Najpierw Winnik Welcome, mieszkanka tego kraju, oraz zaraz potem przeanalizujemy całą sytuację z naszym gościem, profesorem Andrzejem Polusem z Uniwersytetu Wrocławskiego. Drugą część programu poświęcimy dezinformacji i temu, jak ta dezinformacja i propaganda wpłynęły na losy państw i świata w ciągu ostatnich dekad. W tych tematach specjalistką jest oczywiście dr Agnieszka Bryc, nasza stała ekspertka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Skupimy się na zdarzeniach potwierdzonych i udowodnionych, aby nie popadać w teorie spiskowe, a jedynie oprzeć się na faktach. Dezinformacja w dzisiejszych czasach rozwija się dynamicznie, a stojący za nią aktorzy mają coraz lepsze narzędzia i środki wpływu. Dlatego ważne jest, abyśmy poznali, jak przebiega wiele procesów, które są kluczowe dla naszej przyszłości. A na koniec w trzeciej części programu oczywiście sport. Z Michałem Banasiakiem z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej omówimy ostatnie decyzje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz Światowej Federacji Siatkarskiej o przywróceniu Rosjan do rozgrywek sportowych. Skupimy się też na mechanizmach i procesach, jakie zachodzą w tle tych wydarzeń, a na koniec postaramy się przewidzieć, jak zakończy się mundial i która drużyna zdobędzie Mistrzostwo Świata. A skoro za chwilę południowa Afryka, to wczujemy się teraz właśnie w klimat tego kontynentu.

0: To Gaia Collective i Rise Africa. Piosenka, która jest taka bardzo panafrykańska, ponieważ oczywiście państwo wychwycili te wszystkie nazwy krajów afrykańskich. Czy panafrykanizm jeszcze istnieje? No tutaj niektórzy, szczególnie w RPA, już zaczęli w to bardzo mocno wątpić. A dzisiaj, tak jak wspomniałem przed chwilą jeszcze, przed piosenką, porozmawiamy na początek właśnie o sytuacji w RPA, o migrantach, którzy są stamtąd wyrzucani. Naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Andrzej Polus z Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dobrze być znów na antenie Radia Przybicie.
0: No, my też się bardzo cieszymy. Porozmawiamy właśnie za chwilę o tym, co się dzieje w RPA, co tam się dzieje też pod spodem, jakie procesy zachodzą, to o tym wszystkim będziemy rozmawiali. Ja na początek chciałbym tylko, aby jeszcze wybrzmiał głos mieszkanki tego kraju. Ja porozmawiałem przedwczoraj z moją znajomą, to jest Winnik Welcome. Ona jest reprezentantką czarnoskórej części społeczeństwa, klasy średniej tego społeczeństwa. I zapytałem ją na początek o to właśnie, jaka jest obecnie sytuacja w tym kraju, żeby nam przedstawiła, co się w tej chwili dzieje i jak to wygląda.
2: We had supposedly the big march on the 30th of June, right? And they informed that there was supposed to be marches every Thursday. So for now it's been a little bit quiet in that regard. Like, we haven't seen as much mass action and all of that going on. But there is a lot of work being done, like in the settlements and in little communities and stuff.
0: Po wielkim marszu, który odbył się 30 czerwca, zapowiadano, że kolejne demonstracje będą organizowane w każdy czwartek. Na razie jednak sytuacja nieco się uspokoiła. Nie widać już tak dużych manifestacji jak pod koniec czerwca, ale to nie znaczy, że cały ruch znikł. Działacze nadal są bardzo aktywni, przede wszystkim w swoich osiedlach i najuboższych społecznościach. Praca organizacyjna trwa, tylko jest dziś mniej widoczna. W ubiegłym tygodniu zastrzelono jednego z liderów ruchu z prowincji przylądkowej wschodniej, tak zwany Tato. Został pięciokrotnie postrzelony. Jestem zaskoczona, że ta sprawa nie wywołała większego rozgłosu, bo wydawało się, że może doprowadzić do kolejnej fali protestów. Coraz więcej cudzoziemców opuszcza Republikę Południowej Afryki. Jednocześnie policja prowadzi kontrolę dokumentów i pozwoleń na pobyt w miejscach, gdzie mieszka wielu migrantów. Dochodzi też do sytuacji, w których sami mieszkańcy próbują kontrolować dostęp do usług publicznych. Zdarzało się, że przed szpitalami stali ludzie domagający się okazania dokumentów jeszcze przed wejściem do placówki. To pokazuje, że część społeczeństwa próbuje przejmować rolę państwa. Choć na ulicach nie widać już tak masowych protestów jak 30 czerwca, wciąż dochodzi do wielu mniejszych incydentów. Napięcie nie zniknęło, po prostu przeniosło się na poziom lokalnych społeczności. Coraz wyraźniej widać, że skutki tych wydarzeń w krajach sąsiednich też istnieją. Lesoto, które jest całkowicie otoczone przez terytorium Republiki Południowej Afryki, otwarcie mówi, że powrót tysięcy obywateli może poważnie obciążyć gospodarkę tego kraju. Pojawiają się też informacje, że Zimbabwe zaostrza kontrole graniczne i chce przyjmować wyłącznie własnych obywateli wracających z RPA. Sytuacja wygląda bardzo różnie w zależności od miejsca i dzielnic. Na przykład tam, gdzie mieszkam ja czy moja mama, życie toczy się normalnie i można odnieść wrażenie, że nic się nie dzieje. Ale kiedy pojedzie się do najuboższych dzielnic, townshipów czy nieformalnych osiedli, tam napięcie i niepokoje są bardzo wyraźnie odczuwalne. Zapytałem też Winnik, jak ona, jako obywatelka RPA, widzi przyczyny całej obecnej sytuacji w kraju.
2: That's basically what's driving this. It's our economic state, right? Because like the stats will tell you that our unemployment is sitting at 32%, but that's the unexpanded. Our unemployment is closer to 42%, with our youth unemployment sitting at close to 60%. So you've got this whole group of 15 to 24-year-olds who are idle at home.
0: To przede wszystkim sytuacja gospodarcza napędza dzisiejsze protesty. Oficjalne statystyki mówią o bezrobociu na poziomie około 32%, ale jeśli uwzględni się osoby, które przestały już szukać pracy, rzeczywista stopa bezrobocia sięga około 42%. Jeszcze bardziej dramatycznie wygląda sytuacja ludzi młodych. Wśród osób w wieku od 15 do 24 lat bez pracy pozostaje niemal 60%. To oznacza, że całe pokolenie młodych ludzi siedzi w domach. Nie uczą się, nie studiują, nie mają pracy i często nie widzą przed sobą żadnych perspektyw. Większość z nich pochodzi z bardzo ubogich rodzin, więc już na starcie wkracza w dorosłość z ogromnym bagażem problemów. W wielu domach nikt nie pracuje. Bez zatrudnienia pozostaje zostaje matka, dzieci, czasem cała rodzina. W takiej sytuacji łatwo rodzi się desperacja. Ludzie zaczynają rozglądać się wokół i szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego sami nie mogą znaleźć pracy. I wtedy pojawia się przekonanie, że to przyjezdni odbierają im szansę na zatrudnienie. I trzeba uczciwie powiedzieć, że jest w tym pewien element rzeczywistości, choć wynika on przede wszystkim z wyzysku. Pracodawca zatrudniający obywatela RPA musi przestrzegać przepisów dotyczących płacy minimalnej, czasu pracy czy urlopów. Tymczasem wielu migrantów, na przykład z Malawi czy innych krajów regionu, przyjeżdża zdesperowanych i gotowych pracować za znacznie niższe wynagrodzenie oraz w gorszych warunkach. To właśnie tę sytuację wykorzystują nieuczciwi pracodawcy. Zapytałem też, jak w tym przypadku, szczególnie tych najbiedniejszych ludzi, wygląda kwestia pieniędzy, którymi oni dysponują. No i też wspomniane było szkolnictwo, więc też chciałem zapytać, jak ono wygląda, jeśli chodzi o szkolnictwo publiczne.
2: Because I actually looked at the stats, and an average South African that's in the very poor side lives off about 27 rand a day. So that's 27 rand to feed them for three meals. That's probably 27 rand if they have to go take transport, go to the clinic. 27 rand a day is a scary low amount.
0: Sprawdzałam ostatnio dane dotyczące najuboższych mieszkańców RPA. Okazuje się, że wiele osób żyje za około 27 randów dziennie. To jest, proszę Państwa, około 6,5 złotego na polskie pieniądze. Z tej kwoty trzeba opłacić jedzenie, transport, a czasem dojazd do przychodni. Trudno sobie wyobrazić, jak można za takie pieniądze normalnie funkcjonować. To właśnie skala tej biedy sprawia, że nawet dostęp do edukacji staje się ogromnym problemem. W szkołach obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Dlatego wielu miejscowym dzieciom nie udaje się dostać do najbliższej szkoły. Dla zamożniejszej rodziny to nie musi być problem, ale jeśli żyjesz za 27 randów dziennie, to nie stać cię na codzienne dojazdy do szkoły położonej kilka czy kilkanaście kilometrów dalej. Dzieci trafiają więc na listy oczekujących, a część z nich musi odłożyć rozpoczęcie nauki na przykład o rok. Zdarza się też, że po prostu rezygnuje ze szkoły, bo nie mają do niej jak dotrzeć. I na koniec, jaki jest stosunek ludzi do władzy? O to zapytałem, ponieważ cały czas w Afryce główną partią rządzącą jest Afrykański Kongres Narodowy.
2: So now it's at the point of the boiling point, the government that kind of freed them, you know. So there's also a lot of emotion in it, because this is the government post-apartheid. So how are you doing this talk to us?
0: Mam wrażenie, że sytuacja osiągnęła już punkt krytyczny. Wiele osób kieruje dziś swój gniew właśnie przeciwko rządowi i jest w tym ogromny ładunek emocjonalny, bo przecież to właśnie ten rząd, a szerzej ruch polityczny, który położył kres apartheidowi, był dla wielu ludzi symbolem wyzwolenia. Dlatego tak trudno jest się z tym pogodzić. Jak buntować się przeciwko tym, którzy kiedyś byli twoimi wyzwolicielami? Ludzie mówią, to wy uwolniliście nas od apartheidu, ale dziś żyje nam się gorzej niż kiedykolwiek. Nie potraficie zapewnić pracy, bezpieczeństwa ani godnych warunków życia. Myślę, że to właśnie to poczucie zawiedzonych nadziei jest dziś jednym z najsilniejszych źródeł społecznej frustracji w Republice Południowej Afryki. To była Winik Welcome. Tak jak powiedziałem, czarnoskóra mieszkanka RPA, przedstawicielka tamtejszej klasy średniej. No i wracamy do pana profesora Andrzeja Polusa. Panie profesorze, tam to pytanie, które wybrzmiało w ostatniej wypowiedzi. Jak buntować się przeciwko tym, którzy kiedyś byli wyzwolicielami? Czy to nie jest tak, że te nadzieje, które były pokładane w Afrykańskim Kongresie Narodowym, wyparowały? I to nie jest partia nadziei, tylko już teraz bez nadziei.
1: Na pewno nadzieje pokładane w Afrykańskim Kongresie Narodowym zostały zawiedzione. Sukcesem można określić pierwszy rząd, to był rząd na początku koalicyjny Partii Narodowej, przecież de Klerk był wiceprezydentem Nelsona Mandeli i później kadencję Thabo Mbekiego. Te plany gospodarcze, które były wówczas stawiane przed Republiką Południowej Afryki, mniej więcej zostały wypełnione. Milion domów zostało w tych wspomnianych przez panią Gini Black Township postawione. Dostęp do edukacji, ujęcia wodne. Pierwsza jedyna w zasadzie kadencja Nelsona Mandeli, którego urodziny, nomen omen, będziemy jutro obchodzili dniem Nelsona Mandeli pod hasłem walki z ubóstwem i nierównościami w Republice Południowej Afryki. Natomiast to, co stało się później pod rządami Jacoba Zumy, w Republice Południowej Afryki funkcjonuje nazwa state capture, zabranie państwa dla własnych, partykularnych korzyści relacje z rodziną Gupta. Przeogromna, no niewyobrażalna korupcja i zawłaszczanie funduszy państwowych przez Jacoba Zuma i jego rodzinę. No i klęska sztandarowych programów redystrybucyjnych, to znaczy Black Economic Empowerment. To się teraz nazywa Broad-Based Black Economic Empowerment, czyli preferencyjnych zamówień publicznych dla przedsiębiorców czarnoskórych, kwoty czarnoskórych w przedsiębiorstwach. Nawet Cyril Ramaphosa, obecny prezydent Republiki Południowej Afryki, przyznał, że ten program nie spełnił pokładanych w nich nadziei i w zasadzie przyczynił się do stworzenia bardzo grupy bardzo bogatych czarnoskórych. Oni są określani mianem Black Diamonds. Najbogatsi południowoafrykańczycy dzisiaj są czarnoskórzy, ale współczynnik nierówności jest najwyższy na świecie. I to jeśli chodzi o nierówności dochodowe, jest relatywnie łatwo liczyć z zeznaniami podatkowymi, my je określamy mianem współczynnika Giniego. To jest współczynnik rozkładu od boskiego matematyka. Jeżeli współczynnik Giniego wynosi 1, to znaczy, że jedna osoba w danej społeczności posiada cały przychód, reszta nie ma nic. W RPA współczynnik Giniego, jeśli chodzi o dochody, wynosi 0,67. Natomiast jeżeli chodzi o bogactwo, to jest powyżej 0,7. To jest najbardziej rozwarstwione społeczeństwo świata. No nie mamy danych z Haiti. Podobno na Haiti jest jeszcze gorzej, ale tam, gdzie posiadamy dane makroekonomiczne, to rozwarstwienie społeczne i nierówności są główną przyczyną tego, co się dzieje. I w politologii mamy taką koncepcję wentyli bezpieczeństwa systemu politycznego. No migranci są grupą, za którą nikt nie stoi, nie są żadnego typu elektoratem i te protesty antyimigranckie zdarzają się w Republice Południowej Afryki cyklicznie. W 1995 roku wspomniany Nelson Mandela na pierwszym po obaleniu apartheidu w kongresie ANC w Aleksandrze, to jest przedmieście Johannesburga, mówił to, co dzisiaj w zasadzie powtarza Cyril Ramaphosa w swoich wystąpieniach. Nie możemy występować przeciwko migrantom, którzy tutaj są. Nierówności są wynikiem systemu apartheidu. Ci, którzy do nas przyjeżdżają, szukają lepszego życia, a zła sytuacja gospodarcza tak zwanych frontier states. Ja przypominam, że Republika Południowej Afryki w latach 80. była w stanie wojny z 16 państwami równolegle. RPA była wtedy mocarstwem atomowym i South African Defense Force robiły rajdy zbrojne na stolicę Zambii, Gaborone w Botswanie bez żadnej odpowiedzi tychże państw. I cała Republika Południowej Afryki w zasadzie od zawsze była państwem, do którego migranci przyjeżdżali. Od znalezienia złotych piasków w Witwatersrand przez diamenty w Kimberley. No, ten przemysł wydobywczy opierał się na migrantach z państw ościennych. I te wybuchy przemocy wobec migrantów w RPA są cykliczne. Do największych doszło w 2008 roku i nie chodzi o to, żeby rzucać tutaj liczbami, ale ponad 100 tysięcy migrantów zostało zmuszonych do tego, żeby swoje miejsca zamieszkania opuścić. No i to zaowocowało też ponad 70 ofiarami śmiertelnymi tych zamieszek. W 2015 roku mamy drugą falę protestów antyimigranckich. Teraz mamy falę trzecią. Ona jest odrobinę inna, bo organizacje protestu typu Operacja Dudula, czy March and March, czy Action South Africa, one są dobrze zorganizowane. One prowadzą dobrze zorganizowane kampanie internetowe. Nie wiadomo dokładnie, skąd biorą pieniądze na przewożenie, na te działania i na przewożenie autobusami wszystkich demonstrantów. To, co pan respondentka wspominała, że w zasadzie codziennie odbywały się antyimigranckie demonstracje w RPA. One się zaczęły w kwietniu po porwaniu spod Johannesburga Mazavi Kubeki. To był właściciel sklepu i jego domniemanymi porywaczami mieli być obcokrajowcy, którzy chcieli, żeby on przestał prowadzić spazashop. To są takie małe sklepiki, w których można się zaopatrywać w produkty codziennego użytku, bo ponoć obcokrajowcy chcieli ten jego biznes przejąć. No i od tego się zaczęło. Od kwiecień, maj, czerwiec to są masowe demonstracje, no, które objęły, też to trzeba jasno powiedzieć, tylko trzy prowincje w RPA. Objęły Hwateng z Johannesburgiem, objęły KwaZulu-Natal i prowincję zachodnią, przylądkową zachodnią.
0: Chciałem właśnie zapytać szczególnie o KwaZulu-Natal, ponieważ kiedy przegląda się serwisy informacyjne i generalnie informacje o tym, co dzieje się w RPA i o tych protestach, to tam dominują Zulusi, ponieważ jest to organizacja March and March, która jest główną twarzą, że tak powiem, tych wydarzeń. Tam jest Jacinda Nhobese Nzuma, ona tak naprawdę jest tą, która oficjalnie w mediach jest podawana jako ta, która to zainicjowała. Tam są jeszcze właśnie inne osoby, które bardzo, że tak powiem, bardzo, bardzo mocno działają, ale to są wszystko Zulusi. Czy to ma jakiś, czy coś za tym stoi więcej, czy to jest po prostu przypadek, że Zulusi są najbardziej taką wojowniczą nacją w społeczeństwie RPA?
1: Panie redaktorze, mi się wydaje, że dotyka pan tutaj kluczowego problemu i też w dużej mierze tematu tabu w południowoafrykańskiej polityce. Bo konflikt pomiędzy Zulu a Khoza w administracji Afrykańskiego Kongresu Narodowego funkcjonuje od 1994 roku. Mandela był Khoza, Thabo Mbeki należy do, właściwie to jest Khoza, bo to jest język plikowy, a Jacob Zuma był Zulusem. I patrząc na to, jak Jacob Zuma zachowywał się po usunięciu go z urzędu prezydenta, założył własną partię, Umkhonto wa Sizwe, Włócznia Narodów, w zasadzie ukradł nazwę i logotyp ramieniu zbrojnemu Afrykańskiego Kongresu Narodowego, to Nelson Mandela. Stał na czele Umkhonto wa Sizwe, które było włócznią narodów, prowadził akcje, no dzisiaj byśmy powiedzieli terrorystyczne, wysadzając stacje wysokiego napięcia. Nelson Mandela został skazany i osadzony na Robben Island za działalność terrorystyczną. A Jacob Zuma był szefem wywiadu Afrykańskiego Kongresu Narodowego. On również siedział na Robben Island z Mandelą. Tylko kiedy Jacob Zuma miał pójść do więzienia, to w KwaZulu-Natal i Hwatengu wybuchły największe od momentu obalenia systemu segregacji rasowej protesty właśnie ludności zuluskiej. Przeciwko temu, że Zuma ma pójść do więzienia. On w ogóle nie poszedł, on miał ponad 200 zarzutów korupcyjnych, zarzutów karnych z gwałtami i korupcją włącznie. On został aresztowany za niestawiennictwo przed sądem, przed którym nie chciał stawać. I ta mobilizacja Zulusów wówczas pokazała, że da się zbudować kapitał polityczny na nacjonalizmie. Czegoś, czego od początku transformacji ustrojowej RPA się obawiało. No oficjalną wizją państwa był tak zwany tęczowy naród. W świętej pamięci arcybiskup Desmond Tutu ukuł to stwierdzenie, że wszystkie kolory tęczy będą odzwierciedlone w Republice Południowej Afryki i będzie to naród prawdziwie polityczny, a nie naród oparty na segregacji rasowej, tak jak miało to miejsce wcześniej. Zulusi są największą grupą etniczną, oni stanowią około 30% społeczności Republiki Południowej Afryki. Te trzy wspomniane przeze mnie prowincje, Hwateng, KwaZulu-Natal, którego Zulusi chcą w ogóle zmienić nazwę na KwaZulu, nazwa Burskiej Republiki, która tam miała miejsce w Natalu, została oficjalnie z nazwy prowincji usunięta i prowincja przylądkowa zachodnia, to są prowincje, gdzie Zulusów mieszka najwięcej. Ja byłem w maju i w czerwcu w RPA, widziałem te demonstracje na żywo, przeprowadziłem kilkanaście wywiadów z Zimbabwiańczykami, którzy byli ofiarami tych protestów. No i patrząc na performatywny wymiar tego protestu, to ja widzę demonstrację Inkaty, to była taka zuluska partia, która protestowała za zgodą Partii Narodowej przeciwko Afrykańskiemu Kongresowi Narodowemu. performatywny wymiar tych protestów, no to jest jakby kopiuj wklej to, co widzimy na nagraniach z końca lat 80. i lat 90. Hasła, które są skandowane w stronę migrantów, są wyłącznie w języku Zulu. Ubiór protestujących odnosi się do tradycji zuluskiej. Wymachiwanie bronią i grożenie użycia tąże bronią w stosunku do migrantów, no to jest tak, jak Zulusi protestowali przeciwko Afrykańskiemu Kongresowi Narodowemu wcześniej. I to jest pewne nowum, bo partie populistyczne funkcjonowały na scenie politycznej Republiki Południowej Afryki po 1994 roku. No, najważniejszą partią byli Economic Freedom Fighters Juliusa Malemy, tak, którzy wzywali do prawica, nacjonalizacji.
0: Tak. Znaczy niby lewica, ale w sumie prawica, tak.
1: Tak, tylko oni wzywali do nacjonalizacji przemysłu kopalnianego, systemu bankowego, systemu ubezpieczeń, przede wszystkim do reformy rolnej. To jest w ogóle bezsensowny postulat, bo całe południowoafrykańskie rolnictwo to jest między 2 a 3% PKB, zabranie ziemi białym i przekazanie im jej czarnoskórym nie rozwiąże problemu nierówności w Republice Południowej Afryki, a może się skończyć tak, jak się już Robert Mugabe próbował to robić w Zimbabwe. Jak to się skończyło, to wiemy. No, The Economist określił Zimbabwe najszybciej kurczącą się gospodarką świata w gospodarczej historii świata. Na pytania do Juliusa Malemy, skąd on będzie wiedział, że tym, którym przekaże ziemię, oni będą, to są wielkoprzemysłowe, wieloset hektarowe farmy w Republice Południowej Afryki, że będą umieli wyprodukować, że będą umieli wpuścić te produkty na rynki międzynarodowe. To rolnictwo jest ukierunkowane na eksport. Juliusz Malema powiedział, a skąd wiemy, że nie będą umieli? Może akurat będą umieli i wszystko będzie dobrze. Ale ten populizm został zastąpiony teraz populizmem Unkoto Waswizwe, partii Jacoba Zumy, która ma większe poparcie społeczne, i to jest podlane no wszystko tym nacjonalistycznym zuluskim sosem. A tak jak powiedziałem, no to jest rzecz, która nawet wśród południowoafrykańskich politologów jest takim tematem tabu. Nikt nie chce otwierać i badać zuluskiego nacjonalizmu jako kolejnego czynnika w polityce południowoafrykańskiej, bo to już się staje no mieszanką wybuchową. Kiedy mamy nierówności, kiedy mamy strukturalne bezrobocie, kiedy mamy brak szans, kiedy mamy protesty przeciwko migrantom i jeszcze dołożyć do tego nie tylko rasowość, tak, konflikt na linii biali czarnoskórzy, tylko konflikt na linii Zulusi i inne grupy etniczne funkcjonujące w Republice Południowej Afryki.
0: Tak, no bo właśnie chciałem porozmawiać o tym, komu najbardziej zależy na tych protestach. Zulusi to jest jakby jedna frakcja, ponieważ tak jak powiedział, partia Jacoba Zumy, czyli byłego prezydenta wywodzącego się z plemienia Zulusów, który został usunięty, nawet trafił na krótko do więzienia właśnie za korupcję, no formalnie oczywiście za inne rzeczy, ale generalnie za korupcję. To jest jedna frakcja. Czy komu jeszcze może zależeć na destabilizacji tego kraju? No na razie zbliżają się tylko wybory lokalne w listopadzie, więc to nie są jakieś znaczące wybory, ale może jest w tym jakaś bardziej długofalowa gra i polityka.
1: To nie są ważne wybory, ale to są ważne wybory, jeśli chodzi o katapultę polityczną do kolejnych wyborów. I jeżeli ktoś myśli długofalowo, to zostając burmistrzem no na przykład Johannesburga, Elizabeth czy Durbanu, może to być później katapultą do dalszej działalności politycznej. No, burmistrz Johannesburga ma teraz oskarżenia o korupcję i złe zarządzanie i w zasadzie bankructwo miasta, także tutaj też jest kwestia no, po prostu możliwości uwłaszczenia się na tym stanowisku, na którym się jest, i czerpania osobistych korzyści z tego stanowiska. Mi się wydaje, ale nie mam na to żadnych dowodów, że to są śledztwa dziennikarskie, które są w RPA prowadzone. Nie chcę ich firmować ani swoim nazwiskiem, ale że są siły zewnętrzne, tu się najczęściej wskazuje na Federację Rosyjską, które mogą wspomagać i finansowo, i infrastrukturalnie sposób prowadzenia tych kampanii internetowych ukierunkowanych na budzenie nienawiści wobec przybyszów z innych państw subsaharyjskich do RPA i kreowanie podziałów społecznych w południowoafrykańskim społeczeństwie. Także z trzeciej strony no jest to też wygodny wentyl bezpieczeństwa dla systemu politycznego RPA, w którym RPA jest dzisiaj. Bo jeżeli całą frustrację społeczną kanalizuje się na grupę, jak powiedziałem, no bez żadnej roli politycznej, no to nie zadaje się właśnie tych pytań, które leżą chyba u podstaw obecnej sytuacji. Jak skutecznie walczyć z nierównościami? Jak skutecznie redystrybuować dochód narodowy w Republice Południowej Afryki? Pan redaktor mieszkał w RPA, pan redaktor pewnie widział na własne oczy, że 28 milionów południowoafrykańczyków jest zależnych od grantów społecznych. Rząd RPA redystrybuuje ogromny odsetek PKB w formule przekazywania żywej gotówki do rąk południowoafrykańczyków. I to jest klejnot w koronie Afrykańskiego Kongresu Narodowego, do którego Ramaphosa odnosi się w każdym przemówieniu. To jest straszak przeciwko Democratic Alliance, teraz partii koalicyjnej w rządzie, bo po ostatnich wyborach to też jest warte zauważenia, że poparcie dla ANC z roku na rok spada. I nie jest wcale pewne, że w kolejnych wyborach Afrykański Kongres Narodowy zdobędzie na tyle głosów, żeby zbudować rząd koalicyjny z DA. Być może jest możliwa koalicja Unkoto Waswizwe z Economic Freedom Fighters, żeby Republiką Południowej Afryki rządzić. Także jest to wygodne, żeby nie kontestować tego konsensusu, który został zawarty pomiędzy Partią Narodową a Afrykańskim Kongresem Narodowym od 90 do 94 roku w Kempton Park, kiedy toczyły się negocjacje dotyczące transformacji ustrojowej RPA. I o ile zbrodnie apartheidu, osądzone to jest dużo słowo, wyznano po prostu swoje winy, zostały osądzone w formule Komisji Prawdy i Pojednania, ją też arcybiskup Desmond Tutu wymyślił, o ile zasada jeden obywatel, jeden głos urzeczywistniła się w wyborach z 1994 roku, to zasada nieingerencji w strukturę własności była zasadą świętą i konstytucyjną i jest cały czas w Republice Południowej Afryki, co sprawia, że ta gospodarka nie uległa żadnej zmianie, jeśli chodzi o jej strukturę sprzed 1994 roku. I te nierówności są ogromne. 0,01% południowych Afrykańczyków, to jest 3,5 tysiąca osób, posiada w swoich rękach 15% bogactwa RPA. 0,1% południowoafrykańczyków posiada ćwierć, 25% bogactwa RPA, a ponad 50% obywateli RPA nie ma żadnego bogactwa, tylko ma długi. Więc w tej sytuacji bardzo łatwo, to zresztą pana respondentka z RPA potwierdziła, w tej sytuacji bardzo łatwo jest znaleźć kozła ofiarnego i stają się nim migranci, na których cyklicznie, tak jak mówię, 2008, 2015, 2026 ta frustracja społeczna jest kanalizowana.
0: A jeszcze chciałem zapytać, czy częściowo mają rację ci, którzy mówią właśnie, że migranci, o tym o zabieraniu pracy to właśnie mówiła Winnik, ale właśnie też o przestępczości, o handlu narkotykami, bo mówi się o tym, że Nigeryjczycy są specjalistami, jeśli chodzi o handel narkotykami. Czy tam też właśnie istnieją takie grupy? Oczywiście, my mówimy pewnie o jakimś małym procencie, na przykład Nigeryjczyków w RPA, którzy parają się handlem narkotykami, ale czy tam istnieją takie, w cudzysłowie, specjalizacje?
1: Ja jeszcze w czasie studiów doktoranckich w Johannesburgu istniało pełne przekonanie ludności, że handel narkotykami jest kontrolowany przez Nigeryjczyków, że w prostytucji specjalizują się gangi zimbabwiańskie. Ja, będąc teraz w maju, czerwcu, przeprowadziłem kilkanaście wywiadów. Ja wiem, że to jest niereprezentatywna próba, z migrantami pracującymi w większości nielegalnie w Republice Południowej Afryki i żaden z moich respondentów nie był na terytorium RPA legalnie. Albo przekroczona granica była nielegalnie, albo wiza już wygasła, albo w ogóle paszporty im ich straciły ważność. Oni nie mogli legalnie wrócić do swojego państwa. Więc ta narracja, że większość migrantów jest w RPA nielegalnie, ona może być prawdziwa. Według oficjalnych danych tylko 2,4 miliona, mówimy o 65-milionowym państwie, osób mieszkających na terytorium RPA to są migranci. To jest około 4% społeczeństwa. To nie jest dużo. Natomiast wspomniana przez pani redaktor Zuma, ona była redaktorką radiową, stającą na czele organizacji March and March, ona nie jest spokrewniona, mimo że też jest zuluską, z Jacobem Zumą. Ona mówi, że mówimy o 15-20 milionach nielegalnych migrantów przebywających na terytorium RPA. No my nie jesteśmy w stanie tych danych zweryfikować. Na pytania, skąd ona ma te dane, ona nie podaje żadnego źródła, no ale można zakładać, że oficjalne dane podawane przez StatsZ, czyli Południowoafrykański Urząd Statystyczny, no też rozbiegają się z prawdą, że ta liczba nielegalnych migrantów przebywających na terytorium Republiki Południowej Afryki jest większa. No pytanie tutaj, które gdzieś wybrzmiało na początku naszej rozmowy, dlaczego zatem RPA utrzymuje takie stosunki z Zimbabwe, gdzie prezydent Mnangagwa no, w zasadzie dalej niszczy i drenuje ten kraj. Dlaczego nie, Thabo Mbeki nie protestował w momencie przeprowadzania reformy rolnej przez Roberta Mugabe, które zmusiło miliony Zimbabwieńczyków do opuszczenia tego państwa i właśnie osiedlenia się w Republice Południowej Afryki? No to są pytania o politykę zagraniczną Republiki Południowej Afryki wobec państw ościennych i przynajmniej próbowanie tworzenia takich warunków w tych państwach, które kiedyś były frontier states, żeby ludzie nie chcieli stamtąd odchodzić. No a konflikt pomiędzy RPA a Nigerią w Unii Afrykańskiej i w ogóle na kontynencie afrykańskim no jest, można powiedzieć, odwieczny od zakończenia apartheidu. No i to jest tylko młyn na wodę polityki nigeryjskiej, która wskazuje, że RPA nie jest i nigdy nie była częścią kontynentu afrykańskiego i cechuje ją ksenofobia, cechuje ją niechęć do innych Afrykańczyków i ideały panafrykańskie są tam tylko na ustach, ale w praktyce państwo nie spełnia swojej podstawowej funkcji, czyli zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim, którzy funkcjonują na jego terytorium. Jeżeli pozwala się na to, żeby ludzie byli bici, no to państwo południowoafrykańskie nie działa i ta idea Thomasa Hobbesa, że to jest podstawowa funkcja każdej wspólnoty politycznej, po prostu w RPA spełniona nie jest. A ci, którzy biorą sprawy w swoje ręce, no taką właśnie wiadomość wysyłają do wyborców. ANC nie działa, my działamy skuteczniej.
0: Tak, tak. I właśnie chciałem jeszcze na koniec pana zapytać, no bo żeby to wszystko się odmieniło, to naprawdę gospodarka RPA musiałaby zacząć rosnąć, żeby stworzyć kolejne miejsca pracy. Nawet już nie chodzi o tych migrantów tak naprawdę, tylko generalnie dla ludzi z RPA, żeby stworzyć te miejsca pracy. No tak jak słyszeliśmy wcześniej, wiemy ze statystyk, bezrobocie oficjalne to jest około 42%. To jest niewyobrażalna wartość, ponieważ w Polsce przed wejściem do Unii Europejskiej bezrobocie sięgnęło 20% w 2003 roku. Ja pamiętam, że praca była nie do znalezienia wówczas. Trudno aż sobie wyobrazić, co musi być przy 42%. Czy pan będąc w RPA, oglądając sytuację tam, rozmawiając z ludźmi, ma nadzieję, że ta gospodarka mimo wszystko może się odmienić, że ten rząd jeszcze coś może zrobić, szczególnie oczywiście Afrykański Kongres Narodowy?
1: No, potrzebne są działania preredystrybucyjne, bo to, że obszerny jakby główną, jedną z głównych pozycji budżetowych w Republice Południowej Afryki są właśnie granty społeczne, czyli dawanie ludziom żywej gotówki do rąk. To jest wentyl bezpieczeństwa, który pozwala Republice Południowej Afryki w ogóle funkcjonować. DA, czyli partia teraz rządowa, ale wcześniej opozycyjna, mówił, że ANC przekupuje co miesiąc 28 milionów swoich wyborców, mówiąc, że jeżeli utraci władzę, system grantów społecznych zostanie rozwiązany. Tylko jeśli nawet popatrzeć na strukturę wydatków południowoafrykańczyków, to 10% gospodarstw domowych w RPA wydaje ponad 52% wszystkich wydatków, które w tym państwie są wydawane. I ta praca, no ponad milion ludzi pracuje, RPA jest taką, jeśli chodzi o rolnictwo też, pan Dile Shlobo nazwał it the story of two agricultures. Mamy z jednej strony te wysoko przemysłowe, dobrze umaszynowione w większości, którymi właścicielami są biali, farmy. Z drugiej strony mamy farmy, które produkują tylko na własną konsumpcję i na nich pracuje ponad milion osób. Wszystkie domestic workers, czyli ludzie, panie, które gotują, zajmują się dziećmi, to jest też ponad milion osób. Te prace, nawet które są dostępne na rynku, to nie są prace wysoko płatne, to nie są prace, które mogłyby pozwolić do tego, żeby południowoafrykańskie gospodarstwa zakumulowały kapitał. Jeżeli Thomas Piketty miał rację, a wydaje się, że miał, bo jako jedyny przedstawił 300-letnie szeregi danych, że kapitał dużo łatwiej tworzy kapitał niż inne formy zarobkowania, takie jak na przykład praca, no to raczej te nierówności będą się w Republice Południowej Afryki powiększać, jeżeli rząd nie podejmie działań takich, które mogłyby tworzyć okoliczności, żeby ci ludzie znaleźli pracę. Ja rozmawiałem kiedyś, robiłem projekt na temat reformy rolnej w Republice Południowej Afryki i Uniwersytet w Stellenbosch dawał kursy, jak uprawiać winorośl. I pytałem się południowoafrykańczyków czarnoskórych, czy oni na te kursy będą chodzić, żeby uzyskać umiejętności, które pozwoliłyby im później zarobkować. No a ich odpowiedź była, że po pierwsze trzeba by było coś zapłacić, po drugie trzeba na ten uniwersytet dojechać, a po trzecie oni są bardziej zajęci day-to-day survival, czyli przetrwaniem z dnia na dzień, niż zdobywaniem nowych kompetencji.
0: No i to jest właśnie to, o czym... Chyba... Tak, to jest to też, o czym powiedziała Winnik na samym początku. W swojej wypowiedzi właśnie, którą słyszeliśmy. Dobrze, panie profesorze, musimy kończyć. Ja wiem, że moglibyśmy opowiadać o południowej Afryce jeszcze co najmniej godzinę, jak nie dwie. Szanse chyba na poprawę sytuacji na razie nie widać, bo nie widać takiego odważnego, który chciałby dokonać wielkich reform. No ale zobaczymy, czy ta gospodarka będzie się dalej staczać, czy może mimo wszystko coś się zmieni, choć chyba na razie światełka w tunelu nie ma.
1: No przemysł wydobywczy jest przemysłem wysoce energo- i kapitałochłonnym, prawda? On nie tworzy aż tak, tylu miejsc pracy, tak. których by RPA potrzebowała. Gospodarka oparta na wiedzy no, musiałaby sprawić, żeby inwestycje w kapitał społeczny były podjęte, a tych na horyzoncie póki co niestety nie widać.
0: Dokładnie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Andrzej Polus z Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo dziękuję panu.
1: Dziękuję bardzo.
0: A za chwilę przeniesiemy się do dżungli dezinformacji.

0: Guns N' Roses and Welcome to the Jungle. No i teraz przez tę dżunglę dezinformacji będzie prowadziła nas dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, ale ja bym chętnie posłuchała trochę więcej o RPA, bo czekając tutaj na nasze wejście, tak, zasłuchałam się.
0: Powiem ci, że ja z panem profesorem Polusem, oczywiście zawsze tak jest, że rozmawiamy wcześniej, przed programem, rozmawialiśmy już tydzień temu. Wtedy przez telefon przegadaliśmy chyba 2 godziny
1: tak
0: na temat
1: jest.
0: RPA. I to jest naprawdę, to mógłby być program sam w sobie tylko o południowej Afryce. Pan profesor ma tyle różnego rodzaju informacji, że to jest wręcz nieprawdopodobne. Także dzisiaj to, proszę państwa, była tylko taka zajawka, ale z pewnością do tego wrócimy. No dobrze, to teraz trochę o tej dezinformacji. Właściwie nie trochę, ale postaramy się jak najwięcej, bo... To mi przyszło do głowy, ten temat mi przyszedł do głowy, kiedy spotkaliśmy się na festiwalu 7 stron świata w Łowiczu Wałeckim przed tygodniem.
1: Tak.
0: Tak, przed tygodniem. I wówczas ty oraz inni prelegenci, że tak powiem, albo ludzie, którzy przedstawiali nam świat, właśnie tłumaczyli, jak ten świat wygląda, gdzie leży prawda, co jest kłamstwem, kto na ten świat wpływa. I to właśnie mi tak zderzyło te neurony w głowie, że może porozmawiać właśnie o tej dezinformacji, bo dezinformacja ma też ogromny wpływ na świat, na historię świata, na losy krajów. I chciałbym właśnie od tego zacząć. Jak tak

0: Mam lekki niepokój w sobie i wiem, że to nie tak się powinno zacząć, ale tutaj naprawdę nie da się inaczej niż powiedzieć, że dezinformacja naprawdę zawsze była, jest i będzie. Tylko to, co możemy zrobić, to dzisiaj mamy do czynienia z zalewem informacji, ale do takiego stopnia, który wpływa naprawdę w sposób masowy na nasze postrzeganie świata. Czyli w przeszłości dezinformacja była, ale ona była bardziej ukierunkowana, ona była bardziej, powiedzmy, taka szczątkowa, a nie miała charakteru masowego, tak jak mamy do czynienia dzisiaj i nie była tak szkodliwa jak dzisiaj. Więc to jest ta różnica. Więc można by powiedzieć, że dezinformacja, z którą my dzisiaj mamy do czynienia, ona się budowała na mechanizmach związanych z propagandą, na mechanizmach związanych z, jak już odkryliśmy, reklamą i PR, także z reklamą i PR-em, a dzisiaj coraz bardziej buduje się na bardzo takich wyprofesjonalizowanych, czy sprofesjonalizowanych, przepraszam, tak powinno być poprawnie, mechanizmach kognitywnych, czyli tych wszystkich neuronaukach, które doskonale badają, znaczy doskonale wiedzą, bo mają przebadane instynkty czy odruchy podświadome człowieka. Więc mamy do czynienia z takimi szkodliwymi narzędziami, które przynoszą, są jeszcze lepsze niż w przeszłości, przynoszą jeszcze więcej szkód. I problem nasz dzisiaj polega na tym, jak się przed tym bronić i jak nie dać się zwariować i nie dać się oszukać na własne życzenie.
1: Tak, do tego jeszcze przejdziemy właśnie, ale może zaczniemy teraz, znaczy przejdźmy teraz do takich tych najważniejszych wydarzeń światowych, które miały miejsce właśnie jako rezultat dobrze przeprowadzonej akcji dezinformacyjnej i propagandowej.
0: O, tego było dużo, bo w każdym wydarzeniu międzynarodowym jest zawsze podbudowa narracyjna czy propagandowa. I taką najbardziej klasyczną dla mnie to jest punkt odniesienia i można by powiedzieć jedynka na podium wśród tych kampanii dezinformacyjnych, które przyniosły bardzo konkretne, wymierne cele polityczne i militarne. To była agresja na Ukrainę w 2014 roku, a konkretnie aneksja Krymu i wojna w Donbasie, która, jeżeli popatrzymy na to w sposób taki jakby tylko z perspektywy dezinformacji, ale tu nie tylko o dezinformację chodzi, bo dezinformacja w tym przypadku jest elementem, jest jednym z narzędzi w wielkim takim, prawda, wielkiej takiej skrzynce z narzędziami, którą my nazywamy wojną kognitywną, a Rosjanie nazywają zarządzaniem refleksyjnym. Tu chodzi o to, że dezinformacja jest częścią wojny informacyjnej. Wojna informacyjna walczy o narrację, a wojna kognitywna walczy nie tylko o narrację, czyli o to, czyja opowieść dominuje, ale walczy o to, żebym ja, ty i słuchacze, żebyśmy na przykład uważali dzisiaj, że Ukraina jest wrogiem Polski. Że nie Rosja jest wrogiem Polski, tylko Ukraina jest wrogiem Polski. I żebyśmy w to szczerze wierzyli. Nawet mając z tyłu głowy przekonanie, że Rosja jest państwem imperialnym, że nie można Rosji ufać, tak? Ale żeby w takiej sytuacji Ukraina była w absolutnym naszym przekonaniu ważniejszym wrogiem niż Rosja. I jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje, to ja zacznę od tej strony, zanim wrócę do Krymu. Rosjanie, bo to jest dobry przykład, bo podobne wojny prowadzą także i Amerykanie, i Chińczycy, prawda, i inne
1: właśnie,
0: globalne
1: nie ma
0: mocarstwa.
1: Tak naprawdę
0: nie ma świętych, tylko chodzi o to, w jaki sposób kto się w tym stał profesjonalny. A Rosjanie uczynili z wojny kognitywnej swoją domenę wojenną, to znaczy stworzyli taką armię w cieniu, Nam się wydaje, że Rosjanie, no skoro nie ma, prawda, tam bezpośrednio służby do spraw dezinformacji państw europejskich i Zachodu, no to tego nie ma.
1: Otóż ale ja jest. Powiem tobie, że w 2019 roku

0: roku. Od osób, które, nazwijmy to tak ogólnie, są bardzo dobrze poinformowane, ja właśnie usłyszałem, że w Moskwie, to chyba Jewgeni Prigorzyn jeszcze, ale nie jestem pewien, czy to konkretnie on, bo tam takich tych farm troli było dużo, oni zatrudniali na jednej takiej farmie troli 1200 osób.
1: Tak.
0: I to było udokumentowane. Jaka to jest moc? Do tego jeszcze oczywiście, jak dołożymy wszelkiego rodzaju boty i inne narzędzia informatyczne, nazwijmy to, to jest gigantyczna armia.
1: To jest gigantyczna armia i mogę powiedzieć, że Rosjanie zainwestowali w wojnę w cieniu, czyli tą wojnę kognitywną, czyli taką, której celem jest, atakuje się naszą świadomość, nasze postrzeganie świata, orientację w tym, co się dzieje, umiejętność odróżnienia prawdy od kłamstwa i tak dalej, i tak dalej. Rosjanie zainwestowali przynajmniej 2 dekady temu, może trochę krócej, ale przynajmniej od 2014 roku wojna kognitywna ze strony Rosji jest naprawdę mocno intensywna i dzisiaj Rosjanie, i to jest ważna informacja, dzisiaj Rosjanie są na etapie kapitalizowania swojej strategii. Krótko mówiąc, dzisiaj są na etapie, w którym ta strategia przynosi pożądane czy założone wiele lat temu cele. Polska jest coraz bardziej antyukraińska? Jest. Polska jest, pomimo różnych prób przeciwdziałania i ciągle jest kapitał rozstania z Unią Europejską, tak? Bo w tle mamy wyciszane, ale jednak ciągle powracające hasła polexitu i nie tylko. Więc to są te cele, które Rosjanie sobie założyli wiele lat temu i powolutku dosypując dezinformacji, wpływając na emocje także Polaków, dzisiaj osiągają te cele. I te cele już konkretnie widzimy w tym, że mamy wprost partie, tak zwane partie rosyjskie, czyli bardzo zbliżone do narracji rosyjskich albo wprost mówiących językiem kremlowskiej propagandy w polskim mainstreamie politycznym, tak? Bo partia Konfederacji Korony Polskiej, to już jest mainstream. To już tak. Nie jest zmarginalizowana, taka nieznacząca, czy nielicząca się frakcyjka. Zobaczymy, jak to będzie po wyborach i czy wejdzie do parlamentu. Zakładam, że z dużą pewnością wejdzie. Więc będziemy mieli partię kremlowską w polskim parlamencie. Partię kremlowską w tym znaczeniu narracyjnym, czyli tym, że to jest partia, która mentalnie i pod względem haseł, które głosi, jest, powiela w znacznym stopniu to, co mówi Kreml. I teraz jest tak. Rosjanie są na etapie tego, że prowadzą kampanię przeciwko nam, czyli wojnę kognitywną przez 2 dekady, a my dopiero dzisiaj zaczynamy się w tym temacie trochę próbować zorientować i czasem w sposób taki paniczny, bardzo pośpieszny albo powierzchowny próbujemy coś robić.
0: Chciałem ciebie jeszcze zapytać, przepraszam, że ci wejdę w słowo. Oni nas atakują.
1: Tak.
0: Czy my też atakujemy ich? Nie tylko jako Polska, jako Europa, jako Unia Europejska. Czy są znane, nie chcę powiedzieć farmy troli, ale powiedzmy organizacje, czy też jakieś cokolwiek tak naprawdę, jakieś ciała, które naszą narrację albo antyputinowską narrację przenoszą na grunt rosyjski?
1: Zasada jest taka, ja tylko mogę powiedzieć o rzeczach, które są, do których mamy dostęp, ja także w sposób publiczny. Nie wiem, co robią służby państw europejskich ani nasze, bo tym się całe szczęście nie dzielą z nami i niech tak pozostanie.
0: Tak, ale czy są objawy tego, że tak
1: Ale powiem? Objawy są takie, że mamy ciągle stanowisko takie, że jesteśmy stroną, że nie prowadzimy wojny z Rosją w taki sposób, jak Rosja prowadzi z nami. To znaczy my nie dajemy się wciągać w agresywne kampanie i że jesteśmy w tym znaczeniu stroną bardziej cywilizowaną, bo trzymamy standardy demokratyczne i takie, powiedziałabym, zachodnioeuropejskie. Czyli bronimy się przed rosyjską agresją. Natomiast nie wykonujemy wrogich, ale w znaczeniu takich bardzo agresywnych kroków przeciwko drugiej stronie. Ja sobie bym życzyła i zakładam, że jest wiele rzeczy, o których my nie wiemy i że pewne działania są podejmowane. Teraz pytanie, czy robimy to my jako Europa i NATO, czy robią to na przykład Ukraińcy? Bo że Ukraińcy robią, to my wiemy.
0: Tak.
1: I to, co postulujemy, ja jako ekspertka zajmująca się Rosją, plus moi koledzy, którzy również się zajmują tym państwem i nie tylko, i także ci, którzy zajmują się stricte wojną kognitywną albo bezpieczeństwem międzynarodowym, my wszyscy mówimy, trzeba skończyć z defensywą. Ponieważ jeżeli rozumiemy mechanizmy wojny kognitywnej, czyli o umysłu i serca, to nie wygrywa jej się w sposób taki, że trzyma się tylko gardę i prowadzi kampanie defensywne. I ją wygrywa się tylko wtedy, kiedy przerzuci się tą piłkę na drugą stronę boiska, jakkolwiek to, czy to porównanie jest dobre, nie wiem, ale wygrywa się ją tylko wtedy, kiedy się samemu zapanuje, czy zdominuje narrację drugiej strony. Czyli w sposób proaktywny.
0: Tak, ja mogę przytoczyć taki przykład z mojej jakby takiej codziennej zawodowej historii, nie radiowej. To miało miejsce na początku lat 2000. Chodzi mi o świat ogólnie pojętej telefonii komórkowej. Wtedy powstawały takie firmy jak Huawei czy ZTE. I one kopiowały, na masową skalę kopiowały wszystko, co firmy europejskie, które produkowały też taki sprzęt, które oni kopiowali do tego stopnia, że nie można było rozróżnić tego sprzętu, nie wiem, stojąc obok. To było wszystko kropka w kropkę, nie mówiąc o dokumentacji technicznej. To są znane fakty. I wtedy też jakby ten nasz świat europejski, świat biznesowy europejski nie chciał w to ingerować z różnych powodów. No i skończyło się tak, że Chińczycy po prostu zalali rynek i musiało interweniować kraje, tak jak teraz. Sprzęt chiński nie jest mile widziany w Europie, jest blokowany, w Stanach Zjednoczonych również. Ale gdyby nie to, to tak naprawdę wtedy brak tej reakcji na samym początku spowodowałby, że tak naprawdę Chińczycy by dzisiaj byli jedynymi dostawcami tego rodzaju sprzętu.
1: No i tak jest z rosyjską narracją. Rosjanie wykorzystują, ale tutaj nie ma dobrego kontrargumentu. Rosjanie wykorzystują specyfikę państw demokratycznych, czyli tego, że informacja obiega w wolny sposób infosferę, że nie ma cenzury, że nie ingeruje się w procesy informacyjne i że państwo generalnie stoi z boku. Więc Rosjanie wykorzystują to miękkie z ich perspektywy wojennej podbrzusze, natomiast ja mogę powiedzieć na pocieszenie, że Zachód także się uczy. To nie jest tak, że my jesteśmy ciągle jak dzieci we mgle bezwolne, nie jesteśmy bezwolni, że też podejmujemy działania, może nie tak bardzo agresywne w stosunku do Rosji, chociaż jakaś reakcja jest, tylko my się, zakładam, tym nie chwalimy. I bardzo dobrze, niech tak pozostanie. Walczymy bardzo intensywnie z dezinformacją. To jest plus. Wszędzie i w radio są na ten temat audycje i instytucje zajmują się walką z dezinformacją. Czyli dzisiaj jesteśmy na etapie walki z dezinformacją. Tylko z naszej perspektywy, obserwujących Rosję i jej wojnę kognitywną z nami, to mogę powiedzieć, że walka z dezinformacją bardzo nas cieszy, tylko to jest dramatycznie za mało i dramatycznie tak, za późno. Jesteśmy daleko do tyłu i nie możemy poprawiać swojego samopoczucia tym, że mamy satysfakcję z tego, że walczymy z rosyjskimi fejkami. To naprawdę jest walka w sposób homeopatyczny z kimś, kto wysuwa przeciwko nam, działa naprawdę potężne i takie bezwzględne. To trochę zagłaskujemy w ten sposób problem. I problem polega właśnie na tym, i tutaj wrócę do tego, o czym pytałeś, czyli o konkretny przykład tego, jak Rosjanie wykorzystali wojnę, znaczy dezinformację, wojnę informacyjną i ostatecznie wojnę kognitywną w jednym konkretnym przedsięwzięciu. I jeżeli sobie przypomnimy, rok 2014, zielone ludziki wchodzące na Krym. I teraz, żeby mogło dojść do tego, żeby zielone ludziki weszły na Krym, a ja polecam takie ćwiczenie z wyobraźmy i z wyobraźni. W zasadzie je ostatnio ćwiczymy dosyć intensywnie, więc sobie spróbujmy wyobrazić, jeżeli Rosjanie doprowadzili do skutecznego wejścia na Krym, to jakie narzędzia wykorzystają, żeby doprowadzić do skutecznego zaatakowania któregoś z państw natowskich, prawda? I wtedy zrobili to w ten sposób, że przygotowywali tę operację przynajmniej od 2003-2004 roku, czyli po rewolucji pomarańczowej na Ukrainie, już wiedzieli, że trzeba tę Ukrainę rozsadzać od środka, dezinformować, budować środowiska, które nie będą ostentacyjnie może prorosyjskie, ale będą antyzachodnie. Albo będą prorosyjskie, czy albo będą szalenie krytyczne wobec swojego własnego rządu. Inwestowali powolutku, w sposób taki niezauważalny, na przykład w takie instytucje kulturowe, tak? Bo jakby kulturze się nikt nie przygląda. Tak. Więc poszły duże pieniądze na wspólne projekty, z jednej strony i naukowe, i kulturowe, wymianę, na przykład obozy letnie dla młodzieży, takie obozy nie tyle paramilitarne, ale takie, które mają w zasadzie taki charakter sportowy, ale jest też eliminacja jakiejś sztuki walki, rywalizacja i tak dalej. Potem doszły do tego także obozy kozackie, rekonstrukcja różnych wydarzeń historycznych, czyli Rosjanie się bawili w takie przedsięwzięcia, w takie, prawda, imprezy, które były rekonstrukcjami historycznymi. Na to szły pieniądze nawet nie wprost z rosyjskiego MSZ-u, tylko z takich instytucji tak zwanej dyplomacji publicznej. To jest jedno. Dwa, zaczęli w sposób taki, wydawałoby się niezauważony, ale dziennikarze śledczy już to wtedy widzieli i nagłaśniali, tylko nikt ich nie słuchał. Rosjanie inwestowali na przykład we wsparcie różnych inicjatyw, bardzo konkretnych osób, tak zwanych liderów opinii na Krymie. Ci liderzy opinii później,
0: czyli influencerów,
1: tak jest, stali się tymi, czyli stanęli na czele tych oddziałów czy tych ugrupowań, które w 2014 roku przywitały Rosjan i razem z Rosjanami przyjmowali instytucje, te obiekty rządowe. Tak? Ale najpierw to byli zwykli obywatele, albo później wspomożeni, wsparci przez dywersantów, którzy, prawda, dotarli czy przedostali się na Krym jako turyści, jako, nie wiem, wolontariusze, jako aktywiści polityczni, tak? I jakby to oni tworzyli ten trzon prorosyjskich formacji, które tam już powstawały. Podobne rzeczy działy się na Donbasie, bo to była operacja równoległa. I im bliżej było 2014 roku, my już wiemy, że w 2004 roku Rosjanie zaczęli działać, a już po 2008 roku wiadomo było po wojnie w Gruzji, że Władimir Putin przestawił swoją politykę na politykę imperialną, że będzie chciał odzyskiwać ziemie ruskie, bo coraz częściej...
0: On to mówił oficjalnie nawet.
1: No więc właśnie, bo on zaczął... I to też jest istotne. Historia jest narzędziem politycznym, a w zasadzie jest bronią w rękach Kremla, bo w tym samym czasie zaczął coraz częściej mówić o Ukrainie jako o państwie takim niedopaństwie, państwie wadliwym,
0: bez historii,
1: że w zasadzie tak, jakby Ukraińcy to nasi młodsi bracia, a to, co tam się na południu i na wschodzie Ukrainy, ten obszar, to można nazwać Noworosją.
0: Czy wówczas Ukraińcy uwierzyli mu w dużej części? Czy to jednak spowodowało kontrreakcję, że wtedy ten ukraiński, nie wiem, duch narodowy się ożywił?
1: Nie. To znaczy, duch narodowy się ożywiał, ale jeszcze nie w takim stopniu, żeby można było wprost powiedzieć, że Rosjanie szykują prowokacje, bo spójrzmy na to, w jaki sposób Ukraińcy w 2022 roku nie wierzyli w to, że Rosja napadnie po raz kolejny na Ukrainę. I podobnie było w 2014 roku. Dołóżmy do tego sam taki ważny fakt, że Rosjanie, jeżeli napadają i przygotowują takie operacje, to oczywiście przygotowują grunt, ale idealnym stanem jest wtedy dla nich, kiedy to państwo już jest przygotowane w jakiś sposób na rosyjską operację, czyli ma na przykład społeczność rosyjskojęzyczną, albo ma zaburzoną tożsamość, prawda, albo ma wielki spór i spolaryzowane społeczeństwo. I wtedy, przed 2014 rokiem, Rosjanie zaczęli dosypywać kolejnych elementów do swojej wojny kognitywnej, czyli wykorzystywali kolejne talie z karty. I te kolejne talie, przepraszam, kolejne karty z talii, ja coś dzisiaj za mało kawy się napiłam, przepraszam.
0: Gorąco.
1: Tak jest. Kolejne karty z talii to były kampanie dezinformacyjne, ale na zewnątrz. Czyli trzeba było urobić nie tylko społeczność Krymu i Ukraińców, ale także Zachód w tym, że no, Ukraina to jest w zasadzie nasza sfera wpływów, to jest społeczność, która wywodzi się, to tacy mali Rosjanie i tak dalej, i tak dalej. Więc były i duże granty przeznaczone na ten temat, były duże kampanie, Putin pisał artykuły historyczne zawierające w znacznym stopniu dezinformację i fałsz, ale kreował rzeczywistość, a w zasadzie kreował historię. I efekt był taki, że do tego jeszcze się nałożyła historia taka, że mieliśmy w tak zwanym międzyczasie reset Zachodu z Rosją, więc trudno było zarzucać Rosji, chociaż ona już wtedy to także cały czas robiła, że ma wrogie, jakieś wrogi zamiary w stosunku do swojego sąsiada. I największa, znaczy tak jakby najbardziej intensywna faza nastąpiła właśnie tuż przed aneksją Krymu, wtedy, kiedy Rosjanie już, prawda, wykorzystywali i ćwiczenia wojskowe, wykorzystywali i dyplomację, która mówiła, zapraszała do dialogu i rozmów. I stąd my wiemy, bo to jest bardzo konkretna taktyka i bardzo konkretny mechanizm rosyjskiej wojny kognitywnej. Jeżeli Rosjanie zapraszają do rozmów, robią z siebie takich bardzo przyjaznych, pokojowych, takich, którzy naprawdę chcą rozwiązać ten problem i wcale nie są agresywni. Mówią, porozmawiajmy. I jeżeli my wiemy, że za tym idzie bardzo konkretna taktyka zaduszania przeciwnika, to ona się nazywa, to jest taktyka zaduszania przeciwnika w przyjaznym uścisku. Prawda? Czyli Rosjanie to zaoferowali w 2014 roku, a jednocześnie już wiadomo było, że rosyjskie, te zielone ludziki przekraczały granicę i były naruszenia granicy, o czym także informowali Ukraińcy. I to wszystko doprowadziło do tego, że wtedy, kiedy już wiadomo było, kim są, czym są zielone ludziki, to Zachód nabrał wody w usta, bo w zasadzie nie wiedział, co to jest. Czy to jest jakaś turboprowokacja? Służby wiedziały, tylko problem był z reakcją polityczną i my wiemy, że także...
0: Czyli byli urobieni po prostu.
1: Tak jest, byli urobieni i nikt nie chciał, bo jednocześnie korumpowanie krajów europejskich projektami, wielkim biznesem Nord Streamu i nie tylko, obecnością wielkich pieniędzy rosyjskich oligarchów w kluczowych stolicach Europy doprowadziło do tego, że poza flanką wschodnią, na szczęście poza nami, większość z krajów europejskich nabierała naprawdę wody w usta i mówiła, zastanówmy się, nie wykonujmy nerwowych ruchów, przyjrzyjmy się. No i potem Rosjanie byli po prostu cwani. To też jest część ich wojny kognitywnej, bo wiedzą, że agresję trzeba legitymizować. Czyli przygotowali referendum na Krymie, które przeprowadzili pod lufami karabinów. Zostało ono odrzucone, zbojkotowane przez Tatarów krymskich i przez tą patriotyczną ludność Krymu, a zagłosowali tylko i wyłącznie zwolennicy czy aktywa rosyjskie. I efekt był taki, że Ławrow mógł powiedzieć, że większość w zasadzie, prawda, prawie 100%, tam było 90 kilka procent, o ile dobrze pamiętam, zagłosowała za tym, żeby przyłączyć Krym do Rosji, bo Krym jest nasz. I w ten oto sposób mamy później ten element wpięty w wielką kampanię taką globalną, która doprowadziła do tego, że globalne południe, czyli nasi koledzy z Afryki, z Azji czy Bliskiego Wschodu mówią, ale czego się czepiacie? Było referendum, było referendum. Wszystko było legalne. I na tym polega w dużym bardzo skrócie kompletna, przeprowadzona od A do Z operacja kognitywna, która była forpocztą kinetycznej agresji Rosji, była uzupełnieniem i taką podbudową. I jeżeli my obserwujemy i to, mamy pełną świadomość tego, jakie Rosjanie mają narzędzia w wojnie kognitywnej, to ja wiem, co dzisiaj szyją nam Rosjanie.
0: Tak,
1: tylko
0: wiesz
1: ja
0: też, na którym oni są etapie tego swojego planu, tak? Dlatego, no bo pewnie te plany są mimo wszystko podobne, znaczy plany i działania.
1: Tak
0: drodze.
1: Jest. Dlatego ci, którzy śledzą politykę rosyjską, alarmują i wołają czy do, prawda, słuchaczy, czy do polityków, do kogo tylko można, żeby powstrzymać polaryzację, bo polaryzacja, zwłaszcza polityczna, ona bardzo szkodzi państwu polskiemu, bo tworzy podatny grunt pod rosyjską taką, prawda, ingerencję, czy jakąś wielką prowokacją, która wzruszy, czy naruszy, nie wiem, czy integralność terytorialną, w to szczerze mówiąc wątpię, ale naruszy na pewno bezpieczeństwo Polski i zrobimy sami sobie szkodę. Więc widzimy, jak Rosjanie na przykład oferują pokój, czy gotowość do rozmów, a w zasadzie to, że oni się bronią na Ukrainie przed agresją wrogiego Zachodu, no to jest takie mamienie pokojem ze strony Rosji, jest zatuszaniem przeciwnika w przyjaznym uścisku, no, bo mamy jednocześnie środowiska i w Polsce, i na Zachodzie, które bardzo chciałyby doczekać zatrzymania.
0: No bo już ludzie są zmęczeni i to jest też element, który wykorzystują Rosjanie, tak? No bo ileż można mówić, już który rok z rzędu mówić o wojnie w Ukrainie.
1: Ale ja mam wrażenie, że to jest bardziej znudzenie, a nie zmęczenie.
0: No tak, okej. Okay. Tak, tak. To prawda. A przejdźmy teraz. O Rosji powiedzieliśmy dużo. Wiemy, jak oni działają. Jak to było z Brexitem? Bo to jest też bardzo ciekawa historia. Jeśli możemy zacząć od tego, co się stało przed Brexitem. Ile działań zostało wykonanych i tam też przecież Rosjanie maczali swoje palce.
1: Tak. Rosjanie odkryli na dosyć wczesnym etapie skuteczność wywierania, czy skuteczność wpływu poprzez media społecznościowe, poprzez mikrotargetowanie, wykupywanie reklam i poprzez takie agencje, które jak Cambridge Analytica były skłonne dzielić się swoimi dostępem do różnych baz. I Rosjanie tę metodę, czyli media społecznościowe, wykorzystały z jednej strony generując czy wspierając w Wielkiej Brytanii środowiska, które były sceptyczne wobec członkostwa w Unii Europejskiej, a z drugiej strony wykorzystały je dokładnie te same metody w stosunku do wyborów amerykańskich, prezydenckich w Stanach. Sytuacja wyglądała w ten sposób, ja połączę te dwa przykłady, że wrogiem numer jeden administracji, znaczy samego reżimu kremlowskiego, była administracja Baracka Obamy i namaszczona przez Obamę Hillary Clinton. Hillary Clinton była tą, którą wprost Dmitrij Miedwiediew, wtedy prezydent, i Władimir Putin, wówczas premier, oskarżali o to, co było fałszem, o sprowokowanie i inspirację wielkich protestów na Placu Błotnym po sfałszowanych wyborach do Dumy. Czyli Rosjanie sfałszowali wybory, Rosjanie w znaczeniu Kreml sfałszował wybory, Rosjanie się zdenerwowali, wyszli na ulicę, a Kreml powiedział, to nie my, to jest prowokacja amerykańska, a konkretnie Hillary Clinton.
0: To nie moja ręka. Tak.
1: To nie moja ręka. I Hillary Clinton była... Zresztą jako sekretarz stanu ona wiedziała, jacy są Rosjanie, chociaż to też ona robiła reset z Rosją, żebyśmy mieli tego świadomość. Więc Rosjanie zrobili wszystko, żeby w kampanii wyborczej Hillary Clinton przegrała, żeby zwyciężył ktokolwiek, byle nie Hillary Clinton. I w taki oto sposób w mediach społecznościowych podgrzewali tematy, na których bazowała kampania Hillary Clinton, czym wspierali de facto drugą stronę, czyli środowiska Donalda Trumpa i środowisko MAGA. Jednocześnie w samej Wielkiej Brytanii, ponieważ Rosja jest państwem oportunistycznym, wykorzystuje okazję, skoro pojawiły się rozdźwięki wewnętrzne i jakby kwestia wyjścia z Unii Europejskiej była pewnym narzędziem politycznym, prawda, takim dosyć ryzykownym, ale nikt tam nie wierzył w to, że jednak referendum zwycięży, że w referendum zwycięży frakcja wyjścia z Unii. Rosjanie dosypywali swoimi, prawda, jakby starymi metodami, dosypywali pieniędzy do reklam, znaczy na rzecz takich pro-exitowych reklam na Facebooku, podkręcali osie sporu, czyli to nie jest tak, że Rosjanie wspierali tylko frakcję wyjścia z Unii Europejskiej, oni także bardzo wspierali frakcję pozostania w Unii Europejskiej. Chodzi o to, że na tym polega rosyjska wojna kognitywna, żeby wspierać zawsze całą oś sporu. Całą.
0: Żeby ognisko,
1: tak jest, żeby podsycać ognisko. I Rosjanom się udało. Ja mam wrażenie, że oni też byli zaskoczeni swoim sukcesem, bo takie były później komentarze. Bardzo się ucieszyli, ale zakładam, że też do końca nie mieli pewności, co z tego wyjdzie.
0: Niewielka była ta różnica zwolenników i przeciwników.
1: Tak jest, także, więc jakby cała sztuka z Brexitem polega na tym, że Rosjanie i plan na Wielką Brytanię był dosyć prosty. Zresztą on podobny jest także na Polskę. Ponieważ wrogiem z perspektywy Rosji, wrogie w stosunku do Rosji jest nie tylko NATO, ale także Unia Europejska. NATO, pomimo swojej defensywnej postaci i tego, że my się ciągle denerwujemy, że zbyt mało jesteśmy, że jesteśmy nadmiernie reaktywni, a nie proaktywni, i że z perspektywy Rosji to NATO podbija kolejne państwa w znaczeniu, pozwala im na integrację z sojuszem. Czyli Rosja patrzy, mierzy swoją miarką, nie jest w stanie sobie wyobrazić tego, że te państwa same chciały, tak jak i Polska sama chciała do NATO. Nikt nas
0: również
1: nie podbijał.
0: Z powodu tego, że Rosja jest niedaleko. Tak?
1: No więc właśnie.
0: My chcieliśmy, ale gdyby w sumie nie było takiego sąsiada jak Rosja, to może nie musielibyśmy wstępować do tego NATO, ale
1: ale na szczęście trzeźwo, tak jest, na szczęście trzeźwo myśleliśmy. Więc Rosja ma dwóch wrogów dużych, których, bo to są dwie duże instytucje, które są w stanie naprawdę zaszkodzić Rosji. NATO w wymiarze bezpieczeństwa, a Unia Europejska wydaje się czasem marginalizowana, bagatelizowana, ale to jest zmyłka. To jest trochę rosyjska maskirowka, bo Unia Europejska ze swoim dobrobytem, strefą komfortu, standardem życia, przywilejami, czyli dobrym życiem, komfortowym życiem, jest wielkim zagrożeniem, ponieważ tworzy pewne marzenie o dobrym życiu. Więc Rosjanie robią wszystko, żeby pozbawić Unię Europejską spójności, żeby wzmacniać, a nawet doprowadzić, czyli tak, żeby wzmacniać środowiska oddolne, te, które są antyeuropejskie albo eurosceptyczne, albo doprowadzić do rozbicia spójności Unii, na przykład generując Brexit. I Wielka Brytania należała do państw eurosceptycznych w miarę, tak jakby też miała swoje problemy, inną wizję tego, jak powinna wyglądać polityka Unii Europejskiej, ale jednocześnie państwem, które jest z perspektywy Rosji, no, daje nadzieję, to jest Polska, bo Polska, państwo silne w Europie Środkowej, takie wzmacniające się, dosyć krytyczne do względem polityki w ogóle w samej Unii Europejskiej. Dobrze byłoby, i takie są rosyjskie scenariusze, które my także czytaliśmy, żeby doprowadzić jakby do dwóch stanów. Stan pierwszy, optymalny, taki najlepszy dla Rosji, to jest polexit.
0: No tak? Tak, oczywiście.
1: To jest polexit, ale Rosjanie by się zadowolili także tym, i o tym też mówią, jeżeli nie uda się zrobić polexitu, to trzeba doprowadzić do tego, żeby Polska była państwem otorbionym, takim wyizolowanym na flance wschodniej. Czyli złe relacje z Unią, złe relacje z Niemcami, złe relacje z Czechami, z Litwinami, w ogóle...
0: Osamotnionym, tak.
1: Osamotnionym. I to już będzie taki stan, w którym Polska będzie coraz bardziej bezwolna, nie będzie miała przełożenia na arenie międzynarodowej. I nawet jeżeli będziemy ostrzegać i będziemy mieli 1000% racji, że Rosja jest państwem wrogim i że nie należy z nią rozmawiać, to będziemy marginalizowani, ponieważ nie będziemy wiarygodni, tak? Bo jesteśmy ze wszystkimi skłóceni. Dlatego Rosjanie w swojej polityce, tak jak udało im się podpalić ognisko brexitowe i się z tego cieszą. Dzisiaj natomiast efektem brexitu jest to, że Brytyjczycy się opamiętali, płacą za brexit bardzo...
0: Ale chcą wrócić, no wielu z nich chce
1: tak
0: wrócić.
1: Tak jest, bardzo, jakby bardzo wielką cenę. Ale jednocześnie są tymi, którzy przecież w sposób aktywny wspierają Ukrainę. Są tymi, którzy w odróżnieniu od Polski, bo my się bardzo niepotrzebnie wycofaliśmy, wysyłali tam swoje, prawda, swoich szkoleniowców, a jednocześnie tych, którzy podglądają metody walki współczesnej wojny. Tak, rosyjsko-ukraińskiej i uczą się. My tego nie mamy. My możemy tylko uczyć się na podstawie tego, co nam przywiozą, jakie informacje nam przywiozą ci, którzy przyjadą z Ukrainy, a nie zawsze chcą się dzielić informacjami. Więc to jest nasz problem i jakby taka krótkowzroczność. Więc Brytyjczycy zapłacili wielką cenę, są poza Unią, muszą się w jakiś sposób ułożyć, są bardzo osłabieni, ale jednocześnie chcą się odgrywać Rosji.
0: Odrobili lekcje.
1: I odrabiają lekcje.
0: A powiedzmy jeszcze o brexicie, już tak chyba na koniec niestety naszej rozmowy, też zabrakło nam czasu, bo to jest, możemy rozmawiać długo. Rosjanie też, właściwie Cambridge Analytica, ale oni też tam, wiadomo, Rosjanie byli bardzo aktywni. Zanim się przeprowadza operację dezinformacyjną, robi się też próby. I Cambridge Analytica na przykład testowała swoje metody w Afryce,
1: tak.
0: Prawda?
1: Tak. Robi się pewne próby, ale Rosjanie mają, oni nie potrzebują już Cambridge Analytica. Mają swoje własne narzędzia, mają własne, jakby własny model prowadzenia wojny kognitywnej. I jeżeli wykorzystują doświadczenie Cambridge Analytica, to oni je jakby dopracowują.
0: Tak.
1: I mamy to, co robią Rosjanie, i to jest taka specyfika. Rosjanie pod tym względem są sprytni, bo ich dezinformacja na kierunku polskim jest inna niż na kierunku, nie wiem, niemieckim, francuskim, brytyjskim, amerykańskim czy bliskowschodnim. Mają bardzo dobrze rozpoznane tak zwane kody kulturowe poszczególnych państw. A do tego potrzebna jest znajomość historii, kultury, języka, socjologii, geografii i nie tylko. Więc tam pracują, ja już to niejednokrotnie mówiłam, ale wydaje mi się, że warto powtórzyć. Wojną kognitywną, którą prowadzi armia rosyjska, bo ona to spina, ale deleguje zadania do służb, deleguje zadania do dyplomacji publicznej, czyli także do Ławrowa, a Ławrow do tych swoich instytucji, które zajmują się na przykład grantami dla dziennikarzy, aktywistów i tak dalej. Rosjanie mają, ten cały system obudowany jest ponad 300 think tankami, które zajmują się właśnie rozpracowywaniem kodów kulturowych poszczególnych państw.
0: Tak, ja zajmowałem się tym na gruncie afrykańskim, tak, no bo to jest moja specjalizacja, ale tam też jest masa różnego rodzaju organizacji, które inwestują w prasę, w media społecznościowe.
1: W Afryce, ja tylko dopowiem, Afryka jest pod tym względem rosyjskim tym obszarem, i naprawdę już się zamykam, rosyjskim obszarem ekspansji wojny kognitywnej. Rosjanie podbijają serca i umysły mieszkańców Afryki poprzez nie tylko wielką kampanię w mediach, czyli tam wprowadzili swoje media Russia Today, Sputnika i jeszcze różne inne pomniejsze agencje, czyli narzucają swoją narrację, a Russia Today jest uważana za wielką jak BBC czy CNN.
0: Tak. Zamiast uważana za niezwykle wiarygodną.
1: Tak jest. I to jest dramat. Po drugie, mają, niedocenianą z naszej perspektywy wielką kampanię, ale taką w ramach tak zwanej dyplomacji konfesyjnej, czyli mamy tworzone ośrodki kultury rosyjskiej albo cywilne, albo cerkwi prawosławnej.
0: O.
1: Tak jest. I mamy placówki cerkwi prawosławnej w 35 państwach. I to wszystko ekspanduje, bo ta liczba się zwiększa. Rosjanie nie narzucają prawosławia, to jakby to nie o prawosławie chodzi, ale oni wchodzą z kulturą rosyjską, z Czajkowskim, z tymi wszystkimi, prawda, z tą wielką, cudzysłów, rosyjską kulturą, wchodzą z narracją o tym, że Rosja jest państwem wrogim kolonializmowi, a sama jest państwem kolonialnym, tylko wewnętrznie kolonialnym, i jednocześnie, że jest państwem walczącym z imperializmami, w tym przypadku amerykańskim i zachodnim. To bardzo chwyta za serca takich państw jak afrykańskie, bliskowschodnie czy azjatyckie, bo Rosjanie pod tym względem naprawdę odrobili robotę i bardzo, bardzo nas wyprzedzają.
0: No właśnie, mamy jeszcze naprawdę dużo do nadrobienia, patrząc na to. Tak jak powiedziałaś, nie wiemy, co tam się dzieje w Europie pod spodem. Mamy nadzieję, że to jakoś mimo wszystko ten nasz opór tężeje, ale Rosjanie są z kilka kroków do przodu na pewno.
1: Ale cała nadzieja w tym, że przestaniemy tylko walczyć z dezinformacją, zajmiemy się także tymi poważniejszymi zadaniami.
0: No tak. Dziękuję bardzo. Agnieszka Bryc była naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ci dziękuję. Za chwilę przeniesiemy się na grunt sportu. Tam oczywiście w tej chwili wszyscy mówią o Stanach Zjednoczonych i o futbolu, o Mistrzostwach Świata, ale oczywiście głównym naszym tematem za chwilę będzie Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

0: Tom Petty and the Heartbreakers i American Girl. Do Ameryki oczywiście przeniesiemy się w stosownym czasie. Zostało nam jeszcze trochę minut rozmowy. W naszym studiu Michał Banasiak, Polski Instytut Dyplomacji Sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I porozmawiamy przede wszystkim, no, kontynuując wątek rosyjski, o tym, że Rosjanie wracają na areny olimpijskie, ale również na areny innych sportów, między innymi na areny siatkarskie. Jak to wszystko się, dlaczego to wszystko właściwie zaistniało, dlaczego tak się stało, bo ja z tego, co się orientuję, tam chodzi też o przesłanki prawne, że MKOL powołuje się na to, że właściwie już nie ma powodów dla tego, aby Rosja miała nie uczestniczyć w tych rozgrywkach.
1: To uporządkujmy może tak, jeśli chodzi o te kwestie merytoryczne, że MKOL nie jest instytucją nadrzędną wobec poszczególnych federacji sportowych, które zawiadują różnymi dyscyplinami i on wydaje rekomendacje. Tak jak w 2022 roku wydał rekomendacje, żeby nie dopuszczać rosyjskich sportowców do zawodów międzynarodowych, nie organizować też żadnych zawodów międzynarodowych w Rosji, tak teraz te rekomendacje cofa. Co nie oznacza, że poszczególne federacje muszą się zastosować i też mieliśmy już szereg federacji wcześniej, które i do tych poprzednich rekomendacji się nie stosowały i Rosjan już na areny sportowe wpuszczano. Było tych federacji coraz więcej właściwie w ostatnich miesiącach i MKOL też trochę, mam wrażenie, w takiej wygodnej pozycji się ustawił, stwierdzając, że no okej, skoro już tyle federacji tych Rosjan dopuszcza, to w takim razie my te rekomendacje cofamy. Natomiast rzeczywiście po wycofaniu tych rekomendacji MKOL-u kolejnych szereg federacji się ustawił w kolejce, żeby również swoje areny dla Rosjan otworzyć. Wspomniana siatkarska, piłka ręczna, pięciobój nowoczesny. Są wciąż natomiast też i te federacje, które nie zamierzają zmieniać swojej polityki względem rosyjskich sportowców, chociażby Międzynarodowa Unia Biatlonu, czy też World Athletics, która zawiaduje Międzynarodową Lekkoatletyką. No i teraz te kwestie prawne, bo MKOL, wprowadzając te rekomendacje, on nie argumentował tego kwestią trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej, tylko kwestią naruszenia karty olimpijskiej, wskazując, że Rosyjski Komitet Olimpijski zaczął organizować sport, zaczął funkcjonować na okupowanych terenach Ukrainy. Te cztery obwody: chersoński, zaporoski, ługański i doniecki. Teraz MKOL twierdzi, że Rosyjski Komitet Olimpijski zapewnia, że już tam nie funkcjonuje. Tylko tak jak tutaj w poprzedniej rozmowie wspominała doktor Agnieszka Bryc, mamy swego rodzaju zielone ludziki, takie sportowe tym razem, nie te, które mieliśmy na Krymie jakiś czas temu. To znaczy Rosyjski Komitet Olimpijski może i rzeczywiście formalnie zamyka tam swoją działalność, to ogłasza i tak zapewnia, ale z drugiej strony cały czas to Rosjanie na tych terenach okupowanych ten sport organizują. Niedawno rosyjski minister sportu, który jednocześnie jest przewodniczącym Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, z dumą ogłosił, że ponad 150 sportowych szkół Rosja na tych terenach otworzyła. Poinformował, że cały czas rośnie wsparcie finansowe dla struktur sportowych, które tam są. Więc no, MKOL właściwie albo chce wierzyć, albo trochę może musi wierzyć w te zapewnienia Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, bo też w odniesieniu do tej poprzedniej rozmowy w tych międzynarodowych organizacjach sportowych Europa jest w mniejszości. To nasze postrzeganie świata, nasze postrzeganie wojny rosyjsko-ukraińskiej jest w mniejszości. I ta argumentacja, która dotyczyła rosyjskich sportowców, ona w dużej mierze była oparta na takich przesłankach, poza tymi prawnymi oczywiście, one były trochę wtórne, mam wrażenie, na takich przesłankach moralno-etycznych, czyli naszym poczuciu, że nie chcemy Rosjan dopuszczać do tego cywilizowanego świata, również sportowego. Natomiast duża część świata zaczęła się w ostatnich kilkunastu miesiącach oburzać, wskazując, no ale zaraz, skoro Rosjan izolujemy, dlaczego nie robimy tego samego z Izraelem? Dokładnie. I można tu oczywiście było niuansować, można było tłumaczyć, że Izrael został jako pierwszy zaatakowany, że Rosja rozpoczęła tę wojnę napastniczą niesprowokowana. Natomiast dla dużej części społeczeństw na świecie, które mają zupełnie inną optykę, dla których też geograficznie ta wojna w Strefie Gazy, czy później też w Libanie, atak izraelsko-amerykański na Iran, to wszystko dla bardzo wielu regionów świata jest po prostu bliższym konfliktem z różnych względów niż rosyjsko-ukraiński. Mają na niego inną optykę. No i ten brak konsekwencji coraz częściej w różnych federacjach był podnoszony również przez działaczy. I doszliśmy do momentu, że MKOL, no też trochę się zrzekając tej funkcji, w której nigdy nie chciał właściwie być, takiego sędziego, arbitra, w jakim konflikcie, jakie stanowisko zająć, stwierdził, że to w takim razie umywamy ręce, niech sobie wszyscy startują jak chcą. Na razie jeszcze, co też istotnym wydaje się być wątkiem, MKOL nie rekomenduje powrotu rosyjskich flag, rosyjskiego hymnu na zawodach sportowych, co nie oznacza, że to się nie dzieje, bo tak jak powiedziałem, te rekomendacje są interpretowane przez poszczególne federacje sportowe i szereg z nich, w tym wspomniana siatkarska międzynarodowa FIVB, zapowiada, że już w przyszłym roku Rosjanie z hymnem pod flagą będą mogli na siatkarskich parkietach rywalizować.
0: No i teraz przechodzimy do tego najważniejszego pytania. Jak to zrobić, ponieważ te mistrzostwa mają się odbyć w Polsce, ale wydaje mi się, obym się mylił, że to będzie bardzo łatwa decyzja, żeby Polsce odebrać te mistrzostwa, tylko dlatego, żeby Rosjanie mogli na nich wystąpić.
1: No rzeczywiście te rekomendacje, czy no generalnie wszystkie decyzje, które podejmują międzynarodowe federacje sportowe, to jest jedno. To jest kwestia, że ktoś podejmie jakąś uchwałę, za czymś się zagłosuje i coś światu obwieści, a druga kwestia, jak to później operacyjnie wykonać. No i tutaj mamy już zupełnie inną parę kaloszy, bo w przypadku Polski, czy w przypadku Estonii na przykład dochodzą kwestie formalno prawne, to znaczy nawet gdyby działacze sportowi nie chcą, ale gdyby chcieli pójść za tym tropem FIVB i zdecydować o tym, że Rosjanie mogliby w tych mistrzostwach świata wspomnianych, które w przyszłym roku są w Polsce zaplanowane, uczestniczyć, to w tym momencie nie ma po prostu takiej możliwości prawnej, bo Polska bardzo mocno ogranicza, wręcz zakazuje z małymi wyjątkami, udział rosyjskich, wjazd obywateli rosyjskich na teren Rzeczpospolitej. I już zdarzało się w ostatnich kilkunastu miesiącach, że czy zawody szermiercze, czy Mistrzostwa Świata Juniorów w judo, czy również międzynarodowe zawody w podnoszeniu ciężarów zostały z Polski zabrane i przesunięte do tych państw, które zgodziły się na to, żeby rosyjscy sportowcy mogli tam rywalizować. I w przypadku siatkówki Rosjanie już się odgrażają, że oni zrobią wszystko, że jeżeli Polska powiedziałaby weto i nie chciałaby wpuścić rosyjskich siatkarzy na ten turniej, to oni już po drodze zrobią wszystko, żeby ten turniej Polsce zabrać. Najchętniej oczywiście ugościliby go sami, bo też doskonale
0: to
1: pamiętają...
0: To byłby kuriozum, ale kto wie.
1: Oni doskonale pamiętają, że mieli organizować Mistrzostwa Świata w siatkówce kilka lat temu i to z powodu właśnie rozpoczętej wojny z Ukrainą i z powodu wprowadzonych sankcji te mistrzostwa zostały im zabrane i wówczas gospodarzami takimi last minute zostały Polska i Słowenia. I Rosjanie doskonale to pamiętają. Poza tym im marzy się, żeby no jak najszybciej z wielką pompą wrócić do tego świata sportu. Nie tylko rywalizować, nie tylko zdobywać medale, bo rosyjscy sportowcy pewnie nadal reprezentują wysoki poziom. Do końca się o tym nie jesteśmy w stanie przekonać, dopóki nie będzie tej bezpośredniej rywalizacji. Ale możemy tak założyć, bo to przecież w wielu dyscyplinach zawsze była silna nacja. Ale chcieliby to rzeczywiście u siebie te imprezy o skali międzynarodowej organizować. No znowu, te narracje wysyłając do świata, zobaczcie, jesteśmy normalnym państwem, takim samym jak wszystkie inne, organizujemy zawody, wszyscy do nas przyjeżdżają, wielkie sportowe święto.
0: Ale jak czytałem różnego rodzaju analizy, no to właśnie federacje sportowe wielokrotnie powoływały się na to, że coraz trudniej jest zarządzać tymi wyjątkami, jak tutaj uargumentować, że Rosjanie mają nie przyjechać. Tylko teraz właśnie sytuacja może się odwrócić o 180 stopni. Jak teraz oni chcą uargumentować, że Polska, no Ukraina również, kraje bałtyckie, jak one mają wtedy przyjechać do tej Rosji w takim razie na te zawody? Już nie mówię o tym, że trudno sobie wyobrazić, aby polska drużyna, załóżmy siatkarska, grała z rosyjską drużyną siatkarską. No oczywiście no, to się może wydarzyć. Pewnie się będzie miało szansę wydarzyć, ale to jest po prostu jakieś postawienie spraw na głowie, więc oni też znowu będą musieli robić swego rodzaju szpagaty, załóżmy, dyplomatyczne. Jak teraz uzasadnić, że ta Rosja jest i jak zmusić kraje tak naprawdę do uczestniczenia w tego rodzaju zawodach?
1: Wiele rzeczywiście było w ostatnich no, kilkudziesięciu miesiącach, jeśli by liczyć od 2022 roku, takich sytuacji, w której nie było dobrego rozwiązania i nadal tego dobrego rozwiązania nie ma, bo takie optymalne rozwiązanie, które sobie można wyobrazić, to takie, że nie ma wojny rosyjsko-ukraińskiej, tak. Nie ma też innych wojen, po prostu funkcjonujemy w świecie i takim idealistycznym, romantycznym, ale to oczywiście scenariusz utopijny. Natomiast tak czy inaczej, zawsze jakieś kompromisy są konieczne i na te kompromisy też bardzo mocno szli w ostatnim czasie Ukraińcy, bo oni swego czasu deklarowali, że nie będą wystawiać swoich sportowców w tych zawodach, w których będą rywalizować Rosjanie. Nawet w tym tak zwanym statusie neutralnym, czyli ci Rosjanie, którzy byli przez różnego rodzaju organy prześwietlani, że nie popierają wojny, że nie są członkami wojskowych, klubów sportowych czy innych klubów sportowych powiązanych z rosyjskimi służbami. To tyle tylko, że Ukraińcy szybko się zorientowali, że to jest robienie krzywdy własnym sportowcom, że jeżeli oni nie rywalizują, no to po prostu ich tam nie ma, a Rosjanie i tak są. Nie dawało rady, żeby ta presja była na tyle silna, aby te międzynarodowe federacje zmieniały swoje stanowisko. I właściwie takie gotowanie żaby, które trwało, no poskutkowało tym, że Ukraińcy zaczęli rywalizować w niektórych dyscyplinach, nie we wszystkich, ale nawet w tych, gdzie Rosjanie już pod własną flagą startowali, zdobywali medale. Oczywiście pojawiały się później takie głosy sprzeciwu, czy akty protestu w postaci chociażby odwracania głowy, kiedy wybrzmiewał rosyjski hymn, czy nie stawania na podium, jeśli miało się stać koło rosyjskiego zawodnika, czy rosyjskiej zawodniczki, ale to no, nie jest scenariusz optymalny. I teraz tym, co jest chyba najbardziej się ma największa zmiana, będzie dotyczyła właśnie powrotu Rosjan w sportach drużynowych. Bo trochę czym innym mimo wszystko jest rywalizacja pojedynczego zawodnika.
0: Tak, no, jak na przykład w tenisie, tak? No, tak Rosjanki, jest. Rosjanie uczestniczą w zawodach.
1: Tak, i zawsze można było to tłumaczyć tym, że to jest pojedynczy zawodnik, czy on startuje pod flagą, czy nie, no to przede wszystkim jest to pan X, czy pani Y i oni rywalizują na swoje konto. A reprezentacja to jednak już jest coś więcej. To no, siłą rzeczy są barwy, to jest pewna drużyna, która reprezentuje, jak wskazuje sama tutaj nazwa, państwo, z którą się naród chce utożsamiać i się utożsamia, więc to będzie pewnie najbardziej problematyczne. Być może w tych federacjach drużynowych, sportów drużynowych będzie taki okres przejściowy, gdzie najpierw będą dopuszczane drużyny młodzieżowe, żeby trochę to wszystko jakoś znowu taką techniką gotowania żaby powoli jakoś z tym oswajać kibiców na całym świecie, no ale są takie państwa, do których na pewno należy Polska, gdzie no nie wyobrażamy sobie, żeby dziś tutaj przyjechała jakakolwiek reprezentacja Rosji, czy żeby tym bardziej reprezentacja Polski pojechała do Rosji, a nawet zorganizowanie takiego meczu na terenie neutralnym no pewnie wymagałoby w tej pierwszej fazie po prostu zamknięcia takiej hali i organizacji zawodów przy zamkniętych trybunach, bo mam wrażenie, że w tych federacjach, które podejmują te decyzje, no przede wszystkim decyduje polityka i to ta międzynarodowa i ta polityka sportowa, natomiast zapomina się trochę potem o wykonaniu tego wszystkiego, czyli chociażby o kwestiach bezpieczeństwa, o zapewnieniu bezpieczeństwa i takiego komfortu rywalizacji po prostu zawodnikom i rosyjskim i tym, i tych, którzy mają z nimi rywalizować.
0: Dokładnie. Ja chciałbym jeszcze wrócić do MKOL-u. Ja pamiętam, kiedy spotkaliśmy się w tym studiu jakoś rok temu, rozmawialiśmy o Kirsty Coventry, ona wtedy została wybrana na szefową MKOL-u i rozmawialiśmy o tym, jaki wpływ na nią będzie miał na przykład Donald Trump i polityka amerykańska w kontekście właśnie Rosji. No i właśnie to jest to pytanie, czy Amerykanie też mieli wpływ na decyzję Kirsty Coventry i MKOL-u o przywróceniu Rosjan, dlatego że Donald Trump chciałby mimo wszystko wykonać jakiś gest w stronę Rosjan i gościć ich na Igrzyskach Olimpijskich najbliższych.
1: Te Igrzyska Olimpijskie w 2028 roku to na pewno też jest wskazówka, dlaczego akurat teraz Rosja jest przywracana, bo lada chwila startują w wielu dyscyplinach kwalifikacje olimpijskie. Żeby na Igrzyskach Olimpijskich bić się o medal, wcześniej trzeba tam się po prostu dostać i to nie jest kwestia tylko tego, czy Rosjanie są zawieszeni, czy nie, tylko kwestia tego, że wszyscy sportowcy muszą przez to sito kwalifikacyjne przejść i przepustkę na igrzyska uzyskać. W związku z tym to wycofanie rekomendacji o niedopuszczaniu Rosjan do startów ma na celu umożliwienie im zakwalifikowania się na igrzyska. Czy im się to uda i w jakiej skali, to oczywiście już kwestia rywalizacji sportowej. Natomiast to na pewno jest coś, gdzie możemy szukać takich tropów ewentualnych amerykańskich. Donald Trump wielokrotnie wypowiadał się na tematy dotyczące sportu, nie samej rywalizacji, ale takiego powiedziałbym ekosystemu sportowego, bo też po igrzyskach w Paryżu mówił o tym i później też prowadził takie rozporządzenie wykonawcze adekwatne dotyczące startu sportowców transpłciowych, zwłaszcza chodziło o sport kobiecy i to rozporządzenie wykonawcze weszło w życie w zawodach krajowych, ale ono też zakłada, że w zawodach międzynarodowych, które będą na amerykańskiej ziemi rozgrywane, w tym igrzyskach olimpijskich, nie wystartują ci transpłciowi sportowcy w zawodach. I on wtedy, to obwieszczając światu, że taką decyzję decyzję podjął. Powiedział do Marco Rubio, no słuchaj, to idź do MKOL-u i powiedz im, że oni mają też tak zrobić, żeby na igrzyskach nie było. I to oczywiście było mocno w stylu Donalda Trumpa. Można było to wyśmiać jako kuriozalną scenkę. Natomiast no, MKOL w międzyczasie nie aż tak radykalnie, ale też zmienił swoje podejście i poszczególne federacje sportowe też zaczęły zmieniać swoje podejście do sportu transpłciowego. To oczywiście jest na zupełnie inną rozmowę, opowieść. Natomiast sam fakt tego, że rzeczywiście to, co on mówi, jako jakby nie było, prezydent państwa, który zorganizuje

0: Izrael, izraelskich sportowców od rozgrywek, czy tego się w ogóle nie dotyka?
1: Tego się nie dotyka, nie dotyka tego MKO, nie dotyka tego FIFA, nie dotykają tego inne federacje sportowe, te międzynarodowe. Nie dotykają tego z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, wszystkie one cały czas deklarują swoją neutralność wobec polityki międzynarodowej, czyli nie chcą się stawiać w roli tych, którzy będą weryfikować, czy decydować, w którym konflikcie jakich sportowców nie dopuszczać, czy z obu stron, czy może tylko z jednej, kto kogo zaatakował. No, nie chce się żadna federacja sportowa w coś takiego bawić, dlatego też w przypadku Rosji MKOL powołał się formalnie na kartę olimpijską. Druga sprawa to jest kwestia związana z tym, że te organizacje nie funkcjonują w oderwaniu od polityki międzynarodowej, czyli w przypadku Rosji mieliśmy cały pakiet sankcji politycznych i gospodarczych, przede wszystkim ze strony świata Zachodu, i te sankcje sportowe, one nastąpiły trochę trochę w trakcie, bo tych pakietów też rzeczywiście bardzo dużo sankcyjnych było i sport się dołączył do całej fali sankcji, która na Rosję była nałożona. W przypadku Izraela, czy w przypadku innych wojen, konfliktów, które się na świecie toczą, takich sankcji politycznych czy gospodarczych nie mamy. W związku z tym sport też nie wychodzi przed szereg, choć wielokrotnie był do tego wzywany. Przede wszystkim państwa arabskie, państwa muzułmańskie, ale i kilka innych państw czy środowisk w poszczególnych państwach wzywało do tego, żeby rzeczywiście ten Izrael też wykluczyć. No, kibice domagali się pewnej konsekwencji. Oni nie chcą wchodzić w jakieś dysputy akademickie, formalno-prawne, zastanawiać się, czy ktoś naruszył kartę olimpijską, czy nie naruszył jakichś innych regulacji w federacjach sportowych. Widzą wojnę, widzą to, że mamy państwo, którego armia prowadzi eskalujące coraz bardziej działania wojenne. No i jeżeli jest komunikat do kibiców, że jedno państwo, czyli Rosja, jest izolowane, a Izrael, na przykład Izrael, no bo też nie jest to jedyne państwo, izolowany nie jest, to no, mają poczucie pewnej niespójności, braku konsekwencji, hipokryzji. No i też cała ta atmosfera właśnie, jeśli chodzi o podejście społeczeństw, i jeśli chodzi też o podejście samych działaczy, którzy funkcjonują w tym międzynarodowym sporcie, no, skutkuje tym, że skoro nie daje się zawiesić Izrael, albo nie ma woli do tego, żeby zawiesić Izrael, no to w takim razie odwieźmy też Rosję, żeby przynajmniej jakieś poczucie konsekwencji tutaj było. Mhm.
0: Zostały nam 2 minuty. Kto wygra Mistrzostwa Świata w piłce nożnej?
1: FIFA. FIFA już wygrała te mistrzostwa, zanim one się rozpoczęły. Mam oczywiście na myśli względy finansowe. Gianni Infantino na długo przed pierwszym meczem turnieju obwieścił, że to będą rekordowe finansowo mistrzostwa dla FIFA. Najdrożej w historii sprzedane prawa telewizyjne, no bo i najwięcej meczów, najwięcej uczestników, więc najwięcej było też możliwości, żeby te prawa sprzedawać. Najwięcej partnerów i pieniędzy ze współprac fifowskich. Mieliśmy tę przerwę na nawodnienie, w cudzysłowie, która też przecież nadawcom bardzo mocno ułatwiła komercjalizację czasu antenowego, i do tego jeszcze przecież, jeśli chodzi o FIFA, to kolejne źródełko, z którego można było czerpać pieniądze, czyli bilety. Najdroższe w historii przez ten system dynamicznego ustalania cen. Mimo wszystko stadiony się zapełniły, więc zdecydowanie FIFA. A jeśli pytanie ma dotyczyć meczu Argentyna-Hiszpania, to jeśli o mnie chodzi, spodziewam się przede wszystkim fascynującego spotkania. Nie opowiadam się tutaj po żadnej ze stron. Moje sympatie w żaden sposób tutaj nie idą. Mam nadzieję, że to będzie świetny mecz, który już teraz ma przecież mnóstwo historii i również politycznych, bo Donald Trump przecież człowiek, któremu po drodze z prezydentem Argentyny Javierem Milei i któremu kompletnie nie po drodze z Hiszpanami, absolutnie, na których narzekał w ostatnich miesiącach, gdzie tylko się dało i jak tylko się dało, a być może właśnie Hiszpanom przyjdzie mu wręczyć Puchar Świata, bo FIFA ogłosiła, że będzie miał taką możliwość, której skorzystał na przykład podczas klubowych mistrzostw świata w ubiegłym roku, także w Stanach rozgrywanych. I sam jestem ciekaw, czy jeśli Hiszpania by wygrała, to Donald Trump zechce Hiszpanom wręczyć to trofeum i się z nimi fotografować i z nimi się cieszyć.
0: Dobrze, wszystko już za kilka dni. Bardzo dziękuję. Michał Banasiak, Polski Instytut Dyplomacji Sportowej. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.
0: No cóż, Tomasz Matlinkiewicz, Halina Wachowicz, Krzysztof Graj, kłaniamy się nisko. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy Dach Świata. Do usłyszenia.

0: suicidal. Why, girls?
1: Emotional.
2: Social anxiety.
3: Depression.

0: Sobota, 7 rano. Jaka to piękna godzina.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.
0: Resoraki. A Resoraki to my, czyli
2: Marcin Klimkowski
0: i Michał Gąsiedowski. Jak zwykle w sobotę zapraszamy do godziny 8, a zaczynamy ze stąsami.

0: Jakież to jest znakomite.
1: A wiesz, ile tam tego jest? Godzina i minuta nowej muzyki od The Rolling Stones zaczyna Resoraki, bo to jest też pokaz tego, co starsi panowie potrafią, jak chcą. A jak się okazuje, bardzo chcą.
0: Starsi panowie, młodsi panowie, starsze samochody, młodsze samochody. Wszystko to było na festiwalu prędkości w Goodwood. I co roku siedzimy tutaj z Klimkiem i mówimy, no za rok to już musimy pojechać. Tak, tak, tak, za rok to pojedziemy. I jakoś zawsze o tym zapominamy. Kolejny odcinek Festival of Speed został zakończony. Było pięknie, było spektakularnie, było mnóstwo i tak jak powiedziałem, i nowych, i starych samochodów. Był między innymi ten RB17, czyli ten projekt Adriana Newaya, który powstał w miejsce Red Bulla, który nie powstał i powiedział, że on będzie najszybszym samochodem na torze, że będzie szybszy niż Formuła 1 na Silverstone. Jeszcze tego nie sprawdzili, no ale wszystko to wygląda imponująco.
1: Ale wiesz co, zwróciło moją uwagę coś ogólnego, no bo pewnie państwo mogą sobie sprawdzić, jakie tam samochody były. Chciałbym powiedzieć wszystkie, no bo jak kogoś nie ma na Goodwood, no to troszeczkę się nie liczy, ale...
0: Nie mów tak, bo nas nie było.
1: Nie, no my się liczymy. Wracam do tego, że jeden z nagłówków polskich mediów to był taki nie zaprosili mnie miejscowi, tylko zaprosili Chińczycy. I znowu, no wiesz, ja lubię te chińskie inwazje, tą chińską inwazję obserwować i mam wrażenie, że kroczek po kroczku coraz więcej, a to kącików, a to nowości, może nie są jeszcze głównymi aktorami, a Chińczycy w Goodwood i jeszcze długo nie będą, ale coś jest na rzeczy. Pokazują się z takiej ludzkiej strony, tak? Ale też pokazują rzeczy, którymi mogą imponować. Na przykład samochody sportowe Zekra albo inne marki.
0: To ja o czymś innym chciałbym powiedzieć. Ja. Tym razem nie o chińskich projektach, bo tak. Ostatnie dwa wyścigi Formuły 1 przed wakacyjną przerwą. Teraz w ten weekend Belgia na słynnym torze Spa-Francorchamps, który będzie się pojawiał rotacyjnie, czyli raz będzie, a raz go nie będzie, czyli w przyszłym roku już go nie będzie, z cudownymi, pięknymi zakrętami. Jest świetna walka o tytuł mistrzowski. Ostatnio Charles Leclerc wygrał wyścig, więc Ferrari kontra Mercedes. Inni będą próbowali się podłączać. Max Verstappen wściekły na razie na swój cały team, więc tam w Formule 1 dzieje się dużo, a przy okazji wyścigów to z kolei ostatnio Porsche ogłosiło bardzo ciekawe plany i rozpoczyna serię Porsche Sprint Challenge Poland, czyli puchar typu One Makes zrzeszony w takich globalnych strukturach marki. Kierowcy będą rywalizować w 911 GT3 Cup, 520 koni. Kalendarz uwzględnia oczywiście wyścigi na torze w Poznaniu, ale nie tylko, na różnych torach w Europie. Warto będzie to wszystko śledzić.
1: A ja bym dodał tylko tyle, że tor Poznań został uratowany. Proszę się już o ten tor nie martwić. No myślę, że to jest też ten czas, żeby zadbano o infrastrukturę toru Poznań, bo ona nie jest najdoskonalsza, o ile nitka jest całkiem doskonała. Natomiast takie podsumowanie też trochę. Obawiałem się, że europejska motoryzacja, mając kłopoty, trochę zrezygnuje z tego typu imprez i bardzo mnie cieszy to, że no i sponsorowanie, nie wiem, wydarzeń kulturalnych i wydarzeń sportowych i zwłaszcza motorsportowych, to nie zostało wycofane i właśnie ta impreza, czyli przypomnijmy Porsche Sprint Challenge Central Europe, to jest coś, co jest, co będzie, po prostu, co będzie się działo i to jest taka dobra wiadomość
0: dla
1: fanów.
0: Ja się pod tym podpisuję. Super, że to będzie.

0: Michael Hutchence, Baby It's Alright. Czasami jest alright, a czasami nie jest alright, szczególnie jak ktoś się wybierze za granicę i tam go złapie policja i musi zapłacić mandat. Zapłaciłeś kiedyś mandat za granicą, panie kolego?
1: Zapłaciłem za nielegalny przejazd mostem Golden Gate, bo nie wiedziałem, że to jest płatne i przyszedł po kilku miesiącach. Ale to, czy ja wiem, czy to mandat? No tak, i za parkowanie w Chorwacji. Po prostu stanąłem źle, dostałem 50 euro mandatu i tyle, a w Norwegii z kolei dostałem pouczenie od kierowcy na promie, który powiedział: panowie z Polski. Ja wtedy byłem bardzo młody i powiedziałem: tak, a czemu? A on mówi: no to widać, jak jedziecie, uważajcie. Żeśmy nie jechali.
0: A widzisz,
1: to było bardzo miłe.
0: Z troską.
1: To było troskliwe. Z troską. Natomiast nie zapłaciłem takiego za prędkość i bardzo, bardzo bym chciał, żeby to się nigdy nie stało.
0: Mi się zdarzyło chyba ze 2 lata temu w Bolonii. A i 4 chyba kilometry na godzinę.
1: 4.
0: Za szybko, tak. Tylko że sprawa się ciągnęła i tam jakieś były dodatkowe jeszcze grzywny, że tak powiem. Więc zachęcam, jeżeli ktoś dostanie mandat, to lepiej go zapłacić szybko, bo to nie ucieknie i to wróci wcześniej czy później. Ale zaczęliśmy od tego, bo wpadł nam w ręce ostatnio artykuł, że w Chorwacji, a w zeszłym roku w Chorwacji było ponad 1 200 000 Polaków, można zapłacić taki mandat nawet w wysokości ponad 2000 euro. Więc trzeba uważać. 2650 euro ostatnio zapłacił rodak za zbyt szybką jazdę. W ogóle 37% wykroczeń to jest zbyt szybka jazda, a za jazdę powyżej 50 km na godzinę w terenie zabudowanym grozi kara nawet do 60 dni pozbawienia wolności.
1: Jest takie przekonanie jeszcze, przynajmniej dla starszych kierowców, pewnie wywiedzione ze starszych czasów, że a tam to nasi Słowianie, dogadamy się jakoś, dogadamy się. No nie, nie dogadacie się, dlatego że większość mandatów w Chorwacji to są mandaty wystawiane przez mobilne fotoradary. Tam jest to możliwe. Stawia policja fotoradar, to później przychodzi za 2-3 miesiące. I Chorwaci drastycznie, radykalnie podnieśli kary. Po prostu to jest tak, powiedziałeś, 2650 euro, możliwość aresztu, no konfiskaty auta jeszcze nie ma. W Austrii też, no bo też przejeżdżamy przez Austrię do Chorwacji, no to właśnie pan 159 km na godzinę na ograniczeniu do 80 i już tyle się cieszył swoim samochodem. Po prostu auto zostało skonfiskowane, do tego dostał 2,5 tysiąca euro kary, więc to tak po drodze. I tych przykładów jest dużo, dużo więcej. Mówimy oczywiście o tym w kontekście wakacyjnym.
0: Tak jest. To mamy chyba taką dobrą radę. Po pierwsze, sprawdzić, jakie gdzieś obowiązują przepisy i naprawdę łatwo to teraz można zrobić. Proszę sobie zajrzeć, proszę się doedukować w tej sprawie, bo później może boleć. To jest raz. Dwa, okazuje się, że takie przepisy dotyczące, no nie wiem, na przykład posiadania zapasowych żarówek, albo nie wiem, apteczki, albo gwizdka w jednym kraju obowiązują, w innym nie obowiązują i jest coś takiego jak konwencja wiedeńska, która zwalnia z takich lokalnych przepisów. I myślę sobie, że też warto o tym wiedzieć, przy czym jeśli się policja uprze i powie, a my panu wlepimy mandat, no to trzeba wtedy odwołać się po prostu w sądzie. I to jest kłopot, więc może lepiej, nawet jeżeli policja nie ma racji, mieć te zapasowe żarówki.
1: A ja powiem jeszcze jedną rzecz. Rzeczywiście jest ta konwencja wiedeńska i sam jako autor artykułów wielokrotnie pisałem, a jak się tam wjeżdża do Czech, to trzeba mieć, nie wiem, łańcuchy śniegowe albo coś takiego. No nie. Właśnie nie jest to prawda, a bardzo dużo artykułów jest w internecie sugerujących, że to jest konieczne, czyli na przykład w Niemczech, że trzeba mieć kamizelki. Natomiast ja podchodzę do tego tematu z innej strony. Otóż większość tych przepisów, szanowni państwo, to są racjonalne przepisy. Naprawdę te rzeczy są dość przydatne. I takie kamizelki na przykład dla wszystkich ludzi w samochodzie, albo taki trójkąt, albo apteczka, albo coś tam, bo u nas są tylko dwie rzeczy obowiązkowe. To są rzeczy bardzo, bardzo potrzebne i one się przydają, więc nie warto walczyć ani z policjantami, ani z przepisami kraju, chociaż nie trzeba ich przestrzegać, bo ze względu na tę konwencję. Natomiast warto pomyśleć, czy ktoś nie chciał zrobić dla nas dobrze.
0: Tak, zgadzam się z tym. To nie są głupie przepisy i warto zwrócić na to uwagę i nie upierać się, że tam się ma rację, tylko no właśnie, to czasami może pomóc, a i życie może uratować.

0: Radio 357.
1: Proszę bardzo, Klimciu, bo coś tam zgłaszałeś, rączkę do odpowiedzi.
2: Tak, ja cały czas, jak od razu, tak jak w szkole. Jak ty długo się zajmujesz motoryzacją? W sensie, jak długo się pasjonujesz autami? To wiem, całe życie.
1: A, no właśnie. Liczę szybko, 21 lat.
2: No to ja jestem starszy od ciebie, więc 27. Pierwsza testówka Skoda Superb. Ojej, 240 koni, myślałem, że zwariuję. I zwariowałem trochę.
1: A u mnie Renault Megane.
2: Tak? I też zwariowałeś? Bo nowe.
1: Oczywiście.
2: A jakże. Zatem mamy to. Natomiast zajmujemy się tym wiele lat i opowiadamy o tym Państwu właśnie z tych dwóch dekad perspektywy czasu. Natomiast są wśród nas, byli niektórzy, którzy zajmowali się tam dwa razy dłużej i robili to w sposób wyjątkowy. Chcielibyśmy wspomnieć jednego człowieka.
1: Tak jest, bo odszedł od nas Zdzisław Podbielski, którego widywaliśmy na każdej praktycznie możliwej imprezie motoryzacyjnej. Inżynier, dziennikarz, publicysta, autor naprawdę wielu książek. Nie wiem, kultowy dział Poznajemy Samochody. To naprawdę Zdzisław Podbielski to była instytucja. To był człowiek, który na konferencjach prasowych, jak ktoś zadawał pytanie i jakiś rzecznik prasowy widział podniesioną rękę Zdzisława Podbielskiego, to wiedział, że to będzie super trudne, techniczne pytanie, odnoszące się do nowego rozwiązania wahaczy na przykład, które mają taką dziwną tuleję, o którą chciałbym, proszę pana, zapytać. I właśnie Zdzisław Podbielski to był taki człowiek, który miał gdzieś tam zawsze schowanych mnóstwo takich pytań. 86 lat, niezwykle zasłużony człowiek dla polskiej motoryzacji.
2: I też takich dziennikarzy już dzisiaj nie robią. Jest wielu nestorów. Jurek Iwaszkiewicz, jest Włodek Ziętarski i oni tę wiedzę motoryzacyjną szerzyli w latach 80., 90., 2000. Natomiast to są dziennikarze, których wiedza, przede wszystkim wiedza charakteryzowała. Oni najpierw wiedzieli, a później się dowiadywali czegoś, czego nie wiedzą, a nie przychodzili z takiego punktu wiemy wszystko.
1: Oni bardzo często chodzili razem z Jerzym Iwaszkiewiczem i Jerzy Iwaszkiewicz, który opowiada różnych historii, anegdot, ma ich mnóstwo pod ręką i wbiła mi się w głowę właśnie taka z Zdzisławem Podbielskim, jak opowiadali, że kiedyś we Francji zwiedzali jakieś tam komnaty Napoleona i Jerzy Iwaszkiewicz zaczął się zastanawiać, jakiej długości jest łóżko Napoleona i jak to w ogóle zmierzyć. A Zdzisław Podbielski mówi tak, a mamy tutaj kartkę papieru A4, jak wiadomo wymiar kartki A4 to jest 210x297 milimetrów, w związku z tym tą karteczkę możemy tutaj przyłożyć i zmierzyć to łóżko i tak właśnie zrobili i zmierzyli. Niepodrabialne. Ale tak jak powiedziałeś, takie stare pokolenie ludzi nie do zdarcia. Ostatnio w związku z Audi Nuvolari postanowiłem sobie poczytać trochę o Tazio Nuvolarim, który był wybitnym kierowcą lat 30. Między innymi na motocyklach i na Moncy miał kiedyś poważny wypadek motocyklowy. Złamał obie nogi. Lekarze wróżyli mu kilka miesięcy przerwy, a on 2 tygodnie później z nogami w gipsie kazał przywiązać się do motocykla w kolejnych zawodach, żeby się nie gibać na boki. I wygrał zawody. I pojechał. I mam wrażenie, że Zdzisław Podbielski to też taki był nie do zdarcia.
2: Bardzo się cieszę, że go poznałem.

0: A z tego utworu to jestem szczególnie dumny, bo Social Distortion rano w Radiu 357 i Ring of Fire, oczywiście wiadomo czyje, ale Ring of Fire zaciska się na szyi Volkswagena dość radykalnie, naprawdę.
1: A widzisz, to samo chciałem powiedzieć, niech płoną modele Volkswagena i nie namawiamy tutaj do nienawiści, tylko oni sami tam będą skreślać.
0: Wiesz co, jest mi z tym trudno, dlatego że ostatnio jeździłem na przykład Passatem i to jest doskonały samochód, doskonale dopracowany, nową wersję.
1: No B5 najlepszy.
0: Super, tak.
1: Wiadomo. W dieslaczku.
0: Ja jakże. A ty jeździłeś co? W tą wersją GTI Golfa? No też dobry samochód.
1: Tak, no. Tak. W ogóle podoba mi się to, że marki różne, w tym Volkswagen, zaczynają dochodzić do wniosku, że gdzieś być może po drodze zgubiły trochę swojej tożsamości, że gdzieś poszły w złych kierunkach, już mówiliśmy o tych przyciskach, o piano black, i że będą wracać do takich swoich korzeni. I między innymi Volkswagen, i to mi się podoba, natomiast
0: no muszą złe wiadomości.
1: Gdzieś tam ciąć. Ja nie wiem, czy złe.
0: Okej, to podyskutujemy o tym, bo ja tylko powiem, o co chodzi. Volkswagen powiedział, zarząd, że nie będzie zwalniał ludzi. No w Niemczech zwalnianie ludzi z Volkswagena to nie jest dobry PR, że tak powiem. Natomiast powiedzieli, że obniżą liczbę modeli we wszystkich swoich markach o 50%. Tak, będzie, a mają ze 150 modeli, bo to przecież Skoda, Seat, Volkswagen, Cupra, Audi, Porsche, Lamborghini i... Będzie 50% mniej modeli i 75% mniej wersji wyposażenia. No i zaczyna być tutaj, wróżenie z fusów. Co ma zniknąć? T-Roc, T-Cross, nie wiem, jakiś elektryk, no bo jak to, że elektryk? Zaczynamy o tym bardzo, bardzo myśleć. Mnie by brakowało kilka rzeczy, które miałyby się pojawić.
1: No,
0: na przykład Golfa to, GTI. No, tak,
1: nie. Wiadomo, że tam Golf, Tiguan, Passat, T-Roc, no to nie są zagrożone samochody, bo ludzie je kupują i lubią. Natomiast jest kilka takich samochodów, T-Roc Cabrio na przykład. No tam gdzieś w Grecji pewnie się sprzedaje i w Hiszpanii, ale generalnie rzeczywiście gdzieś tę gamę chcą ograniczyć. Jakbyśmy sobie tak zerknęli, T-Cross, T-Roc, Taygo, tych samochodów podobnych do siebie, które troszeczkę się różnią, ale jednak są inne, zrobiło się bardzo dużo i ja szczerze mówiąc
0: nie do
1: końca rozumiem, bo przez lata tłumaczyli nam, że właściwie to jest to samo, więc jeżeli ludzie chcą mieć ścięty tył, czyli mieć takiego crossovera, bardziej coupé, no to nie są jakieś duże wydatki tak naprawdę i mogą na jednej linii produkcyjnej robić trochę takich, jak z frytkami, duże czy małe, trochę takich. I właściwie to jakoś nie zwiększa radykalnie kosztów produkcji. No więc zwiększa czy nie zwiększa? No nie wiem, nie? Już się gubię w tych zeznaniach, bo raz mówią tak, raz mówią siak.
0: I przyznam, że ja też się gubię. O ile likwidacja wersji wyposażeniowych do mnie mówi, bo znowu, Chińczycy przychodzą z samochodami, które mają jedną wersję silnikową na przykład, czyli jest to hybryda ładowana z gniazdka, PHEV albo PHEV, mówiąc tak bardzo w spolszczony sposób, i oni po prostu dają samochód, który ma wszystko. Ostatnio miałem do czynienia z dwiema takimi markami, Cherry i Jelly, i rzeczywiście tam było po prostu wszystko, można zamówić wersję tańszą, ale nikt specjalnie nie zagląda, dlaczego nie ma większego silnika, mniejszego, no po prostu jest taki, jaki jest. I być może w tę stronę chce iść Volkswagen, czyli jak jest na przykład, nie wiem, 17 wersji Passata albo 18 wersji Golfa, no to zrobić z nich 9, to by było sensowne. Natomiast obcinanie samych modeli, czy ja wiem, jaka jest różnica między Taygo a T-Crossem? No przecież to jest to samo, tylko że ścięte i nie ścięte. No tak samo jak w przypadku Audi Q4, załóżmy.
1: Chyba że się zorientowali, że tych ściętych nikt nie kupuje, no to wtedy oczywiście ma to sens. Natomiast Volkswagen idzie jeszcze w jedną stronę. W Chinach pokazali samochód ID Unix 09. Unix, w sumie nie wiem, jak to się czyta, ale takie nawet chińsko brzmi. Razem z Xpengiem, tak? Jeśli dobrze pamiętam,
0: tak.
1: To robią. I to jest samochód, jakbyśmy go zobaczyli, to byśmy nie powiedzieli, że to jest Volkswagen, ale proszę zwrócić uwagę na to, że coraz więcej firm europejskich robi takie koalicje z firmami chińskimi i pokazują takie samochody pół na pół. Trochę taki. Czyli Mazda z Changdanem, Mazda 6. No właśnie.
0: Tak, rzeczywiście Mazda 6e to jest taki samochód i Volkswagen to też jest taki samochód, który jest w kooperacji. No joint venture. Wraca to słowo z lat 90. znane. Joint venture.
1: Ja bym nie chciał, żeby lata 90. wróciły. Chociaż w niektórych sprawach może bym chciał.

0: To na końcu to był puzon?
1: No to spytamy, Nie Kogo? Wiem, nie słyszałem. California Man i The Move. Utwór pochodzi z 1972 roku. I teraz oczywiście pytanie do Państwa. Możecie odsyłać odpowiedzi na klimek albo gons@radio357.pl albo na oba adresy. Najlepsze samochody z 1972 roku. Taki challenge. A do Ciebie mam pytanie takie. Czy Ty kiedyś dostałeś taką propozycję współpracy od nigeryjskiego księcia takiego?
0: Wielokrotnie. Witaj, tak. Michał.
1: Michał, nie? I co tam było? Bo ja tak też dostawałem, ale jakoś ostatnio
0: bardzo intratna propozycja wsparcia niewielką sumą.
1: $5000
0: w celu,
1: na przykład.
0: Tak, wykaraskania kogoś z kłopotów, ale jak wróci, to ma taki majątek, że po prostu będziemy się bawić do końca życia.
1: No, ja ze 3 razy w życiu byłem w takiej sytuacji finansowej, że pomyślałem, dobra, czas na księcia z Nigerii, bo inaczej dobrze nie będzie. Ale te czasy minęły. Natomiast jak się okazuje, nie dla wszystkich minęły czasy wierzenia w rzeczy, no powiem szczerze, absolutnie bajkowe. Otóż jest takie urządzenie, niewielka wtyczka podłączana do gniazda diagnostycznego, która obiecuje redukcję zużycia paliwa w samochodzie o nawet 50%. Mhm. I ona kosztuje mniej więcej od 38 do 120 zł. No i podłączasz i nagle samochód ci pali o połowę mniej. Całe rzesze, setki, właściwie dziesiątki tysięcy inżynierów z Stuttgartu, Zuffenhausen, z Bawarii pracują i nie mogą obniżyć o 50%, a jest taka wtyczka za 38 zł i jej producenci uważają, że może. No sprawie się przyjrzał ADAC, czyli taki instytut badawczy, to jest drugi największy na świecie automobil klub niemiecki.
0: No mówiąc krótko, sprawdzili, tak. Podłączyli wtyczkę, okazało się, że jak się podłączy tam, gdzie się podłącza komputer diagnostyczny, bo takie jest zalecenie, to tak naprawdę tam nie ma żadnego połączenia, jedyne co się dzieje, to się świecą diody, żeby się komuś wydawało, że się świeci. Ale wiesz co? A ja się nie śmieję z tego. Nie śmieję się, bo jeśli ktoś sobie pomyśli i są tacy, że dzięki temu samochód mniej spala i jeździ tak, żeby sobie udowodnić, że mniej spala, to jednak osiąga swój efekt. Trener Henryk Kasperczak opowiadał kiedyś, że prowadził taką drużynę z Afryki i że przed meczem że musieli spalić kurczaka i rozsypać prochy kurczaka w bramce i wtedy drużyna przeciwna nie mogła zdobyć bramki. I wiesz, oni w to wierzyli i lepiej grali.
1: Okej, to pewnie mundialowe historie moglibyśmy tutaj, a dzisiaj szczególny dzień, jutro zwłaszcza szczególny dzień, dlatego że mamy mecz o trzecie miejsce i finałowy. Więc ciekawe, czy tam będzie coś z kurczakami, albo na przykład z wtyczkami. Rzeczywiście, to ta moja drwina początkowa wycofuje się lekko z tego, bo sam pewnie w życiu uwierzyłem
0: mnóstwo
1: historii. Natomiast zafascynowało mnie to, że ADAC, no to naprawdę szacowna instytucja, która dostarcza gigantycznej liczby danych na temat samochodów, awaryjności i różnych innych rzeczy związanych z motoryzacją, się tym zajęła. Ciekawe, jakie to będzie miało przełożenie na media. No my powiedzieliśmy, że wtyczek redukujących zużycie paliwa o 50% albo nawet 15% nie warto kupować, po prostu z prostej przyczyny. One nie mają połączenia z samochodem, ale ładnie świecą.
0: Ładnie się bujają też, bo wspomniałeś o samochodzie z 72 roku i tak coś gdzieś tam mi się kołatało. Z 72 nie znalazłem, ale z 74 Forda Pinto Hatchbacka oraz 64 Chevroleta Impala Convertible pojawiają się w teledysku do tego utworu. Zaliczamy go do naszego topu motoryzacyjnego. Skillu, I Wish.

0: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda.
1: Skoda. Co za czasy. Mówiliśmy tydzień temu o Ferrari, które ma manualną skrzynię biegów, ale automat. To teraz powiemy o czymś, co jest jednocześnie manualną skrzynią biegów w motocyklu, ale i automatem, który nie pozwoli motocyklowi gasnąć na przykład na skrzyżowaniu albo podczas podjazdu pod górę. Ja nie jestem motocyklistą, nie mam prawa jazdy, chociaż tydzień temu jeździłem Hayabusą jako plecak, ale ty na pewno powiesz więcej. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy coś, co jest do wszystkiego, nie jest przypadkiem do niczego?
2: Nie, to nie jest do wszystkiego. Ruszanie pod górkę na motocyklu wymaga dobrej koordynacji. Jak ktoś już się nauczy, jest zaawansowany, no to przychodzi mu to z łatwością. Ale jak ktoś się wdraża dopiero w jazdę motocyklem, to przysparza to trochę trudności. No bo tak, lewą nogą trzeba wbić bieg, tak? Trzymamy motocykl na biegu, trzymamy sprzęgło, żeby nam nie zgasł, trzymamy hamulec prawą stopą, bo lewą się już wtedy podpieramy i prawą ręką odkręcamy manetkę gazu. Jak poczujemy, że się zaczyna podnosić, to odpuszczamy lewą ręką sprzęgło, puszczamy prawą stopą hamulec, żeby utrzymać równowagę i ruszyć pewnie. I niektórzy mają z tym problem. Brzmi skomplikowanie. Ktoś, kto jeździ na motocyklu, doskonale wie, o co chodzi. I teraz wymyślili system e-clutch, który... No, nie zastępuje skrzyni biegów, ani nie jest dwusprzęgłową przekładnią, tylko to jest zupełnie nowa konstrukcja, która zarządza sprzęgłem tak, żeby motocykl nie zgasł, żeby się nie zdusił. Więc można odkręcić, po prostu puścić sprzęgło, odkręcić manetkę gazu, a e-clutch będzie dostosowywał łapanie sprzęgła tak, żeby nie zdusić motocykla na podjeździe pod górę. No i tyle. Wielka mi filozofia. Nie mogę tego wcześniej wymyślić, jak zdawałem na prawko.
1: Ja jestem absolutnie zafascynowany. Trochę tak jakby niektórym osobom tłumaczyć, co to jest spalony. No najprostsza rzecz na świecie, jak się wie. Jak się nie wie, no to jest to dość skomplikowane. I pewnie część osób przyzna, że rzeczywiście jak to rozrysować albo zobaczyć, no to może być skomplikowane. I ja tak to odebrałem. Natomiast jeżeli mają się nie wywalać początkujący motocykliści podczas podjazdu pod wzniesienie, to ja jestem jak najbardziej. Może ja zrobię to prawo jazdy na motocykl, szczególnie, że jeździłem tą Hayabusą, no nie za kierownicą, ale jeździłem.
2: W koszu sobie możesz pojeździć, wiesz?
1: Może, tak, w koszu to zawsze masz.
2: A to fajnie, w koszu jest fajnie.
1: Jeździłeś kiedyś?
2: Nie.

0: A teraz opowiemy o tym, czym ostatnio jeździliśmy. Widzę, że Michał Audi, a ja mam coś innego, ale też z Bawarii.
1: Radio 357.
2: Audi Q5 Sportback i Hybrid jest trochę jak biznesmen, który rano biegnie maraton, po południu prowadzi spotkanie zarządu, a wieczorem zakłada sneakersy i jedzie na kolację do centrum. Robi wszystko dobrze. Tyle tylko, że nie we wszystkim chce być najlepszy. Jeszcze kilka lat temu wybór był prosty. Jeśli ktoś chciał osiągów, brał SQ5. Jeśli zależało mu na oszczędności, diesla albo zwykłą hybrydę. Dziś granice zaczęły się zacierać. Testowane Q5 Sportback i Hybrid rozwija 367 koni mocy, czyli dokładnie tyle samo, co SQ5. Do setki przyspiesza w 5,1 sekundy, osiąga 250 km na godzinę i dysponuje 500 Nm momentu obrotowego. Brzmi jak sportowy SUV. Tyle, że po podłączeniu do ładowarki potrafi też przez 70-80 km jeździć bez użycia benzyny. I właśnie w tym tkwi jego największy talent. To samochód z rozdwojeniem jaźni, ale w takim pozytywnym znaczeniu. Za kierownicą najbardziej zaskakuje jednak nie przyspieszenie, lecz komfort. Opcjonalne pneumatyczne zawieszenie, do którego namawiam, sprawia, że Q5 płynie po asfalcie z gracją dużej limuzyny. To trochę jak podróż klasą biznes zamiast ekonomicznej, cel jest niby ten sam, ale sposób dotarcia robi różnicę. Owszem, w trybie Dynamic masa auta daje o sobie znać, jednak układ kierowniczy pozostaje precyzyjny, a napęd quattro skutecznie radzi sobie z przeniesieniem całej mocy na asfalt. Sportback od zawsze był wyborem bardziej serca niż rozumu. I tutaj nic się nie zmieniło. Za opadającą linię dachu trzeba przecież dopłacić prawie 12 tysięcy złotych, a w zamian dostajemy samochód, który wygląda po prostu smuklej i bardziej elegancko od klasycznego Q5. Ceną za tę urodę jest jednak bagażnik. 433 litry nie brzmią źle, no ale w samochodzie tej klasy można oczekiwać więcej. We wnętrzu Audi ponownie pokazuje, że kocha ekrany. Kierowca ma przed sobą cyfrowe zegary, ogromny ekran systemu MMI i opcjonalny wyświetlacz dla pasażera. Grafika jest świetna, system działa błyskawicznie, a jakość wykonania naprawdę imponuje. Do tego fotele są fantastyczne, materiały wykończeniowe stoją na bardzo wysokim poziomie, a system audio Bang & Olufsen z 16 głośnikami brzmi bardzo dobrze, tak dobrze, że czasami można złapać się na tym, że po zakończeniu podróży siedzi się jeszcze na chwilę na parkingu tylko po to, żeby dokończyć słuchania ulubionych.

0: samochodu sportowego z kulturą jazdy limuzyny i ekonomią hybrydy plug-in. A w świecie motoryzacji znalezienie złotego środka bywa znacznie trudniejsze niż zbudowanie kolejnego auta z mocą przekraczającą 500 koni.
1: A to nawet się wpasowałem. Audi Q5, ty, a ja BMW iX3 50 xDrive, czyli elektryk z zasięgiem, najpierw pokazał, 750 km. Po przejechaniu setki okazało się, że 300 km mniej natychmiast się zrobiło, bo wyjechałem na autostradę. Jechałem na męskie granie, przystanek w Poznaniu i dwie rzeczy. Przede wszystkim coś niesamowitego. Ładowanie do 400 kW, czyli no, nadświetlna prędkość. Rzeczywiście.
0: Mało takich ładowarek, ale są. Można znaleźć w Polsce.
1: Można. Ja ładowałem na zwykłych i okazuje się, co się okazuje, że Greenway po prostu nie przyjmuje tych samochodów. Trzeba dzwonić do Greenwaya, żeby zresetowali ładowarkę, bo nagle przyjeżdża samochód, który ma tak gigantyczny pobór mocy. I to jest taka przypadłość no, w wielu miejscach. Nawet 200 ładowarek. Zatem to jest taka, no może bym powiedział, dolegliwość, która pewnie wkrótce minie. Natomiast samo auto, wiele razy słyszę takie pytania, no jak te Chińczyki? I mówię, wszystko się zgadza, wszystko jest w porządku, natomiast ich zawieszenia nie są specjalnie komfortowe. I kiedy o tym mówię, to wsiadam sobie do takiego BMW i mówię, aha, to o to chodzi, że człowiek naprawdę jedzie samochodem doskonale wyciszonym, tłumiącym nierówności i czuć, że samochód oczywiście dwa razy droższy, no ma jednak pewne podzespoły takie mechaniczne, dwa razy lepsze. Wyświetlacz, no to jest dzieło sztuki, takie pod szybie ze wszystkimi regulowanymi rzeczami. Fantastyczna sprawa.
0: Zgadzam się. To robi w ogóle ogromne wrażenie i zastanawiam się, czy wejdzie do innych samochodów. Ten wyświetlacz, o którym mówisz, można tam sobie dopasować, ale robi to ogromne wrażenie.
1: I nie przeszkadza, to jest bardzo ważne.
0: Dobrnęliśmy już prawie do 8:00. Bardzo dziękujemy za ten piękny sobotni poranek.
1: Marcin Klimkowski
0: i Michał Gąsiorowski, Resoraki oczywiście za tydzień o tej samej porze, czyli od 7:00 rano.

0: 8 już minęła. Czy kawa gotowa?
1: Bistro.
0: Katarzyna Pruchnicka, tak to ja. Dzień dobry. Zastanawiam się, czy państwo słuchają mnie na przykład weekendowo i pracują, czy na przykład siedzą przy śniadaniu w wymarzonym miejscu do smakowania, albo w kraju, albo w regionie Polski, który tak bardzo smakować państwo lubią. Jeżeli mają państwo ochotę napisać do mnie, to po pierwsze katarzyna.pruchnicka@radio357.pl, a po drugie aplikacja i tam można wysyłać takie natychmiastowe wiadomości. To z Michałem Bonarowskim mówiliśmy o tym wielokrotnie, a Michał Bonarowski już za moment pojawi się w studiu. Michał teraz nie słyszy mnie i ja państwu powiem coś w tajemnicy. W zeszłym tygodniu on mnie tu namawiał, wręcz oczekiwał, że ja powinnam mu zrobić falafele i różne inne rzeczy. No to ja coś mam dla Michała. Mam nadzieję, że będzie mu smakowało i to już za chwilę, a Michał będzie miał dla nas bardzo dużo ciekawych informacji, jak zwykle, a w drugiej części, tuż po dziewiątej, ja będę miała chyba trochę też dla siebie dużo ciekawych informacji. Nasi stali słuchacze, państwo na pewno wiedzą o mojej miłości do slow foodu i do jego założyciela, Petriniego. Do Włoch byłam na uniwersytecie, który założył lata temu. Niezwykle to ważna inicjatywa, która dużo nam pozmieniała, była też odpowiedzią na naszą zmianę do podejścia do jedzenia. Po dziewiątej przyjedzie do mnie studentka tego uniwersytetu, do nas przyjedzie i będziemy z nią rozmawiać o tym, czego się tam nauczyła, dlaczego tam poszła, co znaczy, czym teraz jest slow food. Dużo ciekawych, ja niezwykle cieszę się na tę rozmowę, a w tej chwili cieszę się na spotkanie z Michałem Bonarowskim.

0: Cześć, Michał.
1: Cześć, Kasia. Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry. Uśmiechasz się. Coś usłyszałeś może?
1: Ja się zawsze uśmiecham. No, ja po prostu czekam na kebaba.
0: Bliżej mikrofonu, proszę.
1: Obiecanego. No. Ale nie tylko. Wiesz, tak sobie myślę, że troszkę się robi goręcej, troszkę się robi czasem deszczowo, ale czasem też upalniej. Tak sobie myślę, Kasia, co ty pijesz?
0: Co ja piję?
1: Tak.
0: Wiesz co? Mówiłam już trochę, ty to chyba ty mi powiedziałeś, a nie ktoś inny mi powiedział. Wiesz co ja piję? Ja piję arbuzy i piję melony. Uwielbiam, po prostu obżeram się arbuzami i melonami, ale piję wodę, staram się pić wodę, wrzucę tam sobie do tej, ale wiesz co jeszcze robię? U mnie w ogródku rośnie szałwia i ja tę szałwię sobie zrywam, zaparzam ją sobie, ponieważ ostatnio jakoś pokochałam szałwię i zaparzam sobie tę szałwię, potem ją dolewam, dodaję troszkę cytryny, bardzo lubię ten szałwiowy zapach, dobrze czy źle?
1: Czyli robisz takie sobie aromatyczne, mocne smaki, mocne...
0: Nawet nie mocne, zapachy, takie wiesz, delikatne, tak? Takie, żeby taki dymek, no... Zrywam też miętę, bo mi rośnie w ogrodzie.
1: Dymek, ciekawe.
0: No dobrze, nie będę tu się przystawiać, co ja robię przy kawie.
1: No dobrze, Kasia, a może piweczko? Na taki upał?
0: Wiesz co, ja jakoś nie jestem amatorką, ale nie wiem, czy ja mogę, czy o tej porze, ale oczywiście bezalkoholowe, bo do tego nie namawiamy. Ale wiesz co, pszeniczne z cytryną.
1: No właśnie, a jest ciekawa okazja, żeby trochę o tym porozmawiać. My kilkanaście już razy ostatnio rozmawialiśmy o różnych trendach i o no-low i o trendach związanych w ogóle z napojami bezalkoholowymi.
0: Tak.
1: I wyobraź sobie, no to jest coraz prężniej rozwijający się kawałek rynku, do tego stopnia prężnie, że właśnie jesteśmy w trakcie pierwszego w Polsce festiwalu piw bezalkoholowych. Zaczął się w piątek, trwa dziś, tak? Dziś trzeba będzie tam
0: tylko
1: powiedzieć.
0: Tylko bezalkoholowe. Michał,
1: i
0: ale...
1: będzie tam jutro. I tak, to są tylko i wyłącznie bezalkoholowe.
0: Cukru tam dużo jest?
1: Jest to właśnie bardzo różnie. Bardzo różnie.
0: Okay.
1: Okazuje się, że dzięki nowoczesnym technologiom można ten alkohol odzyskać, odsączyć z takiego piwa i różnice w smaku są bardzo małe. Kraftowi wytwórcy, ale nie tylko, bo także i duże koncerny no, produkują różne płyny, niektóre z nich są też piwami, stosują różne techniki, dzięki którym właściwie dostajemy bardzo podobne smaki do takich, do tych piw klasycznych, jednak one nie zawierają alkoholu, no i to dla tych, którzy nie chcą tego alkoholu spożywać, a tak coraz więcej takiego ruchu właściwie wśród konsumentów się pojawia.
0: I to cieszy.
1: To jest po prostu to jest korzystne, tak? Więc ja zaprosiłem tutaj wirtualnie do naszego studia Pawła Leszczyńskiego, który jest współtwórcą festiwalu piw bezalkoholowych. Cześć Pawle.
2: Cześć Michale, cześć Kasiu, miło was słyszeć.
0: Miło.
1: Tak, żeby go podpytać, ale oczywiście i o sam festiwal, ale nie tylko, bo o festiwalu jeszcze za chwilę powiemy, ale kiedy rozmawiałem trochę wcześniej z Pawłem, okazało się, że no, zostałem powalony liczbami, bo Paweł powiedział mi, ile tych piw bezalkoholowych jest w Polsce. Paweł, ile jest piw bezalkoholowych w Polsce, na które warto zwrócić uwagę?
2: Mieliśmy 162 piwa bezalkoholowe na konkursie Hero of Zero, gdzie próbowaliśmy spróbować wszystkie piwa dostępne w Polsce bezalkoholowe, ale już wiemy, że ta liczba jest nieaktualna, ponieważ od tamtego czasu, kiedy zrobiliśmy konkurs 2 miesiące temu, już powstały nowe i wiemy, że w tym sezonie jeszcze dużo nowych, ciekawych rzeczy się pojawi w tym. I uwaga, to jest naprawdę niesamowita rzecz. Piwo bezalkoholowe leżakowane w beczce po alkoholu.
1: Czyli będzie tam pewnie lekki posmak, lekki zapach, ale samego tego alkoholu nie będzie. A jakie smaki są teraz w modzie? Bo ja jak śledzę kraftowy rynek piw, to wiem, że pojawiają się różnego rodzaju mody, jakieś trendy. Jak to wygląda w tej chwili? Co jako modni hipsterzy w Warszawie powinniśmy popijać?
2: Były już takie reklamy, że bądź sobą i wybierz, i tutaj podała odpowiednie marka. Tutaj magią kraftu jest to, że niestety takie pytanie musimy zadać najpierw samemu sobie, to znaczy na co mam ochotę. I wydaje mi się, że to nas poprowadzi troszeczkę właśnie do tego, co jest w tej chwili popularne, czyli przede wszystkim piwa z dodatkami owoców. Owoce w ogóle w Polsce, soki owocowe są fantastyczne, bardzo dobrej jakości i te piwa z dodatkami soków powstają naprawdę bardzo bardzo dobre. Oczywiście tak samo popularne jak w samym krafcie są piwa z olbrzymią, często absurdalną ilością amerykańskich chmieli. Te amerykańskie chmiele, no wiadomo, że chmiel w piwie jest tylko przyprawą, ale amerykański albo nowofalowy, jak się czasami mówi, daje niesamowite i bardzo ciekawe spektrum aromatów. Może się tam pojawić kokos, może się pojawić koperek, mogą się pojawić przede wszystkim cytrusy z naciskiem na grapefruit. To jest taki aromat, który najczęściej się w tych nowofalowych chmielach pojawia, ale piwowarzy sami eksperymentują też z tym, żeby ten smak i te aromaty były jak najbardziej skondensowane i były, że tak powiem, jak najbardziej szerokie. Ja też jestem wielkim fanem szałwii i rozumiem cię doskonale, Kasiu. I to jest bardzo ciekawe, powiedziałaś o tym, że szałwia tworzy taki dymek. I chodzi po prostu o to, że są to aromaty fenole i polifenole, które dają nam taki aromat przyprawowy. I my go odczuwamy po prostu troszeczkę inaczej niż inne aromaty. I tutaj super piwem jest piwo pszeniczne do przetestowania. Coś takiego w piwie pszenicznym są specjalne drożdże, które pokazują, które tworzą nam aromat banana i goździków. W bezalkoholowym również. W związku z czym pijemy sobie piwo, czujemy przepiękny aromat banana, czujemy przyjemny aromat goździków, który sprawia nam wrażenie, że to jest piwo słodkie, odświeżające, a tak naprawdę są to tylko zapachy, a nie cukier, który tam jest dostępny. Tak. Więc tych piw jest.
1: A Pawle, a powiedz mi, czy według twojego rozeznania, jak sędziujecie w takim konkursie, to te piwa alkoholowe i bezalkoholowe, one są wyraźnie różne, czy już zatarła się ta różnica?
2: To jest tak, że piwa są bardzo, bardzo, bardzo różne. Jest to spektrum, szczególnie w świecie craftu, bardzo szerokie. Dość powiedzieć, że co roku powstaje około 4000 nowych różnych piw, często w zupełnie innych stylach. I jeżeli chodzi o piwa bezalkoholowe, tutaj mamy bardzo podobną tendencję. Otóż powstaje przede wszystkim bardzo dużo nowych, dziwnych, ciekawych rzeczy. Mówiłem już o piwach cytrusowych, mówiłem o piwach chmielowych, ale na przykład używa się gałęzi sosen albo świerku do tego, żeby dodać odpowiedni aromat do takiego piwa. Natomiast to jest tak, że nie brakuje w tych piwach bezalkoholowych nie brakuje alkoholu w takim sensie, że piję i mam wrażenie, że jest coś tutaj nie tak, albo to piwo nie smakuje jak piwo alkoholowe, natomiast jest to dużo, dużo trudniejsze do uzyskania, ponieważ alkohol w różnego rodzaju napojach jest odpowiedzialny i daje nam również smak i takie odczucie w ustach. I tutaj doświadczenie i umiejętność piwowara polega na tym, żeby ukryć ten brak alkoholu przed konsumentem. I tutaj ciekawostka, mówiliśmy też o trendach przed chwilą. Przede wszystkim piwa kwaśne są zarówno odświeżające, po drugie ta kwaśność pomaga właśnie przywrócić balans dla takiego piwa. I jest jeszcze jedna ważna rzecz, otóż kwaśne piwa są dla nas nie tylko odświeżające, ale super sprawdzają się przy parowaniu jedzenia z piwem. Smaki kwaśne bardzo fajnie ucinają nam smaki tłuste, czy jakieś intensywne rzeczy, które są, intensywne aromaty, które są tradycyjne dla polskiej kuchni. Więc to też jest takie piwo, które wiem, że bardzo chętnie nie tylko ludzie sięgają po nie na upał, ale także właśnie podczas jedzenia.
1: Pewnie będzie można sporo tych piw spróbować. Ja tu widziałem, że w spisie jest kilkanaście stoisk z piwami. A co jeszcze oprócz degustacji będzie na festiwalu? To ciekawego dzisiaj, w sobotę i jutro w niedzielę będzie można zobaczyć, no albo właśnie spróbować.
2: Ja przede wszystkim chciałem pochwalić to, że nie tylko będziemy sprzedawać piwa bezalkoholowe, bo to już można dostać w większości miejsc, restauracji i knajp, ale będziemy częstować najlepszymi w Polsce piwami bezalkoholowymi, ponieważ właśnie będziemy mieli u siebie piwa wyselekcjonowane właśnie przez sędziów, piwa, które dostały medale i takie, które no, nie są najczęściej dostępne w zwykłym sklepie, więc przede wszystkim do tego, do spróbowania ich zachęcam, bo jest to wyjątkowa okazja ku temu. Poza food truckami, o których też wspomniałeś, bo parowanie, jak słyszysz, jedzenie z piwem jest dla nas też super ważne, ale przygotowaliśmy mnóstwo dodatkowych atrakcji. Nasza impreza mieści się w parku, w ogrodzie saskim. Jest tam nowa przestrzeń, która się nazywa Ogrodem Błękitnym, gdzie siedzimy sobie pod drzewkami i dajemy sobie świetnie radę z dzisiejszym upałem. Dodatkowo przygotowaliśmy dla naszych gości gości, jak ktoś się wcześniej zbierze, jeszcze już za niedługo mamy zwiedzanie ogrodu Saskiego, który jest niesamowitą, przepiękną, historycznie ważną przestrzenią Warszawy. Szereg atrakcji łącznie z grami w ogrodzie, muzyką, a na dzisiaj wieczór, na sobotę planujemy na wieczór pokaz limonadowego Joe. To jest, czyli po polsku lemoniadowy Joe, to jest tak zwany knadzikowy western, gdzie połączenie musicalu z westernem to nakręcili Czesi w 1964 roku. Ja jestem bohemistą, to jest jeden z moich ulubionych filmów i trudno wyobrazić mi sobie lepszą okazję do obejrzenia filmu o rewolwerowcu, który strzela bardzo dobrze i ma pewną rękę, dlatego że nie pije alkoholu, tylko lemoniadę. I te czeskie arcydzieło będzie można dzisiaj wieczorkiem zobaczyć, zaraz po tym, jak będziemy mieli na scenie i open stage, i będziemy mieli także na scenie DJ-a, który pogra nam fajną muzykę do też dobrego piwa i dobrego jedzenia.
1: To wszystko, co mówi Paweł, to odbywa się w Ogrodzie Saskim w Warszawie, to jest dość ważne.
2: Zaraz obok Placu Bankowego, więc ciężko ściślejsze centrum.
1: Tak jest, w samym centrum. A wiem też, że w niedzielę będzie ogłoszenie plebiscytu dotyczącego piw bezalkoholowych, tak? Czyli właściwie każdy z nas może głosować na smaki, które lubi i będą te wyniki takiego głosowania ogłoszone, tak?
2: Tak, jak najbardziej. Nasz konkurs Hero of Zero na najlepsze piwo bezalkoholowe jest dwutorowy. Część piw, znaczy w zasadzie wszystkie piwa oceniają sędziowie piwni i potem piszą swoje komentarze na naszej stronie, także można zobaczyć, które piwo dostało, ile punktów i na jakiej zasadzie. Podczas festiwalu kończymy konsumencką część tego konkursu, w której właśnie każdy może w ramach plebiscytu zgłosić piwo, które najbardziej mu smakowało, z naszych piw medalowych, czyli tych najlepszych też właśnie bezalkoholowych i w niedzielę będziemy ogłaszać, które to jest najlepsze piwo i będziemy także próbowali zidentyfikować, które jest najlepsze na imprezę, które jest najlepszym zaskoczeniem, które jest najlepsze na co dzień, a może które jest najlepsze do degustacji. I tak jak w przypadku świata piw kraftowych, to spektrum jest olbrzymie, to my także u siebie będziemy mieli zarówno piwa bezalkoholowe, piwa pszeniczne, będzie porter angielski, który zdobył wśród sędziów nagrodę Super Hero Zero, czyli został najlepszym piwem bezalkoholowym według nich. Jest to ciemne, mocno palone piwo, no bardzo zaskakujące, ale właśnie najfajniejsze jest to, że można spróbować tych piw, łącznie najlepszych będzie około 20 i każde jest interesujące. To nie jest tak, że oczywiście wszystkie muszą wam zasmakować, bo macie swój własny swoje własne podejście i swoje własne potrzeby i to nie mamy piwa, które zasmakuje wszystkim, ale na pewno znajdziecie coś fajnego dla siebie, szczególnie na te gorące dni.
1: No to szykuje nam się trochę bezalkoholowego szaleństwa. Bardzo dziękujemy, Pawle.
2: Mam nadzieję. Ja dziękuję i zapraszam na taką fajną podróż w głąb siebie. Zapytajcie siebie, co wam smakuje i dlaczego.
1: No właśnie, taka podróż, która nam pozwoli powiedzieć, jakie smaki są naszymi ulubionymi. Widzisz, Kasia? Szałwia. Okazuje się, że twój ulubiony dodatek do napoju, do wody może też być w piwie bezalkoholowym. Ja tak sobie myślę, że za jakiś czas te piwa bezalkoholowe mogą nawet stanowić większość sprzedaży piw w ogóle na świecie. Takie są w tej chwili trendy. Kto wie, być może właśnie ta tendencja do tego, żeby rezygnować z alkoholu, spowoduje, że te bezalkoholowe będą bardziej wchodziły na nasze stoły. Ty powiedziałaś, Kasia, że to dobrze. Oczywiście, to jest pewnego rodzaju, zdrowotnie to na pewno jest to korzystne dla wielu osób, właściwie dla wszystkich nas, tak? Dlatego, że odkąd wiemy, że według badań nie ma już takiej bezpiecznej dawki alkoholu, no to właściwie niestety powinniśmy ograniczać jak tylko możemy, a akurat piwa bezalkoholowe na tyle dobrze się sprawują jako nie zastępniki, ale jako osobna w ogóle kategoria, że jest tutaj w czym wybierać.
0: I ja sobie tak myślę, że zmienia się też generalnie traktowanie alkoholu, mówiłeś o tym, piwo zazwyczaj traktowane było jako napój. No ale ten napój był z alkoholem, a teraz my zdecydowanie chcemy napoić się czymś dobrym i smacznym, ale nie chodzi nam o alkohol,
1: tak,
0: prawda?
1: Ale muszę ci powiedzieć, że w tej beczce miodu jest przynajmniej łyżę czunia, gdzie kciu, dlatego że tak zwane piwa bezalkoholowe, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej, w świetle prawa to są piwa bezalkoholowe. Można je pić nawet, ba, w miejscu pracy, jeśli pracodawca tego nie zakazuje. Nawet właśnie dzieci mogłyby też kupić takie piwo bezalkoholowe, o ile oczywiście nie stoją tutaj w sprzeczności inne przepisy, o których do dzisiaj nie będziemy się rozwijać, ale także piwa bezalkoholowe podlegają pewnym restrykcjom, jeśli chodzi o sprzedaż małoletnim. Niemniej jednak, jeśli dziecko wypije trochę takiego piwa, no to żadnej krzywdy prawdopodobnie z tego nie będzie mieć. Z paroma wyjątkami. Otóż okazuje się, że w świetle prawa piwo bezalkoholowe to jest piwo, które ma, może mieć alkohol, ale poniżej 0,5% objętościowo. Czyli legalnie wszystko jest okej, natomiast jeśli ktoś unika alkoholu w ogóle, bo na przykład przyjmuje leki, albo jest w ciąży, albo jest w trakcie leczenia choroby alkoholowej, na przykład jakiegoś uzależnienia.
0: Albo nie chce.
1: Albo po prostu zwyczajnie nie chce, no to tutaj trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym i również trzeba być bardzo świadomym tego, że w świetle prawa coś kupimy nawet z napisem 0,0, no ale tam jednak troszkę śladowych ilości tego alkoholu będzie. I specjaliści uważają, że no jeśli właśnie ktoś nie musi unikać, no to nie ma problemu, bo ta śladowa ilość nie będzie stanowiła żadnego zagrożenia zdrowotnego, ale jeśli ktoś unika, no to również tutaj należy zachować ostrożność. Ale powiem ci inną ciekawostkę. Mianowicie są inne pokarmy i napoje, które też zawierają alkohol i my o tym w ogóle nie myślimy. Zobacz, ja tutaj wypiłem w tej chwili butelkę kefiru.
0: Że kefir? Że kiszona kapusta?
1: No, Kasia, kefir domowy to jest nawet do 2,5% alkoholu objętościowo. 2,5%. W niektórych krajach niektóre piwa mają 2,5% i to już się je uznaje za napój alkoholowy.
0: Ale taki kefir naprawdę...
1: Dobrze ukiszony, dobrze ukefirowany potrafi mieć naprawdę bardzo dużo alkoholu. On się świetnie chowa, dlatego że kefir jest kwaśny. Mamy w tym przemysłowym kefirze takim, który kupujemy w sklepach, dużo mniej jest zawartości alkoholu. Tutaj według norm, do których dotarłem, to jest 0,002 nawet czasem, albo 0,005. W takim sklepowym kefirze. Ale na przykład w soku winogronowym to może być nawet 1%. I to jest zwykły sok. Tam nic nie sfermentowało. To nie jest tak, że coś się popsuło na przykład.
0: Ale to, że jak za dużo się naje człowiek winogron, to też może mieć bardzo dobry humor.
1: Właściwie chyba też. Chleb na zakwasie może mieć również do 0,5%. I to nawet podczas pieczenia.
0: No niemożliwe. Odparowuje ten alkohol.
1: Niekoniecznie. Jeśli jest gruba skórka, może spowodować to, że ten alkohol w środku zostanie. O soku winogronowym mówiłem, soki owocowe troszeczkę mniej, bo do 0,5%, czyli mniej więcej tak jak piwa bezalkoholowe. Alkohol jest też w kiszonkach, w kimchi, w kapuście kiszonej i w ogórkach kiszonych. W kombuczy również jest to około 0,5%, ale zdarzają się takie kombucze mocniej ukiszone, które mają tego więcej. Więc my musimy być, jeśli podchodzimy nie tylko smakowo, ale także zdrowotnie do tego, co jemy i pijemy, my musimy mieć tutaj dużą ostrożność.
0: Ale ja nie chcę, żeby to było tak, że osoby, które unikają alkoholu, nie będą pić po naszej audycji kefiru i jeść kiszonej kapusty. Ja nie chcę, żeby tak było.
1: Nie mam tutaj dobrej odpowiedzi.
0: Dobrze, Michał, wiesz co? Musimy kończyć naszą tą część rozmowy, bo tu coś bardzo stygnie już. Za moment będziesz jadł coś zimnego.

0: To teraz ty musisz mówić, Michale, wiesz? Bo ja będę wędrować jako
1: będę mówić, tym bardziej, że mam mnóstwo tematów, o których chciałbym opowiedzieć sobie i państwu.
0: Śmiało, ale powiedz mi, na co ty czekasz? Że co ty teraz zjesz? Jak myślisz?
1: No, wiesz, no ja to się spodziewam co najmniej kebaba. Mieszany na cienkim. Takiego domowego. Domyślam się, Kasia, że jak ty do tego kebaba dodałaś wszystkie zioła ze swojego ogródka ziołowego.
0: Wiesz co, nie nakręcaj się za bardzo. Po pierwsze, to nie będzie kebab. Po drugie, to nie będzie falafel. Ja tu niestety poszłam za tym, co potrafię zrobić najlepszego ostatnio.
1: Schabowy.
0: Nie, ja idę do ciebie. Już mów,
1: dobra,
0: proszę.
1: czekam, oczywiście, jak najbardziej, tak? O, proszę państwa, Katarzyna. A, tu schowane było. Nie wiedziałem, co tam jest. O, jakie ładne. I to jest tak, proszę. Opiszę państwu w tej chwili. Otóż jest to bardzo ładne ciasto, ale właśnie takie kebabowe. W środku jest wypełnione mnóstwem, jakie ciepłe.
0: No, starałam się.
1: W środku jest wypełnione warzywami. Widzę fasolę, widzę jakąś masę paprykową, widzę jakiś ryż. Aż mi ślinka cieknie.
0: Super, cieszę się.
1: Ale to wszystko jest jeszcze podane, oprócz tego, że na ładnym zielonym talerzu, to na pokrojonych awokado. A dlaczego awokado?
0: Tex-Mex. To taka mała podpowiedź. Burrito stoi przed tobą, Michał.
1: Burrito, faktycznie.
0: Teraz ty możesz spróbować. Ja też będę przełykać ślinę. To awokado powinno być w środku, ale ja z racji tego, że przynosiłam to do radia, robiłam to w domu, no to to awokado jest obok, bo tam by to się wszystko... Cieszę się. Bardzo.
1: I burrito... Bardzo podobne do kebaba.
0: No wiesz, też zawijane w tortille. Drodzy państwo, ja oszalałam ostatnio na letnich daniach zawijanych w tortille. To jest naprawdę wyjątkowa rzecz, smakuje wspaniale, jest niezwykle wygodna i my możemy w te tortille zawinąć, co tylko chcemy. Michał ma tam mięso mielone, powinno być wołowe, ale ja miałam dobrą wieprzową łopatkę i ją przez maszynkę przepuściłam. Tam jest też cebulka, jest papryka, jest kukurydza i oczywiście czarna fasola.
1: Pyszka.
0: Trochę koncentratu, nawet nie koncentratu, tylko pulpy pomidorowej, przyprawy. Kumin pewnie czujesz.
1: Czuję i właśnie ten kumin mi przywodzi na myśl troszeczkę przyprawy także kebabowe.
0: Tak jest. To się zgadza, ale tam papryka, no i jest ser. Ser powinien być bardziej wyrazisty. Ja miałam w domu dobrą mozzarellę i tam ci ją wrzuciłam. No i jest jeszcze ryż. Ryż też mógłby być przyprawiony, przesmażony, a ja taki trochę czysty dałam ryżyk.
1: My o tym oczywiście mówimy, jesteśmy w takim klimacie kebabo pokrewnym, dlatego, tak, że 10 dni temu był dzień Międzynarodowy Dzień Kebaba.
0: I mówiliśmy o tym, jak bardzo jest u nas popularny.
1: Tak jest, ale Kasia, wiesz co, to wygląda, jakby to przyrządził rewelacyjny szef kuchni.
0: Coś ty?
1: A ty mówisz, że ty zrobiłaś to w domu. To jest wszystko ładnie zawinięte.
0: No tak.
1: Oprócz tego, że to jest pyszne, to proszę państwa, to musicie mi uwierzyć, ale to jest absolutnie pyszne. Dlaczego nie chcesz tego drugiego kawałeczka? Przecież to są dwa
0: kawałeczki. Chciałabym.
1: To ja do ciebie biegnę już w takim razie.
0: Nie, poczekaj, wiesz co? To na następnej piosence my weźmiemy sobie drugi talerzyk, a ty sobie jedz, albo może nie, może biegnij, ja też mam serwetki. Dobrze, to będziemy jeść obydwoje, ale bardzo się cieszę, Michał, wiesz? Naprawdę smakuje, tak? Dobre. Michał teraz nie może powiedzieć, to ja i ja teraz wezmę gryza. No zobaczymy, czy to jest takie pyszne. Mogłoby być trochę cieplejsze, wiesz?
1: Bardzo dobre.
0: Bardzo. I wiesz, ważne, żeby jeszcze tą tortillę podsmażyć na patelni. Teraz ja biorę gryza, a ty mówisz.
1: To ja wziąłem gryza, więc będę mówić z pełnymi ustami. Proszę państwa, to, że kebab jest tak popularny w polskiej kuchni, to jest nic dziwnego, ponieważ my inkorporujemy do naszej kuchni mnóstwo różnych przypraw, potraw, składników z całego świata. I to się już właściwie trochę wymieszało. Zabawne jest to, że pewne środowiska, no na przykład tutaj już dotykając polityki, środowiska prawicowe często uważają, że kebab jest taki bardzo polski, a on tak naprawdę polski jest od 30 lat. I przybył do nas między innymi z Turcji przez Niemcy. Więc to akurat jest chichot historii. Ale ja chciałem też opowiedzieć o tym, o innym z kolei rocznicowym wydarzeniu. Mianowicie mamy właśnie rocznicę urodzin Anny Ciundziewickiej. Anna Ciundziewicka, 1803-1850. Ziemianka z Kresów, autorka książki Gospodyni Litewska, tak się nazywała ta książka, czyli takiego podręcznika prowadzenia domu zawierającego aż 108, to było wtedy bardzo, bardzo dużo przepisów kulinarnych i takich apteczkowych, czyli jak sobie przyrządzić jakieś leki. No wiadomo, że służba zdrowia w XIX wieku to było jednak coś kompletnie innego niż to, co mamy dziś. To był taki wzorzec poradnika gospodyni pisany z własnego doświadczenia, ponieważ pani Anna Ciundziewicka była bardzo doświadczoną, taką właściwie, no, trudno powiedzieć kucharką, ona właśnie zajmowała się domem i z tej perspektywy przygotowała taką książkę. Cieszyła się taką popularnością, że było 7 wznowień. 7 wydań.
0: A przypomnij, który to rok? No właśnie.
1: 51, 56, 58, 62 i 1873.
0: Połowa XIX wieku.
1: Natomiast ona inspirowała bardzo mocno inną twórczynię, czyli Wincentę Zawadzką, następne pokolenie, która z kolei uzupełniała kolejne wydania tej gospodyni litewskiej autorstwa Anny Ciundziewickiej innymi przepisami, czyli to się tak bardzo mieszało. Ja tak sobie pomyślałem, że oprócz ćwierczakiewiczowej, która jest absolutnie kanoniczna tutaj, nasi celebryci kulinarni gdzieś tak sobie stoją w cieniu. A przecież mamy tutaj i Stanisława Czernieckiego, prawda? I mamy Paula Tremo. I mamy Jana Schittlera, zresztą kiedyś o Janie Schittlerze tu opowiadaliśmy.
0: To wielokrotnie, tak.
1: Mamy, no właśnie, Wojciecha Wielątka. Mhm. Mamy Annę Ciundziewicką wspomnianą, Wincentę Zawadzką wspomnianą. Mamy Kazimierę Krumłowską, która pod pseudonimem Maria Gruszecka także zawojowała rynek książek z przepisami.
0: Powiedziałeś słowo celebryci, tak, ale to są, że oni nie są celebrytami, a są taką podstawą, z której my wyrośliśmy.
1: Mamy
0: tak?
1: też, tak, jak najbardziej. Mamy też Rebekę Wolf, która była właściwie autorką niemiecko-żydowską, która wydała książkę Polska kuchnia koszerna w 1877 roku jako przekład jej berlińskiego bestsellera sprzed 20 kilku lat. Wolf była dla polskich Żydówek tym właśnie, czym ćwierczakiewiczowa dla Polek. Dlatego, że to było absolutnie kanoniczne. Autorytetem kulinarno-domowym w środowisku polskich Żydów, tak jak ćwierczakiewiczowa w środowisku polskim. No i to jest też ciekawe, że wiele przepisów tam było bardzo takich pomiędzy kuchniami.
0: Aha,
1: to nie
0: no
1: było
0: tak.
1: oddzielne. Oczywiście, jeśli mówimy o koszerności, no to wiadomo, że to są trochę inne zasady, ale to było świadectwo wysokiej kultury stołu na pograniczu kulturowym polsko-żydowskim. Ja jeszcze cofnę się trochę do poprzednich wymienionych tutaj celebrytów, ale tak naprawdę autorów, no i takich kolumnowych twórców stylu. Stanisław Czerniecki to jest wiek XVIII, który był kuchmistrzem wojewody krakowskiego Michała Lubomirskiego. On był autorem pierwszej zachowanej polskiej książki kucharskiej, nawet nie kulinarnej, bo to było dla kucharzy, czyli Compendium Feculorum. To była książka, z której przepisy, na przykład szczupak na 3 sposoby, został umieszczony w Panu Tadeuszu. Więc to się bardzo mocno, tak bardzo mocno się odcisnął, że 2 wieki później jeszcze ten przepis był cały czas tutaj stosowany. Jeśli chodzi o Paula Tremo, to z kolei przykład na wymienność w Europie, bo Paul Tremo był urodzony w Berlinie kucharzem na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. I on zasłynął jako pierwszy kuchmistrz w Europie. To określenie celebryta jest jak najbardziej tutaj przystające. To on szykował słynne czwartkowe obiady. Czyli to, co było elementem nie tylko kulinarnym, ale także politycznym, kulturowym. Coś, co nas tutaj rozwijało. On był bardzo takim oświeceniowym reformatorem kuchni polskiej, dlatego że łączył tradycję kuchni francuskiej z kuchnią polską. No i zastąpił trochę ten taki nasz polski barokowy nadmiar, przepych przypraw szczególnie. Tam sypano kilogramami wszystkie przyprawy, Kasia, prawda?
0: Tak, ale to się zmieniało nie tylko w polskiej kuchni. W pewnym momencie gdzieś tam od tego odchodziliśmy. Ten nadmiar przypraw był też, nie oszukujmy się, gdzieś tam czasem wynikiem tego, żeby
1: te produkty bogactwa.
0: Się nie... Bogactwa, ale żeby te produkty się nie psuły, wiesz.
1: Nawet powiedziałbym dalej.
0: Ja wiem, tak
1: były
0: nie
1: zepsute. I właśnie zasypując je przyprawami, tak. No ryzykując oczywiście niestrawności, jednak można było udawać, że one są bardzo dobre. Wiesz, on zastąpił to lekką sezonową kuchnią, czyli czymś, czym i teraz my zastępujemy nasze kulinaria. No i to ciekawostka jest, bo on wprowadził do polskiego kanonu dania znane wcześniej w Europie jako à la polonaise. To jest oczywiście piękną paralelą, tak? Dlatego, że coś, co było znane wcześniej w Europie à la polskie, to nagle musiało się pojawić w kuchni polskiej, bo w kuchni polskiej niespecjalnie było znane. Możliwe, że tym tropem poszli też wynalazcy fasolki po brytyjsku. Moglibyśmy zaszczepić tę fasolkę tam w Brytanii.
0: Michał, przepraszam, muszę ci przerwać. Ja wiem, że ty masz jeszcze dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia, ale może zrobimy krótką przerwę na piosenkę i ty w końcu zjesz, co masz tam na talerzu.
1: Zjemy.

0: fajne śniadanko.
1: O, bardzo fajne, bardzo duża niespodzianka. Dziękuję ci, Kasiu. Rzeczywiście to jest bardzo miłe tak sobie przyjść bez śniadanka.
0: No teraz wiesz, czego ja doświadczam od ciebie tutaj w bistro.
1: No i bardzo się cieszę i myślę, że i państwo też tego doświadczają u siebie i w domach, i w swoich bistrach, i w swoich kawiarniach, i w swoich śniadaniowniach, i w swoich restauracjach. Zanim przejdę do świąt kulinarnych, których jest przed nami troszkę, szybki rzut oka do kalendarza kulinarnego o tym festiwalu piw bezalkoholowych, który chwilą mówiliśmy na samym początku audycji, więc to...
0: On już dziś?
1: No on już od wczoraj.
0: Od wczoraj.
1: Tak, już tam się leje bezalkoholowy od piątku. No, więc jeżeli ktoś z państwa w Warszawie, to można tam zajrzeć i czegoś się nauczyć. Bardzo ciekawa impreza w Białymstoku. Festiwal produktów lokalnych, tak się dokładnie nazywa. I tam będą właściwie wszystkie produkty tworzone przez najlepszych lokalnych producentów, zrzeszonych w takiej oficjalnej bazie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego. Akurat Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego to jest jedno z najciekawszych tego rodzaju centrów. My nawet u nas tutaj mieliśmy kiedyś mikrokonkurs na taką publikację związaną z tymi wszystkimi dobrami, które na Podlasiu są tworzone i które to centrum zebrało do jednej publikacji.
0: Tak prężnie działa.
1: Bardzo polecamy. Będą i sery, i produkty mleczne, i mięsa, wędliny, miody. O miodzie dawno nie mówiliśmy, Kasia. No pieczywa, dania regionalne, przetwory owocowo-warzywne, no wszystko, oleje, zioła. To wszystko, co będzie takiego fajnego. Ale będzie też wydarzenie specjalne 19 lipca. Będzie, czyli jutro, odbędzie się oficjalna próba ustanowienia rekordu Polski na największą porcję carpaccio z buraków i sera korycińskiego. No właśnie.
0: Wiesz co, wydarzenie. Tego bym zjadła największą porcję na świecie.
1: Ja bym chciał
0: nawet
1: zobaczyć to carpaccio.
0: No może.
1: Na czyniu będzie przygrządzone, przygotowane, jak to później będzie dzielone, jak to, ten burak pokrojony z serem korycińskim, który nie jest klasycznym składnikiem takiego carpaccio. No to jest takie carpaccio, można powiedzieć, podlaskie.
0: No ale burak jeszcze z serem kozim, to już jest klasyczne, prawda?
1: To by było super. Więc taka bardzo sympatyczna impreza, na którą zwracam bardziej uwagę. Jest też Małopolski Festiwal Smaku na drugim końcu Polski, bo w miejscowości o nazwie Lisia Góra. I to jest akurat festiwal pod hasłem Na Rodzinnym Stole. Chodzi też o taką bogatą tradycję takiego zwykłego biesiadowania, zwykłego jadania, czyli nie tego wysokopoziomowego, o którym mówiliśmy przed chwilą, o tych naszych celebrytach.
0: Ale też to zwykłe może mieć wysoki poziom.
1: Jak najbardziej. I takich miejsc i takich imprez jest coraz więcej. Można zajrzeć do kalendarza. Trochę ich tam wpisałem, więc można z tego korzystać, do czego zachęcam. A ja wracam do świąt kulinarnych, które przed nami. Bo Kasia, pojutrze, czyli 20, mamy Dzień Zupy Owocowej. Ho, ho. Dzień Zupy Owocowej i ja od razu tutaj złośliwie sobie pomyślałem, że tak jak teraz świat odkrywa kompot, nazywając go...
0: Niech wrzuci tam makaronu.
1: To być może jak światu opowiemy o tym, że my mamy jeszcze zupę owocową... To jest jednak trochę klasyk PRL-u, ale nie do końca taka jest prawda, dlatego że taka zupa owocowa była przygotowywana i dużo wcześniej. Po prostu, niestety także z niedostatku. Chodziło o to, żeby czymś zabarwić i czymś zasmaczyć wodę. No i właśnie takie owoce zwykłe z ogródków działkowych, z pól, z łąk, z lasów, jakieś grusze rosnące po prostu przy drodze można było tutaj pokroić i sobie je zjeść. Ale tak jak mówię, bo to jest stara potrawa, dlatego że najstarszy przepis na taką zupę owocową w Polsce, no na ziemiach polskich obecnie, pochodzi z gdańskiej księgi kucharskiej z przełomu XVII i XVIII wieku. I już wtedy polewka z jagód winnych, tak właśnie się nazywała, i już właśnie wtedy była taką naszą zupą. Akurat wtedy głównym składnikiem zamiast wody było wino, ale to nie tylko ze względów smakowych albo rozrywkowych, ale także i ze względów bezpieczeństwa. Chodziło o to, że często napoje z alkoholem były czystsze po prostu niż woda, bezpieczniejsze.
0: Michał, a ty lubisz zupę owocową? Jadasz ją czasem? Kiedy jadłeś ostatnio zupę owocową?
1: To był koszmar mojego przedszkola i kolonii. I powiem ci, że one były nie najlepsze. Często pamiętam zupę wiśniową, zupę truskawkową. Z dodatkiem makaronu. One tam były, tak, one
0: zdechłe.
1: Były już w głębokim stanie rozkładu. No i dodatkowo jeszcze makarony, które też takie mięciutkie, to wszystko się tak rozłaziło. Wiesz co, tak, ale z drugiej strony, no było mokre. gasiło pragnienie.
0: No tak.
1: Taki kompot z kluskami. Jest różnica między zupą owocową a kompotem i to jest bardzo mocna różnica, mianowicie zupę owocową można, a niektórzy uważają, że należy zagęszczać. Można ją zagęszczać kisielem, śmietaną, mlekiem z mąką. No tak, takie są pomysły.
0: Ale wiesz co, jak powiedziałeś, Michał, o gruszce, bo truskawki, wiśnie absolutnie kojarzą mi się nie najlepiej. Natomiast taki dobry wywar z gruszki, słodziutki, makaron i jeszcze kleks ubitej śmietany do tego.
1: Bardzo dobre, to ekskluzywna zupa będzie.
0: No właśnie.
1: Państwo mogą do nas napisać w aplikacji, jakie u Państwa zupy owocowe lądują, albo mogłyby lądować, albo kiedyś lądowały na stołach. To może będzie dla nas jakaś inspiracja, żeby o tych zupach trochę więcej pogadać. 21 lipca, czyli dzień po dniu zupy owocowej, jest Dzień Paluszków Rybnych. No tak, Kasia, paluszki rybne. I wyobraź sobie, że paluszki rybne to nie jest stara potrawa. Często odkrywamy takie prawie że oczywistości, bo ona powstała w 1953 roku. W Stanach Zjednoczonych zresztą.
0: No wiesz, jak wyglądała wtedy kuchnia Stanów Zjednoczonych? To wtedy był ten moment, gdzie kobiety chodziły w takich właśnie, jeszcze modę do tego dodam, stroje te rozkloszowane spódnice i talia podkreślona i one gotowały w domu, ale wtedy zaczęły wchodzić takie nowoczesne potrawy, żeby te kobiety tak nie musiały tak dużo robić. Ja nie wiem, czy mikrofala, nie, później mikrofala. Nie?
1: Trochę później mikrofon.
0: Prawda? Ale tak, to był też ten trend, że kobieta także kupi sobie paluszki, wrzuci do piekarnika, wyjmie i rodzina je. A ona zadowolona, uśmiechnięta w takim amerykańskim uśmiechu, jak na obrazku.
1: Ale tak, owszem, to są już lata 50. Natomiast początek paluszków rybnych to jest tuż po II wojnie światowej i to w Europie. Dlatego, że w Europie po II wojnie światowej okazało się, że był nadmiar czegoś, a konkretnie nadmiar śledzi, które nie były łowione przez działania wojenne. I taki naukowiec Clarence Birdseye opracował produkt paluszkowy właśnie z tej ryby, ale odbyły się testy smakowe. Jak można sobie wyobrazić, wygrał nudniejszy, ale jednak przystępniejszy biały dorsz.
0: No raczej.
1: I właśnie dlatego nie mamy paluszków śledziowych, tylko paluszki rybne, które składają się z bardzo różnych ryb oraz z różnych części tych ryb. No a tutaj o jakości moglibyśmy sobie pewnie poopowiadać. Były różne rekordy, na przykład jest rekord Guinnessa oficjalny. 74 paluszki rybne ułożone w wieżę. Nie wiem tylko, czy one jedna na drugiej.
0: Musiały być zabrażone
1: chyba. Czy jakoś inaczej. Taka ciekawostka, też mi się udało ją wygrzebać. Jedna fabryka, akurat blisko nas, w Niemczech, nie podana jest konkretnie która, ale ich jest tam bardzo dużo, produkuje rocznie tyle paluszków rybnych, że ułożone w linii okrążyłyby ziemię czterokrotnie. Prawda? To jest rzeczywiście dużo. Wiesz, dla niektórych Brytyjczyków, konkretnie dla 70% Brytyjczyków, po raz pierwszy zjedzenie ryby to było właśnie zjedzenie paluszka rybnego. Bo paluszki się podaje na przykład często dzieciom.
0: No tak, tak.
1: Nie wiadomo dlaczego.
0: No marketingowo, wiesz.
1: Ale paluszki mogą być też bardzo ekskluzywne, bo na 90. urodziny królowej Elżbiety II podarowano jej kanapkę wartą $257. To akurat w dolarach jest wyliczone, w funtach to będzie troszkę mniej. I tam były takie składniki. Szparagi blanszowane, majonez szafranowy, no to już było ostro, kawior, no i paluszki rybne pokryte złotem.
0: No ale Michał Królewski, fish and chips. No,
1: wiadomo. Tylko, no. Jeszcze dzień później będzie Dzień Ręklody, bo o ręklodzie kiedyś tutaj mówiliśmy. Dla mnie najciekawsze jest, skąd pochodzi nazwa tejże śliwy, tego owoca. Mianowicie od René Claude, czyli królowej Klaudii, żony króla Francji Franciszka I, bo ku jej czci te śliwki ochrzczono właśnie tym imieniem we Francji. To się później przeniosło. Ale ta prawdziwa rękloda zielona, którą my też tutaj w Polsce mamy, pochodzi co najmniej sprzed 500 lat i prawdopodobnie z Włoch. Co ona trafiła do Francji i tam została trochę zmieniona i mamy teraz taką właśnie taką fajną ręklodę w różnych kolorach. W Polsce od XVIII wieku i już na przykład ksiądz Krzysztof Kluk w książce o roślinach użytkowych z 1777 roku ją wskazał pod nazwą francuska daktylowa zielona. śliwka daktylowa. No, taka fajna rzecz.
0: To teraz jest trochę, zaczyna już być śliwkowo. Wiesz, że ja jadłam już pierwsze tegoroczne jabłka?
1: Ja też.
0: Papieróweczki jadłeś?
1: Ja rwałem takie papierówki w Parku Pole Mokotowskie, gdzie jest mnóstwo dzikich drzew owocowych, z których owoce zbieram.
0: I tam już są papierówki?
1: I już są papieróweczki, wiesz, takie jeszcze kwaśne.
0: Ja wiem.
1: Ale niektóre... są różne rodzaje jabłek. Oprócz papierówek są też takie lekko różowiejące
0: jabłka. Takie czerwone, tak.
1: Dają taką słodkość pyszną. Genialne.
0: I są niezwykle soczyste.
1: Jak już mówimy o owocach, to 25 lipca będzie Dzień Ciasta z Owocami. I to jest, wydawałoby się, tak trywialne danie. Nic, co tu można wymyśleć z daniem, z takim ciastem z owocami. A tymczasem, no ono ma ponad 2000 lat, bo są zapiski od starożytnych Rzymian, którzy piekli satura z jęczmienia, miodu, suszonych owoców i wina. I to wydawano legionistom jako porcję żywnościową. Wyobraź sobie, że w XVII-wiecznej Anglii ciasto z owocami było nielegalne, bo Sir Oliver Cromwell zakazał go. Dlaczego?
0: Nie mam bladego pojęcia.
1: Bo było grzesznie wystawne.
0: A grzesznie pyszne?
1: No, też najprawdopodobniej.
0: I chyba zrobię dzisiaj grzesznie pyszne drożdżowe z owocami.
1: Aż do 1660 roku obowiązywało to prawo zakazujące ciasta z owocami. Ciasto może być tortem weselnym, tak jest na przykład w Nowej Zelandii.
0: Ciasto z owocami tortem?
1: Zdziwiłaś bardzo?
0: Nie, zdziwiłam się, ale super. No gdzieś tort weselny, chociaż u mnie nie był taki wielki tort.
1: Ciasto z owocami poleciało w kosmos też, bo było na Apollo 17. Dużo rzeczy wysyłano w kosmos. A to pierogi, a no to właśnie. Tam jakieś chorizo, pamiętasz?
0: Tak.
1: No i tutaj też bardzo ciekawa rzecz, mianowicie w języku angielskim plum pudding, czyli właściwie tak jakby śliwkowe, wcale nie oznacza śliwki, ponieważ słowo to plum, w angielskiej nazwie plum pudding, w dawnej angielszczyźnie to jest po prostu termin na dowolny suszony owoc. Więc to jest trochę tak jak adidasy, prawda? To są takie adidasy wśród śliwek, można powiedzieć. No i to są bardzo fajne ciasta. Ty robisz takie ciasta owocowe?
0: No wiesz co, drożdżowe ze śliwkami?
1: No na przykład, czy z owocami w ogóle jakimiś.
0: Jedna tarta, fantastyczna, ta i tam nawet doskonała. O, rabarbar, jeszcze mam rabarbar, rośnie, muszę go ściąć, to jest tarta.
1: Oj, to już jest późno na rabarbar.
0: Ale on mi jeszcze rośnie, wiesz? Że co, że niedobry?
1: No jest tak, spotkałem się z dietetykami, którzy mówią, że w początkowym okresie
0: rabarbarowym potem...
1: można jeść, a później tam się już pojawia dużo różnych substancji, które tak trochę nas powinny lekko ochłodzić w entuzjazmie dla rabarbaru, ale...
0: Potraktuję go ozdobnie w takim razie, natomiast tarta tak, i mam doskonały przepis na bardzo szybkie, dobre, wspaniałe ciasto drożdżowe. Tam się wszystko zakręca i ono sobie rośnie, potem wykłada się na dużą taką blachę i owocami, i kruszonka. I tak, bardzo.
1: A na zakończenie bistro powiem, że 26 lipca jest dzień mojej ulubionej pesteczki. Słonecznika.
0: O tak.
1: Słonecznik, czyli Heliantus, to jest łacińska nazwa słonecznika, pochodzi z języka greckiego, czyli Helios.
0: Słońce.
1: I Antos, czyli kwiat. A, no, bo

0: dawno tego nie robiłam, wiesz, dawno mnóstwo? Nie skubałam słoneczek.
1: Za dziecka to się pluło tymi łupinkami i to było takie zabawne, ha, ha, ha. Są niektóre słoneczniki, które biją rekordy. Największy, najwyższy, wiesz, Kasia, ile miał?
0: 3 metry.
1: 10,9 metra.
0: Niemożliwe.
1: Tak, w Indianie. Rekord potwierdzony 3 września 2025 roku, więc to jest taka rzecz, no, mocna.
0: Całkiem świeża.
1: Wierzutka, tak jest. Inny rekord Guinnessa w liczbie głów słonecznika, czyli tych tarcz, można powiedzieć.
0: Na jednym?
1: Tak. Jeden słonecznik wytworzył 837 kwiatostanów.
0: Nie, to niemożliwe.
1: Także w USA, Michigan.
0: Aha, okay.
1: Amerykańscy naukowcy i rolnicy wszystko potrafią.
0: Great again.
1: Słonecznik chodzi za słońcem, prawda?
0: Tak.
1: Tak, ale tylko jak jest młody. Jak stary, to już wie, że nie trzeba. Po co się tam podapiać? No i faktycznie tak jest.
0: To jest mądrość.
1: I super ciekawostka na sam koniec, mianowicie słoneczniki pochłaniają radioaktywne metale z gleb.
0: Cudownie.
1: Tak było.
0: Ale jak to? Ale potem czy my jemy? Je?
1: Właśnie tego nie doczytałem.
0: A, one to wchłoną?
1: I sami będziemy świecić. I tak było po Czarnobylu i po Fukushimie. To jest metoda tańsza od metod chemicznych, więc...
0: Żeby oczyszczać środowisko, tak?
1: No ale tam się dużo je tych słoneczników, to ja myślę, no właśnie. Zjedli te, co wchłonęły. A może one wchłaniają i jakoś przerabiają? Tam taką nadzieję przynajmniej, że oby. Tak się to dzieje. I na tym kończymy nasze smakowite bistro. Ja pozostawiam Ciebie, Kasia, oraz Państwa z życzeniami. Wszystkiego smacznego.

0: Już po dziewiątej ja dopijam właśnie pierwszą kawę.
1: Bistro.
0: Druga kawa pojawi się niedługo, nie tylko dla mnie, bo ja teraz otwieram drugą godzinę bistro, a w studiu już za chwilę powitam studentkę włoskiego uniwersytetu, który powołał do życia Carlo Petrini, założyciel ruchu Slow Food. To jest wyjątkowe miejsce. Ja byłam tam lata temu. Nasi stali słuchacze, państwo pewnie słyszeli, jak ja wspominam to spotkanie, ale byłam tam nie jako studentka, ale jako dziennikarka. Dziś dowiemy się, jak, czego i od kogo studenci tam się uczą.

0: Nie jesteśmy w studiu same, bo realizuje nas jeszcze Milena Krupińska, a obok mnie już wyczekiwana gościnie jest Gabriela Tomala. Dzień dobry, Gabi.
1: Dzień dobry, witam.
0: Tak będę mówić do ciebie, Gabi, bo tak,
1: tak
0: się...
1: Tak, jasne.
0: Dobrze, a ja jestem Kasia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Gabriela Tomala, studentka Uniwersytetu Nauk Gastronomicznych w Piemoncie, dokładnie w miejscowości...
1: W Bra.
0: Bra.
1: Tak. Mhm.
0: To jest też miejsce, z którego pochodził Carlo Petrini. O nim też będzie bardzo dużo. Dużo mam pytań do ciebie odnośnie tego miejsca, uniwersytetu. O slow foodzie porozmawiamy, o Carlo Petrinim, to jak on zrewolucjonizował lata temu, dziesięciolecia, podejście do kulinariów, jak pokazał nam palcem, co jest ważne, co jest najważniejsze. Ty tam jesteś po pierwszym roku studiów.
1: Tak, zgadza się. Teraz już prawie na drugim. Będę rozpoczynać we wrześniu. I będziemy rozpoczynać dość ważnym właśnie takim wydarzeniem dla całej społeczności tam, czyli wydarzeniu w Turynie, które się nazywa Terra Madre. Więc to tak naprawdę nie są pierwsze dni naszego drugiego roku, ale to już jest takie wprowadzenie i bardzo łączy się z tym, w jaki sposób my studiujemy.
0: Mm-hmm. A Terra Madre, przybliż trochę, to jest też związane ze slow foodem, prawda? To jest jedna z inicjatyw slow foodu, którą też powołał do życia Petrini.
1: Tak, tak, dokładnie. To się zaczęło od Salone del Gusto już ponad 20 lat temu. A potem właśnie przeobraziło się w bardziej międzynarodowe wydarzenie, które się nazywa Terra Madre, które jednoczy bardzo wiele wspólnot, społeczności i ludzi, którzy są zaangażowani w slow food, w jedzenie, w całą tą branżę, więksi i mniejsi, ale właśnie którzy są zainspirowani tą wizją slow foodu. I to się dzieje raz na 2 lata w Turynie właśnie. W tym roku będzie to troszeczkę inaczej, bo nie będzie to w jednym miejscu, tylko będzie organizowane w troszeczkę porozrzucane właśnie po tym Turynie, więc też mamy nadzieję, że przyciągnie trochę ludzi, którzy może znaleźli się tam przypadkowo, nie wiedzieli. Ale jest to bardzo duże wydarzenie właśnie dla slow foodu, też dla studentów, którzy mogą się w to zaangażować, czy właśnie poprzez ten nasz uniwersytet, czy przez SFIN, czyli Slow Food Youth Network. I w ten sposób właśnie możemy pogadać z ludźmi z całego świata, gdzieś tam nawet wewnątrz z Meksyku, ale też ludzie właśnie z Włoch, z okolic przyjeżdżają.
0: Będziemy trochę rozmawiać o tym, bo to wszystko trochę zmienia świat. To jest, tak, uśmiechasz się.
1: O to chodzi.
0: Się. O
1: tak.
0: To chodzi. Terra Madre, Matka Ziemia. Dobrze
1: tak,
0: tłumaczę.
1: Dokładnie.
0: Dużo, drodzy Państwo, będzie bardzo ważnych rzeczy w dzisiejszej drugiej części Bistro, ale ja bym chciała zacząć od śniadania, jak zwykle. Gabi, twoje śniadanie, ulubione. Ja mam oczywiście, tak, chciałabym zapytać, jakie jest studenckie śniadanie, jakie jest śniadanie, które jesz tam we Włoszech, w tym cudownym miejscu, które jest, ale też jakie zjadłaś dzisiaj, nie wiem, wybieraj.
1: Dobrze, to może jakoś to połączę. Przyjechałam dopiero co do Polski, jestem z Poznania, więc dzisiaj z rana jeszcze zrywałam pomidorki od mamy z krzaczka i chyba jakoś tak mi się to wszystko łączy, że te Włochy też pomidorem stoją, więc na pewno świeży, rozkrojony pomidor z oliwą, której też tam się dużo leje. Mniej właśnie masła, za masłem bardzo tęsknię we Włoszech, mimo wszystko, tym polskim. Ale jeśli chodzi o takie studenckie śniadanie, które pewnie nie jest przeciętnym studenckim śniadaniem w Polsce, bo jest tam we Włoszech bardzo międzynarodowo. My mieszkamy w tej małej miejscowości, ale właśnie jest dużo narodowości, więc jakoś bym to połączyła może z jakimś chlebkiem właśnie, którego też się tam nauczyłam. Jakiś indyjski roti, czy jakiś właśnie bardziej blisko wschodni burek też właśnie jadaliśmy i do tego ten świeży pomidor i jak dla mnie nic więcej nie trzeba.
0: Tak, z pomidorem ja ostatnio udało mi się kupić od pani, która niedaleko mojego domu ma taki stragan. Ona ma tam swoje pomidory i już się zaczęły jej pomidory. Oczywiście jeszcze z tunelów, spod folii to są, to jeszcze nie takie gruntowe pomidory, na to jeszcze chwilę musimy poczekać. I dokładnie jadłam go tak, jak ty mówisz i nareszcie mogłam poczuć smak tego prawdziwego pomidora. On był pokrojony w grube plastry, trochę soli, trochę pieprzu i polane oliwą. Ja sobie na to jeszcze starłam parmezan. I to już wystarczy, to naprawdę
1: to
0: jest
1: bardzo
0: cudowne.
1: Po włosku.
0: A jeszcze zobacz, kromka chleba z dobrej piekarni, której potem jeszcze to wszystko tak, ten sok, który jest...
1: Włoska skarpetta już.
0: No właśnie. Wiesz co, to takie myśle międzynarodowe. No dobrze, czyli wy tam jecie śniadania razem?
1: Rzadko. Raczej gdzieś tam się... We Włoszech w ogóle się je bardzo wcześnie lunch, więc żeby zjeść wystawne śniadanie, to trochę to nie pasuje. Ale czasami właśnie z tych innych narodowości, którzy preferują te śniadania na wytrawnie, bo jak wiadomo, we Włoszech raczej cornetto i kawa. Ale właśnie mam okazję poznać troszeczkę z tego, jak się jada właśnie poza Europą te śniadania.
0: No właśnie, kto skąd ludzie na tym uniwersytecie? Bo po pierwsze, powiedzmy bardzo ważną rzecz, to nie jest tak, że tam są tysiące studentów, prawda?
1: Tak, to
0: jest nieduże miejsce, ale z kolei studenci są z całego świata.
1: Zgadza się. Mamy tak naprawdę chyba wszystkie kontynenty tam już zebrane i jest nas tak mniej więcej 400-500 studentów na wszystkich kierunkach, na wszystkich latach. Ale właśnie jest bardzo duża różnorodność. Oczywiście jest bardzo dużo Włochów, ale też właśnie pojawiają się osoby czy z Meksyku, czy ze Stanów Zjednoczonych, z Peru. Nawet właśnie mam znajomą z Lesoto, co bardzo rzadko się zdarza, żeby gdzieś tutaj w Europie poznać. Czy właśnie z Saudi Arabii, czy z Japonii. Więc tej różności tam jest naprawdę bardzo dużo i dużo inspiracji. Ale potem tak naprawdę idzie się na ten ryneczek włoski i to ona jest największą inspiracją.
0: Po co tam przyjeżdżacie? Po co studenci z całego świata wybierają to miejsce? Czego oczekujecie? Czego chcecie się nauczyć? Nie tylko ty. Na pewno rozmawiacie o tym.
1: Jest tam bardzo dużo różnych motywacji. Ludzie przyjeżdżają z naprawdę różnych środowisk, różnych, jak już powiedziałam, narodowości, ale właśnie też z różnym tym bagażem doświadczeń i motywacją. Są tam ludzie, których rodzice pracują na przykład we Włoszech, są zaangażowani w jakieś winnice, czy właśnie w jakąś produkcję jedzenia i w ten sposób gdzieś tam kolejne pokolenie się też uczy, tylko może troszeczkę w innym duchu, ale są też osoby, które były zmęczone kuchnią, były zmęczone pracowaniem wiele godzin na nogach w kuchni i chciało troszeczkę czegoś innego. Też zachłysnęło się chyba bardziej ekologią, zobaczyło ile się marnuje tego jedzenia. Chcieli w jakiś inny sposób podejść do jedzenia i myślę, że to też jest właśnie mój przykład.
0: No, po co tam pojechałaś? Śmiało, tak? Teraz o tobie.
1: Więc tak, ja pracowałam właśnie na kuchni i w restauracji i w paru piekarniach, też tutaj właśnie w Warszawie, które mnie nauczyły właśnie większej takiej powolności w kuchni, to na pewno. Także
0: to były rzemieślnicze piekarnie, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Jakby już gdzieś tam intuicyjnie ty wybierałaś takie bardziej wartościowe kulinarnie miejsca.
1: Tak, chyba właśnie z roku na rok dochodziło do mnie, że chciałabym właśnie zbliżyć się do tego rzemiosła, poczuć ten chleb i poczuć tak naprawdę tradycję, którą ja kontynuuję mimo wszystko. I później troszeczkę zmęczona mimo wszystko tą fizyczną pracą. Pracowałam wtedy w Grecji, w takim miejscu, gdzie organizowane są różne wyjazdy grupowe. tak zwane retreats, gdzie właśnie ludzie przyjeżdżają na jakąś tam jogę czy chodzenie po górach. I tam pracowałam przy farmie, więc też mieliśmy warzywa z własnego ogródka. Współpracowałam też z różnymi wolontariuszami, którzy też tam przyjeżdżali właśnie uczyć się tej farmy organicznej, więc już też czegoś innego. I wtedy dowiedziałam się o tym uniwersytecie i miałam wtedy 27 lat i na początku sobie pomyślałam, oj nie, to już jest za późno, przecież to nie studiuje się w tym wieku, że ja już przepracowałam, że ja dalej chciałabym szukać, to jeszcze za granicą i nie wiadomo jak, i mimo tego, że podróżowałam dość sporo właśnie w swoim życiu, ale poszukałam trochę, usiadłam i stwierdziłam, że to jest to, że to przyszło do mnie po prostu w tym odpowiednim momencie, w którym ja jestem pewna tego, po co tam idę. I poszłam. Mhm.
0: Ale idziesz tam po to, żeby potem zmieniać świat?
1: Trochę chyba tak. Mhm. Trochę jakoś tak uwierzyłam w to, że i wierzę nadal, że w jakiś sposób mogę tym jedzeniem zmienić świat. A jak nie świat, to chociaż swoje najbliższe otoczenie i chyba to jest dla mnie najważniejsze. Uciekałam trochę czasami od kuchni, jak już miałam jej dosyć. Kupowałam bilet w jedną stronę i uciekałam na drugą stronę Europy, ale potem tak na koniec dnia to ja piekłam tym ludziom po godzinach chleb, więc doszło do mnie, że chyba to jest to i od tego nie ucieknę, więc wchodzę w to.
0: No dobrze, ja mam 1000 pytań jeszcze, Gabi, do ciebie odnośnie tego miejsca. Nie zaglądaj tu w moje notatki, ale ja to sobie dobrze wynotowałam. I więcej o tym wyjątkowym miejscu, tej uczelni, porozmawiamy już za moment.

0: mi.
1: No dobrze, uniwersytet, powiedz, po włosku jakoś się nazywa ten uniwersytet, ma nazwę taką wyjątkową, bo ja nie powiem, ja mogę tylko powiedzieć nauk gastronomicznych.
2: Tak, Università Gastronomica, nie jak to było, delle scienze gastronomiche.
1: Mhm.
2: Tak, tłumaczy się to tak naprawdę na... nauki gastronomiczne, ale jest to bardzo, bardzo szeroki zakres studiów i podejścia do studiów, nauki, sztuki też tak naprawdę można to tłumaczyć.
1: Tak, my rozmawiałyśmy, ty studiowałaś w Warszawie, przypomnij.
2: Studiowałam na historii sztuki.
1: Historii sztuki, tak. Tak. I tam w pewnym momencie szukałaś czegoś nowego, prawda?
2: Tak, tak, tak. Na właśnie moim ostatnim roku był wtedy COVID i wszystko było online i stwierdziłam, że to już jest dla mnie moment przełomowy. I znalazłam sobie pracę właśnie w kawiarni tutaj w Warszawie i zaczęłam piec, zaczęłam gotować, zaczęłam trochę układać menu dla tego miejsca i od tego tak naprawdę się zaczęło traktowanie tej pracy w gastronomii na poważnie, a nie tylko tak jako pracę studencką, dorywczą.
1: Mhm. Powiedz mi, co wam wpajają do głowy na tym pierwszym roku studiów w tym uniwersytecie, który ma wyjątkową misję? Trochę o tę misję chcę zapytać teraz.
2: Myślę, że na pewno bardzo ważna jest kwestia jakości.
1: Mhm.
2: Czyli coś, o czym Carlo Petrini napisał książkę Good Clean Fair, czyli coś, co można przetłumaczyć na dobre, czyste i
1: uczciwe.
2: Uczciwe, etyczne.
1: To jest jego hasło. Buono, pulito, e giusto. Nie wiem, czy dobrze ja po włosku.
2: No
1: właśnie, tak. To jest wyjątkowo. On o tym krzyczał bardzo głośno od samego początku.
2: Mhm. Tak, zgadza się, więc właśnie o tym jest ta jakość. Żeby produkt był jakościowy, musi zawierać w sobie te trzy wartości. I on też właśnie dalej opisuje w tej swojej książce. I to jest też zresztą pierwsza książka, po którą sięgnęłam, która mnie bardzo zainspirowała, by inaczej spojrzeć na to jedzenie. Więc na pewno zbieranie właśnie różnych jakości w tym jedzeniu, a nie tylko dbanie o to, by, nie wiem, to jedzenie nie było pryskane pestycydami, ale też zwracamy uwagę na to, żeby było mimo wszystko dobre dla tych ludzi, którzy je produkują, ale też którzy je konsumują, którzy je transportują i czyste dla środowiska, ale też bardzo ważne, przynajmniej na tym moim programie, bo ja studiuję na Triennale, czyli to jest taki odpowiednik licencjatu, właśnie trzyletnie studia, w których mamy podejście bardzo multidyscyplinarne.
1: Mhm.
2: I tych dyscyplin tam mamy sporo. Na pierwszym roku mieliśmy właśnie antropologię jedzenia, mieliśmy chemię jedzenia, mieliśmy mikrobiologię, też właśnie jakieś tam zobaczenie troszeczkę bardziej tego świata sensoryki jedzenia i wycieczki, więc kurczę, długo bym mogła mówić o tych różnych dyscyplinach, które się na to składają, ale chyba o to w tym wszystkim chodzi, że tego zrównoważonego jedzenia nie da się wytłumaczyć w jednym zdaniu i nie da się też opisać w jednym zdaniu, więc staramy się dotknąć, zobaczyć, porozmawiać z różnymi ekspertami z ich dziedzin, ale właśnie, żeby odejść troszeczkę od tej specjalizacji, od tego, żeby zobaczyć troszeczkę szerzej na te problemy, które są związane z jedzeniem.
1: Mówiłaś o podróżach, o tym, że już we wrześniu będziecie organizować Terra Madre. Przypomnij, gdzie?
2: W Turynie.
1: W Turynie.
2: Tak.
1: Jako studenci dużo podróżujecie.
2: Zgadza się. To jest też taki właśnie motyw przewodni i taka wizja, którą Carlo miał od samego początku, bo on też jest osobą, był osobą, która bardzo dużo podróżowała, aż za dużo można by było pomyśleć, skąd miał na to wszystko energię, ale dzięki temu mógł porozmawiać z naprawdę bardzo różnymi osobami i też rdzennymi mieszkańcami niektórych zakątków świata, ale też Europy, więc to jest bardzo ważna część naszych studiów, by podróżować, by rozmawiać, by być ciekawym, by zobaczyć właśnie, jak podchodzi się do jedzenia nie tylko tutaj u nas, czy w Polsce, czy w Europie, czy we Włoszech, ale też tak naprawdę w miejscach, do których może sami byśmy nie dotarli.
1: Ja tylko przypomnę dla tych wszystkich z Państwa, którzy nie wiedzą, kim był Carlo Petrini, tylko wyłapują takie małe wąteczki, informacje. Drodzy słuchacze, to był włoski aktywista, socjolog, ale też dziennikarz i założyciel ruchu Slow Food. Carlo Petrini zmarł w maju tego roku. My nawet wspominaliśmy z Michałem Bonarowskim o tym w bistro. 21 maja właśnie w miejscowości Bra w Piemoncie. Tak, stworzył Slow Food w 86 roku. To było bardzo dawno temu. W 86 roku tak naprawdę to on nie tyle stworzył Slow Food, tylko tam był protest przeciwko otwarciu McDonalda przy schodach hiszpańskich
2: tak,
1: w Rzymie.
2: Tak,
1: kiwasz głową, Gabrysia. No właśnie. I on wtedy bardzo się zmobilizował. No tak, ta jego zasada najważniejsza, dobre, czyste i uczciwe, na tym opierał całą ideę slow foodu. No i w 2004 roku powstał ten uniwersytet. On też jakby... To on to spowodował i był też prezydentem tego uniwersytetu przez długi czas. I Terra Madre, oczywiście Arka Smaku też, tak, o której będziemy mówić jeszcze też. No dobrze, przerwałam ci trochę, mówiłaś o tych podróżach. Jakieś plany jeszcze?
2: Tak, więc już zakończyliśmy ten rok. W tym roku właśnie mieliśmy podróże tylko po samych Włochach i zwiedziliśmy południe, północ i góry.
1: Dobrze, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, przerywam na chwilę. I na co są ukierunkowane te podróże? Po co wy tam jedziecie? Macie tylko posmakować? Co poznać? Co zobaczyć?
2: Tak, to nie są takie typowe podróże wokół tej turystyki gastronomicznej, ale to jest okazja do tego, by porozmawiać z tymi osobami, które zajmują się różnym rzemiosłem związanym z jedzeniem, czyli na przykład różnymi mniejszymi czy większymi wytwórcami sera, jakimiś właścicielami czy pracownikami farmy.
1: Nie tylko posmakować ich wyrobów, tylko też dowiedzieć się, jak to działa, co jest potrzebne, czego im brakuje, czego potrzebują, albo czego oni też chcą, tak? Żeby już trochę wiedzieć więcej i potem zmieniać, wprowadzać to w życie. Dobrze to rozumiem?
2: Tak, tak, tak, tak. Dokładnie o to chodzi, by tak naprawdę rozpocząć jakiś dialog i żeby poznać właśnie problemy, ale też sukcesy tych osób, by też w jakiś sposób mieć odniesienie do tego, co później poznamy. Właśnie bardzo ważne jest to takie porównywanie, ale nie porównywanie na zasadzie oceniania lepsze, gorsze, tylko właśnie odwoływanie się do tych innych miejsc i poznanie zupełnie czegoś nowego, o czym mogliśmy nie mieć pojęcia, a może nas to zainspiruje, by zacząć to u nas.
1: Czy tam jest dużo do uczenia się? Wiesz co, ja pamiętam moje studia pedagogiczne, no to historia cała wychowania, edukacji w Polsce, no to były po prostu tysiące stron do wkuwania. No psychologia, bo miałam dużo takich zajęć kliniczną i rozwojową, to wchodziła mi jakoś sama, może dlatego, że bardzo się tym interesuję. No ale czy na takich studiach, w takim miejscu jak Uniwersytet Nauk Gastronomicznych jest dużo kolokwializm zakuwania?
2: Myślę, że to zależy, dlatego że na tym uniwersytecie oczywiście mamy obowiązkowe przedmioty i mamy też obowiązkową obecność na różnych właśnie wykładach, czy nawet na podróżach. Nie można ominąć tych podróży. To jest kluczowa część tego całego programu, ale tak naprawdę to od nas zależy, bo bardzo dużo buduje się kontaktów, czy właśnie rozszerza jakoś wiedzę, czy mamy właśnie dostęp do szerokiej biblioteki i książek poświęconym jedzeniu od naprawdę bardzo różnych stron, więc to zależy od ciebie, jak tak naprawdę chciałoby się do tego podejść.
1: No ale poczekaj, egzaminy, zaliczenie roku, sesja?
2: Tak, to wszystko jest. To jest normalny, prawowity uniwersytet, więc przez to wszystko przechodziłam. Po raz kolejny, po paru dobrych latach właśnie z powrotem była sesja. Co prawda system włoski jest troszeczkę inny. Wiele jest tam właśnie egzaminów ustnych, czy jakichś projektowych, ale są egzaminy, więc wszystko odbywa się tak, jak normalnie byśmy przypuszczali, ale ma się po prostu poza tym bardzo duży dostęp do wiedzy czy aktywności. Na przykład ogrodu uniwersyteckiego, do którego możemy wejść, popytać, zaangażować się, prowadzić też zajęcia z okolicznym przedszkolem, czy na przykład właśnie taki dział, który się zajmuje marketingiem i dziennikarstwem. I też właśnie ten uniwersytet otworzył taki swój magazyn, który się nazywa New Gastronom. I właśnie też trwają prace nad nową stroną internetową i tam mogą się zgłaszać studenci właśnie z tych różnych zakątków świata, by się podzielić po prostu historią, którą przywieźli czy od siebie, czy z podróży. Więc tak naprawdę zahaczyć się można o wiele rzeczy i robić dużo rzeczy, ale nie jest to takie stricte przymusowe.
1: Mhm. Jesteś jedyną studentką z Polski.
2: Tak, zgadza się. W ogóle prawdopodobnie jedyną teraz z Europy Wschodniej. Nie poznałam żadnego innego Słowiana. Więc trochę jest taka potrzeba podzielenia się z Polską, z osobami właśnie z naszych rejonów, tym, co tam się dzieje, ale też przedstawienie tym Włochom, tym Meksykanom, tym Japończykom, co to jest kultura jedzenia polskiego i co to jest ten ogórek kiszony.

0: Bistro.
1: No, wracamy do rozmowy. My tu oczywiście się zagadałyśmy na piosence i ja tylko jak zadawałam jakieś pytanie Gabrysi, to ona od razu chciała na nie odpowiedzieć, a ja już chyba z 5 razy powiedziałam do niej, nie wygaduj mi się teraz, nie wygaduj mi się teraz, bo najważniejsze, żeby to usłyszeli nasi słuchacze również. Chciałabym od ciebie coś do jedzenia. Tak naprawdę przepis. Chciałabym, żebyś nam podpowiedziała, co możemy sobie zrobić smacznego w domu w sobotnie popołudnie na przykład, albo na taki lunchek. No mamy trochę czasu, możemy pobyć w kuchni. Co byś zrobiła ty i co możemy zrobić my?
2: Więc pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to jest focaccia di Recco, która jest dość mało u nas znana i nie jest to ta wyrośnięta focaccia, którą my znamy. Ale jest to właśnie specjalność z jednej z miejscowości niedaleko Bra, właśnie z Recco. Jest to focaccia, która jest robiona w ten sposób, że robi się ciasto nie na drożdżach i rozciąga się właśnie to ciasto bardzo cienko i na to się daje takimi kleksami stracchino. To jest taki ser włoski, nie wiem czy do dostania tutaj w Polsce, ale myślę, że też właśnie połączenie jakichś takich różnych serów, czy troszeczkę mozzarelli, czy można tam na przykład troszeczkę gorgonzoli dodać, czy właśnie jakiegoś takiego bardziej delikatnego, białego sera. I to się zakleja kolejną warstwą tego, tej naszej focacci, tej naszej masy.
1: Ale poczekaj, coś mi przychodzi do głowy skojarzenie z ciastem filo, tak? To mają być takie cieniutkie, tylko że to jest ze świeżego ciasta. W tym cieście, rozumiem, jest mąka, woda, może trochę oliwy, prawda?
2: Tak, tak, tak. Tu nie chodzi właśnie o wyrastanie tego ciasta, tylko właśnie o to, żeby to było takie chrupiące. W niektórych przepisach można tam dodać troszeczkę drożdży, ale właśnie to chodzi o to, żeby ta focaccia pozostała cieniutka i chrupka, a ten ser w środku, żeby się po prostu rozpuścił i sprawił, że to ciasto będzie właśnie takie bardziej listkujące.
1: No dobrze, ale my to jakoś formujemy? Nie, po prostu układamy płaskie fragmenty tego ciasta, bo ja chciałabym to zrobić. Wiesz, ja już ciebie tak pytam o konkrety. Wyrobię sobie dobrze takie ciasto, podzielę je na części, trochę rozwałkuję albo rozciągnę i będę je układać w blaszce.
2: Tak, właśnie trzeba położyć papier do pieczenia bądź sporo oliwy na tą naszą blaszkę. Rozwałkować to ciasto porządnie, a potem jeszcze troszeczkę się pobawić rękami, by te ciasto rozciągnąć, więc jest tu ważne, żeby trochę tego glutenu jednak było. I kładziemy wtedy na tą blaszkę, kładziemy te kleksy sera i potem przykrywamy tak samo właśnie tym drugim płatem ciasta. Troszeczkę trzeba ponakuwać albo ponacinać, żeby właśnie to powietrze nam uciekło i nie wybuchło. Trochę soli, sporo oliwy i to tyle.
1: Mm-hmm. Dobrze, wyobrażam sobie, jak to może smakować i to nie jest tak, że kilka tych płatów, tylko tak. Dwa. Jeden na spodzie, drugi na tak. Górę na ten ser. Dobrze, bardzo jestem ciekawa. Mam nawet dobrą włoską mąkę w domu, więc chyba to sobie zrobię. Kto was tam uczy? Pytam o wykładowców. Kim są wykładowcy? To rozumiem, są profesorowie z tego uniwersytetu, ale też może jakieś gościnne, cudzysłów, występy?
2: Tak, mamy właśnie wykładowców bardziej stałych, którzy są związani z uniwersytetem, dlatego że prowadzą tam na przykład jakieś badania, przeprowadzili się z jakiegoś innego zakątka Włoch. Ale są też osoby, które przyjeżdżają właśnie dać jakiś jeden wykład, bądź też przyjeżdżają na tydzień i wtedy też dają wykłady dla jakichś innych kierunków. I w ten sposób tak naprawdę mamy okazję, by pogadać z ekspertami z różnych dziedzin, z różnych kierunków, ale też w ogóle byłymi studentami tego uniwersytetu, bo nierzadko się zdarza, że właśnie taki były student, który coś rozpoczął własnego, który poszedł jakąś swoją ścieżką, przyjeżdża potem do nas i trochę nam opowiada, co można robić dalej i jak on podszedł do tych swoich zainteresowań.
1: Mhm. Wyszukałam trochę. Massimo Bottura, też szefowi kuchni wyjątkowi przyjeżdżają. Oskar Farinetti, założyciel globalnej sieci luksusowych hal targowych. Także to jest tak, że ten uniwersytet ściąga takich ludzi, żeby wokół tych dobrych kulinariów można było rozmawiać z wielu stron.
2: Tak, tak naprawdę to chodzi o to, żeby nie ograniczać się tylko do tych Włoch, tylko poznać jeszcze coś więcej i też spróbować, bo właśnie te postaci, o których powiedziałaś, to też są osoby, które gotowały nam lunche studenckie, co jest dość rewolucyjne.
1: Ale mówisz o profesorach, czy o wybitnych szefach kuchni?
2: O wybitnych szefach kuchni, którzy przyjeżdżali tam na właśnie taki jednodniowy
1: kogo
2: występ.
1: Kogo pamiętasz ostatnio?
2: W tym roku mieliśmy wyśmienitego szefa kuchni indonezyjskiej, który teraz gotuje w Wielkiej Brytanii, ale właśnie do nas przyjechał zaprezentować nam trochę z tej swojej kuchni i potem zazwyczaj jest właśnie jakieś takie godzinka czy pół godzinki do porozmawiania o tej kuchni, o inspiracjach po zajęciach, ale na lunch, co jest taką właśnie godziną świętą we Włoszech, więc wszyscy ten lunch wtedy jedzą. U nas właśnie w Tavole Akademike, czyli stołówce szkolnej, możemy właśnie spróbować co jakiś czas, to nie jest oczywiście co tydzień czy codziennie, ale co jakiś czas przyjeżdżają różni szefowie kuchni i można spróbować właśnie czegoś zupełnie nowego, ale też właśnie z Włoch, na przykład z jakiejś agroturystyki czy z jakiejś osterii, więc bardzo różnie.
1: Mówiłaś, wspomniałaś o tym, to jest oczywiste, że na uniwersytecie profesorowie są badania, prawda, naukowe. Co się tam bada? Jakie są tytuły badań na takim uniwersytecie? Zagadnienia?
2: Tak, są tam też właśnie osoby, które też studiują na doktoracie. Jest ich niewiele, ale właśnie też przyjeżdżają tam ludzie, którzy chcieliby troszeczkę zbliżyć się do tego slow foodu, bo może studiowali wcześniej na przykład antropologię, ale chcieliby się skupić właśnie tylko i wyłącznie na antropologii jedzenia. Więc jakie badania się prowadzi? Na przykład też jeśli chodzi o sensorykę jedzenia, bo też mamy właśnie takie laboratorium, w którym można przyjść i przetestować jedzenie różne właśnie w takich warunkach bardzo
1: sterylnych.
2: Sterylnych, tak, tak. I właśnie zorganizowanych. Ale właśnie też są prowadzone badania, jeśli chodzi o konsumenta, o opakowania, więc czy na przykład o rośliny dzikie wokół, też właśnie osoba, która prowadzi z nami etnobotanikę, też takie badania wykonuje.
1: No dobrze, jeszcze 2 lata przed tobą. Myślę, że za 1,5 roku spotkamy się. Na pewno będziesz nam więcej opowiadać. Ja jeszcze cię zapytam o twoje plany. Co ty zamierzasz robić, jak skończysz te studia? Może wiesz, a może nie wiesz. Przekonamy się o tym za chwilę.

0: No więc ja bym postudiowała tam z tobą bardzo chętnie. Nie za bardzo chyba mam na to czas, chociaż może u mnie powiedzenie powinno zaistnieć, tak? I nie rzucę wszystko i wyjadę w Bieszczady, tylko rzucę wszystko i wyjadę do Bra we Włoszech na takie studia właśnie. Antropologia jedzenia, to mnie bardzo zaciekawiło z tych wszystkich rzeczy, o czym mówiłaś. Czym ona jest? Czego się tam uczysz? Czego się nauczyłaś?
1: Tak, więc to też bardzo, bardzo mnie zainteresowało. Nie wiedziałam do końca, z czym ta antropologia tam się je, ale jest to przedmiot, który wzbudził moje wielkie zainteresowanie i też wskazał w jakiś sposób drogę, którą chciałabym dalej iść i rozwijać. Więc zaczęliśmy tak naprawdę od antropologii ogólnej, od antropologii takiej bardzo akademickiej, ale właśnie później zaczęliśmy zgłębiać, jak tak naprawdę różne społeczności na świecie postrzegają to jedzenie, jak gdzieś tam czasami te zwierzęta czy rośliny są nawet częścią tej wspólnoty. Mhm. I to, jak tak naprawdę człowiek jest częścią natury.
0: Gabrysia, podaj jakiś przykład, proszę, takiego innego podejścia. No tak, jedzenie jest naszą codziennością, to jest coś, dzięki czemu żyjemy, ale też bardzo często ma wyjątkowe znaczenie. Tak jest na przykład z potrawami, które my stawiamy na wigilijnym stole. Każdy z produktów, które tam są, nie już konkretnych dań, ale każdy z produktów ma jakieś swoje większe znaczenie. Mak ma swoje znaczenie, grzyby mają swoje szersze, symboliczne znaczenie. Coś takiego, jakiś przykład, proszę. Pamiętasz może z tych wykładów właśnie?
1: Tak, jest na przykład taka społeczność, która bardzo jest blisko krów. I te krowy w jakiś sposób organizują w ogóle tą całą właśnie społeczność i to, w jaki sposób ci ludzie też między sobą się organizują. I te krowy wcale nie były tam, mimo że jest ich bardzo dużo, to nie są zabijane dla pożywienia tak po prostu z potrzeby mięsa, ale są częścią tej społeczności. Mhm. Bardzo jest kultywowane ich mleko i jest ono takim podstawowym pokarmem, ale też właśnie same krowy, które są od czasu do czasu zabijane, ale jest to właśnie bardziej rytualne, związane z jakąś ceremonią i to mięso jest potem rozdysponowywane po całej tak naprawdę społeczności. Więc dużo jest w tym o dzieleniu się, o byciu częścią po prostu tego całego ekosystemu, w którym żyjemy.
0: Właśnie ekosystem, współżycie, my jesteśmy częścią ekosystemu, nie jesteśmy panami i władcami tego wszystkiego. A w jakim miejscu to tak to wygląda? Jest takie podejście do i współistnienie tak naprawdę ze zwierzętami, z krowami?
1: To wiele tak naprawdę miejsc można by było przytoczyć, mhm. ale no między innymi w Afryce czy w Ameryce Południowej.
0: Okej, okay, że takie sytuacje, tak to wygląda. No dobrze, moja droga. Jakie ty masz plany? Coś powiedziałaś już, że trochę ci się jakieś tu pojawiło obraz twojej przyszłości. Co byś chciała robić dalej? Wiesz już, no jesteś na pierwszym roku licencjatu na tym uniwersytecie. To pewnie się jeszcze może zmienić, bo poznasz dużo różnych rzeczy, ale jaki masz teraz pomysł na to? Gdzie i jak chcesz to wykorzystać?
1: Chyba poznałam się na tym pierwszym roku studiów, że bardzo ciągnie mnie do Polski. I że bardzo bym chciała wrócić i właśnie wprowadzić różne te zasady, które poznałam na uniwersytecie i sposoby podejścia do jedzenia i organizacji jedzenia.
0: Tu jest też ekonomia, prawda?
1: Tak.
0: Bardzo. To nie jest tylko tak, że to są takie romantyczne plany. To jest też bardzo często potwierdzone ekonomicznie, już poza tym, że ekologicznie.
1: Tak, tak, tak. Właśnie dzięki temu mogę poznać, że to wszystko, co miałam w głowie, jest możliwe, ale też w jaki sposób w ogóle do tego podejść. Więc bardzo chciałabym wrócić do Polski i zaangażować się w działania slow foodu tutaj. I w jaki sposób też pośredniczyć między osobami, które zajmują się jedzeniem, którzy żywo dotykają po prostu tego jedzenia, a też różnymi restauracjami, ludźmi, ale też widzę bardzo dużą potrzebę edukacji. Myślę, że też taką wielką inspiracją mimo wszystko jest Jamie Oliver, który zrobił taką rewolucję w Wielkiej Brytanii, który pokazał, że od tak naprawdę edukacji trzeba zaczynać.
0: Mhm. Tak, bo on głównie teraz to robi poza pisaniem książek, które wydaje cały czas. Gabi, bardzo ci kibicuję tak naprawdę. Jesteś po pierwszym roku, przed tobą jeszcze dwa, a może jeszcze więcej, a może i doktorat, a może zostaniesz tam profesorką i będziesz wykładać na najsmaczniejszym uniwersytecie na świecie. Co ty na taki pomysł?
1: Myślę, że tak naprawdę się okaże. Dopiero skończyłam pierwszy rok, a już są jakieś plany, więc nie wiem, czy one zostaną zburzone, czy przetransformowane, ale po prostu idę w to z otwartą głową.
0: Dobrze, a ja bardzo tobie dziękuję za opowieść w dzisiejszym Bistro. Gabriela Tomala, studentka Uniwersytetu Nauk Gastronomicznych w Piemoncie, w miejscowości Bra. Bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: A Państwu dziękuję za to, że byli Państwo z nami. Katarzyna Pruchnicka, my słyszymy się w przyszłym tygodniu, realizowała Milena Krupińska, a nie słyszymy się w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu, drodzy słuchacze, ja będę odpoczywać. Państwo również na pewno w bardzo miły sposób odpoczną razem z Michałem Bonarowskim. Do usłyszenia za dwa tygodnie.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki tobie.
1: Dzień dobry państwu bardzo. O, jak miło się spotkać. Jest 10.
2: Radio 357.

Carlos Santana, Dave Matthews, Love My Life. Na początek naszego spotkania, 6 po 10. Dziękuję za listy, które już od jakiegoś czasu płyną. Marek Małpa, radio357.pl, to tak w razie czego. Pan Marek pyta, jaki jest pański typ na finał? Nastoletni Yamal czy Virtuos Messi? To jest, nie znam ani jednego, ani drugiego, szczerze mówiąc, ale mój typ na finał to jest Robbie Williams. Z tym, że jak Wojtek mówi, no producenta to tam nie było. No dobrze, ale to się nad tym pochylimy pewnie w drugiej godzinie naszego spotkania. Jeśli odbędzie się ten finał, tam jakieś niepokojące wieści nadciągają. Wczoraj rozmawiałem z kolegą z Chicago, to tam jakiś dramat z tymi pożarami w Kanadzie. To się przenosi na Stany, a nie wiem, gdzie ten mecz finałowy miał się odbyć, chyba w Nowym Jorku. No tak, no to jeśli się nie odbędzie, to będziemy mieli problem. Może zawodnicy będą musieli do Kanady, nie, to może do Meksyku przerzucić ich. No, nie będę gdybał, pewnie Smoku jutro wszystko opowie. No, a my tutaj będziemy się bawić do godziny 13. Będziemy mieli gościa, jeśli wszystko dobrze pójdzie, Stacey Kent około 11.45. Stacey jeszcze w Londynie, ale za moment już w Gdyni, to o tym także porozmawiamy. No a wcześniej oczywiście Radio Kalifornia, nowości, klasyka, czyli jak zwykle w ostatniej godzinie Smooth Jazz Cafe. No i tak to jest. A naszym zmiennikiem, moim zmiennikiem będzie Marcel dzisiaj. No taka wyjątkowa sytuacja. Wyjechali na wakacje wszyscy, prawie wszyscy nasi podopieczni. No i tutaj sztukujemy, jak się da. Adres podałem, kawa, pierwsza kawa wypita, nie wiem jak u państwa. U mnie taka audycja to 3 kawy, więc jeszcze będą 2. Zaraz będzie piosenka dnia, a lista wczoraj, ktoś słuchał, a to z Marcelem pewnie pogadam, bo on tutaj się pojawi przed godziną 13. Erik Marienthal i lecimy dalej.

Alabama Shakes. No właśnie, to jest nasza piosenka dnia. To jak zwykle ona jest dorzucona już w piątek wieczorem do zestawu do głosowania na listę piosenek 357. Polecam Państwu, bo to bardzo fajna zabawa. Ostatnio łapię się na tym, że zawsze w piątek dopiero na wspierają oddaję głosy, czyli jestem w tej grupie, która czeka prawie do końca. America. No właśnie taki jestem rozdwojony, bo parę dni temu ukazała się nowa płyta grupy America, Halcyon Days. No pewnie, że czekałem na nią. Były już kilka zapowiedzi, zresztą też tutaj się pojawiały. No ale co się okazuje, że 8 utworów to są największe hity zespołu wykonane po raz drugi. Panowie, tak się nie robi. No ale na szczęście są też 4 nowe piosenki.

Come on, let it rain, World of Light, jedno z czterech nowych nagrań na nowej płycie grupy Ameryka. No właśnie, padało dzisiaj w Warszawie, gdzieś między 3 a 4, ale było 20 stopni, w związku z tym teraz jest taka duchota absolutna. No dobrze, Ameryka była, to teraz dwaj panowie z Eagles.

Leje tu i o udziale, nie chodzi o leje te, jakie to rumuńskie, tylko po prostu deszczydło. Proszę się trzymać, lato wróci i tak. Glenn Frey, She Can't Let Go, a potem Don Henley, Dirty Laundry. Tak wyszło. To ładny list od pana Stefana. Pan Stefan, ale teraz czy ja go znajdę? Tak jest. To ładnie. Urlop w mieście to jak jabłka w cieście. Niby smakuje, ale nie do końca. Proszę nie narzekać, bo jak leje, to lepiej w domu siedzieć.

No tak, kiedyś mi się wydawało, że to zgrane, a teraz mi to zabrzmiało bardzo dobrze. Heart, all I wanna do is make love to you. Pani Beata napisała, bardzo proszę nie podawać wyniku meczu Polski z Brazylią. Jak to Polska z Brazylią gra na tych mistrzostwach? A nie, to w siatkę. Nie, nie, nie, nie będę podawał.

0: Dawaj.
1: No dalej. Podaj.
2: Będzie bramka.
1: Jest tak.
2: Gol!
3: Ojej, spalona?
4: Nie, kawa 357 jest odpowiednio wypalona. Znajdziesz ją na stronie kawa.radio357.pl.
5: Tak, ja już drugą stosuję. Przed chwileczką Journey, I'll be alright without you. No, po to, nie sięgałem już dawno.

No i proszę, jak ładnie trafiłem, pan Dariusz napisał, że to ich najlepszy utwór, to Muszanga. No dla mnie trochę daleki krewny Afryki, ale z Toto mam tak, że właściwie lubię prawie wszystko. Tak jak z Fosterem.

O, właśnie widzę, że Ania rozmawia z Mattem Damonem i Anne Hathaway, ale to w telewizorze, nie, jednym oczkiem patrzę. To oczywiście David Foster. Słuchacz zapytał, dziękuję za wszystkie listy, Marek Małpa, radio357.pl. Czy słyszałem piosenkę zespołu Holiday Mystics, którą zadedykowali Stevie Nicks? Nie, no teraz już słyszałem, tak.

Tak, to właśnie jest zespół Holiday Mystics, który napisał i dedykował piosenkę Dream Big, zadedykował ją Stevie Nicks. No i tak wczoraj szukałem, bo myślałem, że może coś nowego się pojawiło, jeśli chodzi o Stevie. Ostatni singiel 2024, The Lighthouse, i wtedy to była zapowiedź nowej płyty. Miała się ukazać 26 maja w tym roku, w urodziny, się nie ukazała. No ale widzę, że jeszcze ostatni singiel z 2024 roku to jest Maybe This Christmas. I ona, Stevie nagrała tę piosenkę z Jasonem Kelce. To jest ten chłopak, który jest teraz mężem Taylor Swift. Nie wiem, co na to Taylor Swift.

0: No, wyjaśniło się. Mąż Taylor Swift to Travis Kelce, a ten drugi, czyli Jason, też gra w ten futbol, ale to pomyliłem. No, to ja się na tym nie znam, co ja tam wiem. Ale wydaje mi się, że Stevie Nicks była na weselu Taylor Swift. To tak, żeby zakończyć temat. 11.
1: Radio 357.

Can't Lose Me to nowa piosenka Amandy Marshall na początek drugiej godziny naszego spotkania. Zaraz potem sałatka włosko-francuska. Obiecałem, że w wakacje będziemy sięgali do klasyki, ale akurat wczoraj mi się wyświetlił nowy utwór Mario Biondi. Śpiewa piosenkę Si, no jakoś taka po włosku, a zaraz potem Julien Clerc.

Tak, uwielbiam tę piosenkę w wykonaniu Juliana Clerka, a wcześniej nowy Mario Biondi. To teraz Kancik Kentry, Brandon Flowers, na co dzień w grupie The Killers, a potem taka trójka młodziaków The Woods, którzy sięgają po starego człowieka, Old Man Neila Younga.

No tak, to taki kancik country. Brendan Flowers, a potem The Woods, 19 minut po godzinie 11. No to teraz dobrnęliśmy do tego utworu, który powinien zabrzmieć jutro, bo jutro jest finał, tak? Jutro jest finał. I kto walczy w finale? Walczy w finale Argentyna i Hiszpania. No właśnie, pani napisała, pani ta, że Hiszpania wygra. No ale nie znamy się. No i z tej okazji jutrzejszego finału powstał utwór, który nosi tytuł Desire. Głównym wykonawcą jest Robbie Williams, ale także obok niego Nicole Scherzinger i Laura Pausini, która tam przez momencik nawet po włosku będzie śpiewała. Z tym, że zgrany to jest tak jakoś dosyć średnio. Znaczy tak mi się wydawało, ale potwierdza mi to fantastyczny producer, który tutaj z nami pracuje. Ale posłuchajmy Desire.

Tak, no to tak na szybko i myślę, że Robbie Williams przez telefon śpiewał, bo chyba inaczej nie można tego powiedzieć. Robbie Williams, Nicole Scherzinger i Laura Pausini oraz FIFA Sound. No rzeczywiście FIFA Sound. Desire, piosenka nosi taki tytuł. To teraz oddział krajowy.

Nowa płyta Błażeja Króla, zatytułowana Łączy Nas, powstaje oczywiście we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i miałem zabrać cię nad rzekę, to nowa piosenka, myślę, że będzie wydarzenie znowu. Te płyty rzeczywiście są niezwykłe absolutnie i o tym będę rozmawiał z Błażejem w najbliższy wtorek w Kieruju. Wczoraj minęła rocznica śmierci Joasi Kołaczkowskiej.

Marcin Januszkiewicz, piosenka zatytułowana Aśka. Marcin odwiedzi nas za tydzień w Zakamarkach. To już teraz mogę powiedzieć. Wczoraj ukazała się kolejna zapowiedź nowej solowej płyty, znaczy pierwszej płyty takiej debiutanckiej Roberta Mroza Młodszego. I to jest kolejna zapowiedź Jak tych dwoje.

Gdybym szykował nową płytę Smooth Jazz Cafe, jak tych dwoje, Robert Mróz młodszy, będzie dobra płyta, jak nic będzie dobra płyta. Wczoraj wśród nowości pojawiło się nagranie Charlie'ego Winstona z miną. Na początek myślałem, że to ta mina włoska, ale to zupełnie inna mina. Don't Forget Me.

Charlie Winston i Mina. Tę piosenkę zgłosiłem do listy piosenek 357. Pewnie sobie nie poradzi, ale who cares. No właśnie, dwa mrozy, bo teraz będzie mróz tata.

Stacey Kent z płyty I Know I Dream, 2017 rok. Co tak szumi? Nie wiem, czy było słychać na koniec rozmowy ze Stacey, nad Warszawą burza. A to jest teraz ten deszcz. Jak to ten deszcz, a ja nie wziąłem parasola?

Jest just another day, 6 minut po 12. Co tak cicho? Przestało padać. Och, jak dobrze. Basia gościnnie u Petera White'a, a teraz Wojciech Myrczek, a tekst napisał, no, Andrus.

zatracę, chociaż się bawię nawet chętnie. Taki przeciętny ze mnie facet, ale przeciętny nieprzeciętnie. Włóczę się czasem po teatrach, mówią, że jestem nie dzisiejszy. Garnitur mam jak Frank Sinatra, tylko ten mój jest sporo lżejszy.

nie zatracę. Ja wolę wiersze i ballady. Ja mam rodzinę, dom i pracę. Ja logistycznie nie dam rady. Biuro, przedszkole i pediatra. I swoje trzeba odstać w korku. Czyli podobnie jak Sinatra na Manhattanie w Nowym Jorku.

Wojciech Myrczek nieśmiało pojawił się wczoraj na liście piosenek 357, a jak będzie dalej, to tak jak wiadomo. Sienna Spiro to nowa dziewczyna w mieście i ta piosenka też w zestawie do głosowania na listę.

Jakieś 2 godziny temu mówiłem o tym, że grupa Ameryka nagrała swoje nowe piosenki po raz drugi, niepotrzebnie, a w kategorii tych, którzy powinni nagrywać swoje stare piosenki na nowo, o, znowu burza. Idzie, tak? Trochę idzie. To właściwie Gino Vannelli zdecydowanie, no i taki był też Chris Rea. Jerzy Grunwald.

Chopin. Chopin w Radiu Kalifornia. No tak wyszło. Virtuosa Never Dies, nowa płyta Jerzego Grunwalda, ukazała się w Japonii 3 dni temu. No i na tej płycie między innymi David Garfield, Vale Johnson, John J.R. Robinson, Pat Mastelotto, Eric Marienthal, Jason Scheff, Bill Champlin i Tamara Champlin w chórach oczywiście. Virtuoso Never Dies. Ktoś gra Chopina. To właśnie też zgłosiłem do listy piosenek 357.

0: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
1: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
2: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.
3: No tak, 28 minut po godzinie 12:00, to teraz Prince. Jak to zabrzmi? Jego nowa płyta, właściwie płyta z nowymi utworami wcześniej niepublikowanymi, ukaże się 28 sierpnia. Nosi tytuł Timeless. Na razie znaliśmy piosenkę With This Tear, a teraz jeszcze jedna nowsza Stone.

Prince, utwór zatytułowany Stone. 28 sierpnia okazuje się płyta Timeless i będzie zawierała 10 utworów z lat 77-2016.

Enough, Simply Red. To było do tego deszczu, który pada za oknem. Słuchacz napisał, uwielbiam takie listy. Pragnę zauważyć, że dzisiaj na początku audycji nie przedstawił pan, kto realizuje, pomaga i prowadzi audycję. Bo to właściwie jest cały zestaw. Ola Budka, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki i deszcz za oknem.

Tak, nam się zdarzyły trzy duety na, prawie na zakończenie. Johnny Mitchell, Seal gościnnie. A teraz nowość, bo to Baby Rose, Baby, no można powiedzieć, że Baby, oraz Leon Thomas.

0: David Bowie, Pat Metheny, This is not America. W studiu Łukasz Dunaj. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie Marku, dzień dobry państwu.
0: Po drodze na systemowy down na Narodowym.
1: Jeszcze się tak bardzo nie wybieram. Ten deszcz mnie troszeczkę tak, no, studzi mój zapał, ale tak, będę dzisiaj wieczorem.
0: Zdradzimy tajemnicę. Tomek przyjechał kompletnie zmoczony, bo jechał na rowerze. Także bez koszulki dzisiaj będzie realizował.
1: No cóż, no goło i wesoło będzie.
0: No dobrze, a co dzisiaj w zielonym?
1: A dzisiaj taka mieszanka studencka, troszkę nowości, trochę rzeczy tak a propos koncertów, które się również zapowiadają, między innymi nowy singiel Queens of the Stone Age, fantastyczna piosenka, również polecam do grania.
0: Tak, słyszałem już. Mhm.
1: Więc myślę, że druga godzina też troszeczkę takich reminiscencji. Myślę, że słuchacze powinni być zadowoleni.
0: Łukasz Dunaj po godzinie 13. Dziękuję ci bardzo, Łukaszu.
1: Dziękuję.
0: Tomek jednak znalazł jakąś koszulkę taką zastępczą.
1: To trochę niedosyt.
0: A my już dziękujemy. Ola Budka, Adam Szuraj i Marek Niedzielski. Do usłyszenia we wtorek.

0: Radio 357. Zielony Żoliborz.
1: Dzień dobry, minęła 13 ze sterami Tomek Patlingiewicz, przed mikrofonem Łukasz Dunaj, a to jest Zielony Żoliborz.

The Roots, The Seed. Miło sobie posłuchać takiego evergreena raz na jakiś czas. Oj, nie rozpieszczała nas wczoraj pogoda w Gdańsku podczas właśnie trójmiejskiego przystanku męskiego grania. Koncerty zostały przerwane, na szczęście wznowione z uwagi na zagrożenie burzowe i bardzo ulewny deszcz. Tak więc no, wielki szacunek dla tych wszystkich z Państwa, którzy wytrwaliście i kibicowaliście do końca Kultowi, który zamykał główną scenę, i Fiszowi MAD Tworzywo, którzy grali chyba w najbardziej ulewnym deszczu na scenie Ży. Tak więc działo się. Było mokro. A dlaczego też o tym wspominam? Ponieważ jak z kolegami radiowymi staliśmy w tunelu stadionów, tam ochrona poprosiła nas, żebyśmy przeczekali ten deszcz, schowali się przed tą zapowiadaną burzą. No, mieliśmy taką zabawę na przykład, żeby wymienić pierwsza piosenka ze słowem deszcz, jaka przychodzi komuś do głowy. Różne były propozycje. Ja wybrałem tę.

Garbage only happy when it rains. Myślę sobie, że Shirley Manson pewnie najbardziej jest szczęśliwa, kiedy pada. Nam troszeczkę wczoraj zrzedły miny, tak jak już mówiłem, ale też nie ma tego złego, ponieważ występujący na naszej scenie zespół Lunar Trips, dwie dziewczyny i chłopak na bębnach, mogli mówić o pewnym szczęściu w tej całej sytuacji, ponieważ mieli wspaniałą frekwencję, bo muszą państwo wiedzieć, że scena Skody Radia 357 jest jedyną zadaszoną sceną podczas męskiego grania. Tak więc no, zawsze ktoś jest wygrany w takiej sytuacji. A teraz nasza piosenka dnia.

Alabama Shakes, I Feel Hope Coming. Myślę sobie, że wielbiciele, wielbicielki soulu i takiego vintage'owego rocka mogą sobie podać ręce i powiedzieć nareszcie. Alabama Shakes w końcu opublikowała datę premiery nowego albumu, pierwszego od 11 lat, bo tyle już minęło od daty premiery Sound & Color. Ostatni piątek sierpnia, właśnie na ten dzień wyznaczono datę wydania tego bardzo oczekiwanego materiału Alabama Shakes, a przed nami zespół, który nie milczał aż tak długo, ale zanim zagramy, to taka króciutka impresja, ponieważ kiedy okazało się, że Queens of the Stone Age będą w trasie z System of a Down, stadionowej trasie, zastanawiałem się, z czym w zasadzie Queens of the Stone Age przyjadą, ponieważ od momentu wydania płyty Times New Roman również minęło sporo czasu i pomyślałem sobie, no może jakieś takie greatest hits, ale nie. Okazuje się, że to też już jest zapowiedź nowego albumu. Jeszcze nie została wyznaczona data premiery. Jeszcze nie wiadomo, jak ten album będzie zatytułowany, ale już jest pierwszy singiel i jest on bardzo zaskakujący.

Queens of the Stone Age, Easy Street. Czy będzie dzisiaj padało podczas ich koncertu na Stadionie Narodowym? Raczej nie powinno i okazuje się, przynajmniej według prognoz na tę chwilę, że bardziej zagrożony deszczem jest koncert niedzielny, czyli ten, który się odbędzie jutro, ponieważ dwa Stadiony Narodowe, zespół System of a Down, Queens of the Stone Age, byli i wyprzedali. A my jeszcze posłuchamy Josha Omi, lidera Queens of the Stone Age, ale w takiej bardziej tanecznej odsłonie.

Ależ to jest zagrane, ależ to jest zaśpiewane Josh Homme i tak jakby Let's Dance wykonywał od zawsze. A teraz coś polskiego.

Seth Miles i John Porter, Plastic World. Pamiętam ich debiut, mam na myśli oczywiście nie Johna Portera, ale Seth Miles. Pamiętam ich koncert na Inside Seaside, kiedy otwierali scenę Upstage. Miałem przyjemność ich zapowiadać. A teraz cóż, dwa dni temu wykonywali legendarną nową Aleksandrię na festiwalu w Jarocinie. Wydają singiel z Johnem Porterem, Idą jak burza. Seth Miles. A za chwilę zespół, który również Państwu jest doskonale znany i był tak łaskawy, że zaprezentował nam swoją nową piosenkę.

Knock in the Sky, The Last Dinner Party, jak ja tego nie lubię. Oczywiście nie mam tutaj na myśli The Last Dinner Party, ale tę metodę wydawniczą, aby jakiś rok po premierze albumu, który okazuje się zazwyczaj sukcesem, wydawać jego wersję deluxe. I tak się składa, że często te utwory, które są dodane na tych wersjach rozszerzonych, są tak dobre, że powinny się znaleźć na tej wersji podstawowej, regularnej. I zastanawiam się, kto w ogóle o tym decyduje i dlaczego tak się dzieje. To samo miałem z zeszłorocznym albumem Miley Cyrus. Wersja rozszerzona tamtej płyty była znacznie lepsza niż podstawowa i chyba to samo można powiedzieć o The Last Dinner Party i nowej tej właśnie rozszerzonej wersji From the Pyre. Wczoraj sobie z redaktorem Stelmachem uciąłem taką krótką pogawędkę na temat tego, jakie zespoły starzeją się najlepiej. No i nie chciało nam wyjść inaczej.

Me in the Head. Rolling Stones. Mnie się już nawet nie chce przypominać, że trzon Stonesów, czyli panowie Jagger, Richards i Wood, pewnie mają razem ponad 250 lat. To co, to może jeszcze po jednym.

Niesamowity numer. Mr. Charm. Chyba na ten moment mój ulubiony z nowej płyty Foreign Tongues. A oto co wypluwa z siebie na temat utworu Mr. Charm AI. To utwór zespołu The Rolling Stones, który wzbudza duże zainteresowanie fanów rocka. Piosenka łączy w sobie klasyczne rockowe brzmienie z nowoczesnym podejściem i odważnymi tekstami. No, super. Tak więc tyle od AI, a my troszeczkę, jak to się ładnie mówi, wychillujemy.

Terry Swims i chyba taki jeden z największych bujaków ostatnich lat, Lose Control. A za chwilę piosenka, która już ma trochę lat. To żadna nowość, ale artystka, która ją wykonuje, jest na tak zwanej fali wznoszącej, jest tak zwaną właśnie Rising Star i myślę sobie, że miło będzie w jej wykonaniu tę piosenkę przypomnieć.

You Can't Hurry Love, Olivia Dean, z towarzyszeniem jakże zacnym orkiestry Julesa Hollanda. Pewnie pamiętają Państwo przede wszystkim ten utwór w wykonaniu Phila Collinsa, chociaż nie on również jest autorem tej piosenki. Od kilku dni krąży sobie po świecie nowy singiel U2, Street of Dreams, z dość wysokiej pozycji na liście piosenek. Wnioskuję, że Państwu, przynajmniej części Państwa, ta piosenka się podoba. Chyba w piątek była na miejscu 9, o ile mnie pamięć nie myli. Ale ja sobie tak myślę, że troszeczkę chyba na Mundial się z tą piosenką spóźnili. To jedno. A dwa, na niekorzyść U2 działają piosenki, które nagrali wcześniej. Ja nie będę tutaj sięgał do kanonicznych w tej chwili dokonań z lat 80. czy początku 90., żadnych Joshua Tree, żadnych Achtung Baby, ale przypomnę Państwu do 14. dwa utwory, które odpowiednio są z późnych lat 90., w zasadzie to już jest rok 2000 i troszeczkę później 2004. I no, sami Państwo ocenicie, czy to U2 teraz to jest właśnie to samo, co kiedyś, czy już niestety nie.

0: Szanowna Pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje Pani osoba.
1: A można było po prostu napisać: Pani Izabelo, kocham Panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto. Czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń?
2: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą Państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
3: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
4: Zielony Żoliborz.
5: Minęła 14:00, przed mikrofonem Łukasz Dunaj. Dzisiaj wyjątkowo jestem w zastępstwie Piotra Stelmacha. A poprzednią godzinę kończyliśmy podwójnym uderzeniem od U2, Electrical Storm oraz Picture of You. Następny zespół miał taki epizod, tak to bym ujął, w swojej dyskografii, kiedy próbowali być jak U2. Mam tutaj na myśli płytę The Wave of Love. Sukces był połowiczny tejże płyty i tego, żeby zespół został nowym U2, ale na szczęście pozostali sobą i to jest ich nowy singiel.

Editors i The Rush. Nowy utwór z płyty Surface Echo and Sound, której premiera już jest wyznaczona na 30 października, a dwa tygodnie później Editors w Gdańsku jako jedna z gwiazd Inside Seaside. Tak więc można rzec, że świeżutko po płycie już będziemy mogli obejrzeć, zobaczyć w jakiej formie jest Tom Smith z kolegami podczas ich koncertu właśnie w Gdańsku. The Rush, nie ukrywam, znacznie bardziej ten singiel mi robi, jeżeli tak się mogę kolokwialnie wyrazić, niż poprzednie nagranie. A teraz tak trochę potańczymy po polsku, czyli ze smutnymi minami.

Pablo Paweł i ludziki przetańczone serca. Nawet gdy Pablo Paweł śpiewa o stroboskopach gwiazd i roztańczonych szczęściach, to ja i tak oczyma wyobraźni widzę smutne i brzydkie rysunki satyryczne Janka Kozy. Ale właśnie Pablo Paweł to taki poeta tej polskiej rozdartej duszy. Tego samego dnia, co Rolling Stones swoją nową płytę wydał jaśnie nam panujący król rocka Jack White.

never have nothing good.

Neighbors Blues. To jedno z tych nagrań, w których Jack White przypomina, jak świetnym jest gitarzystą, a jego nowy album Frozen Charlotte będzie jedną z płyt tygodnia w nadchodzącym właśnie tygodniu. Tak czasami się zastanawiam, jak to jest, że dzwoni do ciebie Beyoncé i mówi: hej Jack, wpadnij i nagramy razem jakiś numer.

Beyoncé, Jack White, Don't Hurt Yourself. Chyba nigdy już później Beyoncé nie nagrała tak gniewnego utworu jak ten. Dawno nie było z kolei żadnego brytyjskiego zespołu, którego łobuzerska charyzma jest odwrotnie proporcjonalna do urody jego muzyków. Chociaż z drugiej strony nie od dzisiaj wiadomo przecież, że łobuz kocha najmocniej.

High Vis, Trauma Bones. Bardzo kibicuję temu zespołowi i z dobrze poinformowanych źródeł wynika, że jeszcze w tym roku usłyszymy nową czwartą płytę tych Brytyjczyków. Pozostaniemy jeszcze na chwilę w takim trochę chuligańskim klimacie. Zespół, który za chwilę Państwo usłyszą. Nawet na wywiady z poważnymi mediami przychodzi w klapkach i często z butelką piwa w ręku, ale im to jakoś uchodzi płazem. Jeszcze jedno. Zagrają już niedługo w Polsce, tego samego dnia i w tym samym miejscu co Editors.

Nick Cave i Kay Tempest, Irish Goodbye. Trzecia piosenka z rzędu, w której pada słowo na F, ale nie robię tego specjalnie i mam nadzieję, że państwo mnie do żadnej instytucji nie zgłosicie. Będzie można zobaczyć i wysłuchać koncertu Nick Cave 14 listopada podczas Inside Seaside, tego samego dnia co Editors. I mam nadzieję, że będzie również na tym koncercie słuchaczka Iza, od której dostałem bardzo miłą tekst w naszej aplikacji. Pisze, że będzie w Gdańsku, cieszy się na Editors, chociaż nawet nie marzyła, że będzie na ich koncercie. A, i jeszcze bardzo miłe, że miłe dla mnie, żeby to przeczytać, że miło słyszeć pana w trochę lżejszym wydaniu i że obiecał pan redaktor częstsze zastępstwa. Nie do końca to ode mnie zawsze zależy, ale miło mi, że jest miło. I ten czas bardzo szybko mi też z państwem mija, już prawie 14:30. Ta artystka do koncertu w Polsce z kolei szczęścia nie ma.

Tash Sultana Jungle. Nie tylko polski koncert artystki został odwołany, ale cała europejska trasa Return to the Roots. Artystka przepraszała w specjalnym oświadczeniu i umotywowała trudną na pewno decyzję tym, że po prostu przedłużyła się praca nad jej nową płytą i wybrała właśnie ten proces kreatywny, przesuwając trasę na bliżej nieokreśloną przyszłość. Przynajmniej jest to jakieś tłumaczenie, a nie, że kogoś rozbolała głowa albo było głośno i nie mógł spać. Pewnie wiecie, o kim mówię. A teraz proszę państwa o 5,5 minuty wyrozumiałości, bo będzie to jazda dla bardziej wtajemniczonych i jak to się mówi, no dobra, zresztą nie będę opowiadał, posłuchają państwo sami.

Level 5. Czy odezwały się u Państwa sentymenty za The Prodigy lub Chemical Brothers, a to tylko King Gizzard and the Lizard Wizard, którzy po raz enty postanowili zmienić swoją dotychczasową muzyczną skórę i przywdziać zupełnie inną, to prawdziwe takie kameleony współczesnej muzyki i zapowiedź ich nowej płyty Alien Metal. Ciągle poszukuje i węszy w takim sensie artystycznym również Katarzyna Nosowska, która opublikowała niedawno 4 swoje nowe single, będące zapowiedzią większej całości, ale do tej większej całości musimy jeszcze poczekać. Jesienią ukaże się to wydawnictwo, ale 4 nowe piosenki już są i za chwilę chciałbym Państwu zaprezentować jedną z tych nowych piosenek i trochę starszą. Kasia Nosowska.

Kto tam u ciebie jest? Jedna z najbardziej poruszających polskich piosenek o rozstaniu. A wcześniej świeżynka od Nosowskiej, Szkoda, braw. Już jutro okaże się, kto podniesie do góry w geście triumfu statuetkę Pucharu Świata. Czy będzie to Argentyna, która pozbawiła wszelkich złudzeń Anglików w półfinale, czy będą to Hiszpanie, którzy z kolei utarli nosa bardzo pewnym siebie Francuzom. To już jutro się wyjaśni, a za chwilę najlepsza polska piosenka poświęcona piłce nożnej, a w zasadzie mundialowi.

W tym roku nasi piłkarze oglądali mundial z Kanapeiros, no i może i dobrze. Nasze spotkanie dzisiejsze w Zielonym Żoliborzu już powoli zbliża się do mety. Krótki cykl ogłoszeń duszpasterskich o godzinie 16:00 Happy Noise. Dzisiaj wyjątkowo Radek Łukasiewicz, ale będą też łączenia z Gdańskiem, z Męskiego Grania. Serdecznie polecam tę audycję. I też trochę w ramach autopromocji polecam swoją audycję Muzyka Prywatna w poniedziałek. Będzie o Britpopie. No, bardzo, bardzo taka muzyka, która wywarła wielki wpływ na popkulturę, tak więc myślę sobie, że w ramach takiej zajawki utwór, który za chwilę, który zwieńczy dzisiejsze wydanie Zielonego Żoliborza. Ja wam i państwu oczywiście serdecznie dziękuję za wszystkie miłe głosy, za wszystkie tekstówki i do usłyszenia niebawem.

0: Partnerem audycji jest Novo Nordisk Pharma, organizator kampanii edukacyjnej Odzyskaj lekkość życia.
1: I żyli długo i szczęśliwie.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Grażyna Morek, a to jest audycja, w której rozmawiamy o zdrowiu. Dziś całą godzinę poświęcimy chorobie, która dotyczy w Polsce 9 milionów dorosłych, czyli otyłości, która wpływa destrukcyjnie na cały organizm. O tym, jak jej zapobiegać i jak ją kompleksowo leczyć, zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, będę rozmawiać za chwilę z moimi gośćmi. Jednego z nich dobrze Państwo znają z naszej anteny, zaraz nam się przedstawi.

0: Zmęczenie, brak energii, rezygnacja z aktywności, które kiedyś sprawiały radość. Do tego wstyd i poczucie winy, przekonanie, że powinno się poradzić sobie samemu. W dzisiejszym Żyli długo i szczęśliwie porozmawiamy o tym, dlaczego otyłości nie można sprowadzać do braku silnej woli i co oznacza odzyskiwanie lekkości życia, nie tylko w sensie fizycznym, ale także emocjonalnym. A moimi gośćmi są dr Szymon Suwała, endokrynolog, diabetolog i obesitolog zajmujący się leczeniem otyłości i chorób metabolicznych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oraz proszę przedstaw się sam.
2: Dzień dobry, Michał Bonarowski, zwykle znany cotygodniowo z audycji Bistro, chociaż także i z Placu na Rozdrożu, ale to państwo pewnie wiedzą, że ja lubię mówić o jedzeniu.
0: To ja dodam, że jeszcze do tego ambasador

0: Fundator fundacji, między innymi Fundacji na Rzecz Leczenia Otyłości FLO oraz autor książki, która niebawem trafi do księgarni, Cięcie, w której to Michał opisuje własną drogę przez chorobę otyłościową i przez leczenie bariatryczne ze szczegółami.
1: Tak, ze szczegółami na tyle oczywiście, na ile mogą być przydatne takiemu zwykłemu pacjentowi, czy też jego otoczeniu, czy to będzie rodzina, czy znajomi, koledzy w pracy, po to, żeby można było trochę odczarować i samo leczenie otyłości, i no też właśnie same operacje bariatryczne, które obrastają w tej chwili wieloma mitami.
0: To zanim książka trafi do tych księgarń, a jest już, widziałam, piękna okładka, zachęcam do poszukiwań za kilka tygodni, to dziś będziemy właśnie rozmawiać o tym, jakie mity wokół otyłości krążą, no i przede wszystkim, jak powinno się tę chorobę leczyć. I zacznę oczywiście od doktora Szymona Suwały, bo kiedy mówimy o otyłości, to właśnie bardzo szybko pojawiają się takie skojarzenia, jak lenistwo, brak konsekwencji, słaba motywacja. Tymczasem współczesna medycyna coraz mocniej podkreśla to, że otyłość jest chorobą wieloczynnikową. Więc co na nią wpływa? Co my teraz wiemy o tej chorobie?
2: No więc szczęśliwie chyba już dawno skończyliśmy z takim podejściem, przynajmniej my jako medycy skończyliśmy z takim podejściem, jakoby choroba otyłościowa to tylko była choroba wiązana z nadmiernym przyjmowaniem energii i niedostatecznym ich wydatkowaniem. Oczywiście w dalszym ciągu bilans energetyczny i bilans kaloryczny stanowi pewien element kluczowy, wydawać by się mogło, w chorobie otyłościowej, ale zacznijmy od definicji. Aktualna definicja choroby otyłościowej, a przynajmniej ta definicja, którą ja najbardziej lubię, to jest definicja, która uwzględnia kilka aspektów, że jest to choroba przewlekła, że jest to choroba nawracająca, wikłająca się na ponad 200 różnych sposobów, choroba, która nie ma tendencji do samoistnego ustępowania i choroba, która jest powiązana ze stanem zapalnym tkanki tłuszczowej oraz zaburzoną impulsacją naszego ośrodkowego układu nerwowego do tego właśnie, żeby wydatkować energię i ją przyjmować.
0: A co tu jest przyczyną, a co skutkiem?
2: To jest świetne pytanie. To jest świetne pytanie. Mając na uwadze, że mamy ten stan zapalny tkanki tłuszczowej oraz mamy tą zaburzoną impulsację w ośrodkowym układzie nerwowym, należy traktować to jako elementy dwukierunkowe. Absolutnie. Czyli mamy tutaj sytuację, w której nasz mózg troszeczkę nas oszukuje. Nie mamy tej świadomości, na przykład, że jesteśmy adekwatnie syci, przez co po prostu przyjmujemy tych pokarmów więcej. Mamy podejście takie też troszeczkę hedonistyczne do jedzenia, czyli po prostu mamy chęć jedzenia posiłków, które nam smakują, które nam uprzyjemniają życie, uprzyjemniają nam czas. A do tego wszystkiego dokłada się właśnie ten stan zapalny tkanki tłuszczowej, który sytuację tylko i wyłącznie komplikuje.
0: A jaką rolę odgrywają w takim razie geny, hormony i czynniki psychologiczne, o których też się coraz więcej mówi?
2: To są nie mniej istotne czynniki, które też należy tutaj uwzględniać. Jeżeli chodzi o geny, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo gdybyśmy mieli wrócić do historii medycyny, czyli do tak zwanej determinantów zdrowia według Paula Lalonde'a, tak zwanych pól zdrowotnych, to można stwierdzić, że genetyka to zaledwie kilkanaście procent naszego stylu życia. My tymczasem wiemy, że w chorobie otyłościowej 70% predyspozycji, nie samej choroby, ale predyspozycji do choroby otyłościowej leży właśnie w genach, tak? Oczywiście mogłoby się pojawić całkiem adekwatne pytanie, które pojawia się zresztą w mediach społecznościowych, w których działam, no ale co było 10, 15, 20, 50, 100 lat temu? Przecież tej choroby otyłościowej było mniej, a geny były podobne. Po pierwsze, nie do końca były podobne, a po drugie, były inne czynniki, które te geny aktywowały, bo mówimy o predyspozycji, a nie o samej chorobie jako takiej, jeśli chodzi o geny. Kolejna kwestia, hormony. Oczywiście hormony pełnią niesamowitą rolę, mając na uwadze, że tkanka tłuszczowa jest niezmiernie aktywnym metabolicznie narządem. Jednym z największych narządów w naszym organizmie i jednym z najbardziej aktywnych metabolicznie. Oczywiście, że tak, tam występują adipokiny, leptyna, rezystyna, wisfatyna. Można byłoby oczywiście tutaj wymieniać.
0: Mówimy jasne o tym tłuszczu wisceralnym, czyli w
2: tak naprawdę
0: brzusznym.
2: Tak naprawdę każdym, ale oczywiście ta tkanka tłuszczowa brzuszna, ta tkanka trzewna jest najbardziej aktywna metabolicznie i najgorsza. Tak, tak na dobrą sprawę. Natomiast jeżeli na przykład weźmiemy pod uwagę te hormony takiego klasycznego układu wewnątrzwydzielniczego, hormony tarczycy, nadnerczy, przysadki, etc., etc., to one oczywiście też pełnią pewną rolę w promocji nadmiernej masy ciała, aczkolwiek nie na tyle dużą, na ile by się można było spodziewać. Dlatego, że takim klasycznym przykładem wydawać by się mogło, choroby, która promuje przyrost masy ciała, jest niedoczynność tarczycy. A to tak naprawdę wierutna bzdura, dlatego że niedobór hormonów tarczycy, owszem, powoduje przyrost masy ciała na poziomie 2, 3, 4 kg, ale tak naprawdę każde kilogramy, dalsze kilogramy, to jest tak naprawdę niedostosowanie się stanu klinicznego pacjenta, niedostosowanie się, przepraszam, jego podejścia do aktualnego stanu klinicznego pacjenta. To nie jest jego wina.
0: A co to znaczy?
2: To chodzi o to, że w niedoborze hormonów tarczycy, w niedoczynności tarczycy dla przykładu, dochodzi do spadku podstawowej przemiany materii, tak? A tym samym całkowitego zapotrzebowania na kalorie.
0: A człowiek je tyle, ile jadł.
2: Tak. Jeżeli jadł tyle, ile jadł, to wcześniej bilans ujemny albo zerowy staje się pomalutko dodatnim. Nie jest to wina pacjenta, jest to wina choroby oczywiście, jako takiej, ale nie zmienia to faktu, że mamy taką właśnie sytuację i nie możemy przyrównać niedoczynności tarczycy jako przyczyny otyłości.
0: No właśnie, o to chciałam zapytać, bo wydaje się, że jak zaczniemy leczyć niedoczynność tarczycy, no to leczymy niedoczynność tarczycy, a nie otyłość. To jeszcze nie jest ta choroba. Mhm. Natomiast rozumiem, że w otyłości różne problemy hormonalne się nasilają.
2: Oczywiście. I to jest właśnie to, z czym często pacjenci do mnie trafiają do gabinetu, bo pacjenci trafiają do mnie gabinetu. Pamiętam taką sytuację, jedna pacjentka została do mnie skierowana, do mnie jako do endokrinologa, nie do mnie personalnie, tylko do mnie jako do endokrinologa, przez 5 różnych lekarzy, z 5 różnymi tak naprawdę powikłaniami choroby otyłościowej. Tak?
0: Czyli co to było?
2: Między innymi niedoczynność tarczycy, problemy z zajściem w ciążę. Dokładnie wszystkiego już nie pamiętam. Pamiętam sytuację, że to było 5 lekarzy, ale w każdym razie te 2 czynniki to były takie najistotniejsze. Tak? Aha, oczywiście insulinooporność, tak? Która to chorobą nie jest, ale jest stanem metabolicznym. Natomiast no, to jest temat, podejrzewam, na odrębną audycję. Moglibyśmy spędzić całą dobę.
0: Myślę, pewnie, że się spotkamy przy tej okazji.
2: Bardzo chętnie oczywiście o tym opowiem. Natomiast chcę powiedzieć, że same hormony, same zaburzenia hormonalne klasycznego układu wewnątrzdzielniczego właśnie, to jest przyczyna nie więcej niż 3-4% przypadków choroby otyłościowej jako takiej. Czynniki psychologiczne, które padło tutaj pytanie, niesamowicie istotny element, mając na uwadze, że już 5-6 lat temu, w roku 2020, profesor Andres Acosta wyróżnił 4 podstawowe fenotypy choroby otyłościowej. Głodny mózg, głodna jelita, powolne spalanie i a jakże jedzenie emocjonalne. I wyróżnił to nie dlatego, żeby być cytowanym, cytowany oczywiście jest, natomiast głównie po to, żeby właśnie pokazać, że leczenie może być tym skuteczniejsze, im bardziej skutecznie podejdziemy do fenotypowania, czyli ustalania przyczyn tejże choroby. Okazało się, że jeżeli damy zalecenia tak po prostu siaj maj jakkolwiek każdemu pacjentowi, to leczenie będzie 3 razy mniej skuteczne, aniżeli wtedy, jeżeli dopasujemy konkretne leczenie pod konkretny fenotyp pacjenta. Zatem oczywiście psychologiczne elementy, zwróćmy jeszcze uwagę na stygmat, niesamowitą stygmatyzację pacjentów z chorobą otyłościową, która jedyne, co może zrobić, to nasilić problem choroby otyłościowej. Ergo na pewno psychika pełni tu niesamowitą rolę.
0: Czyli to zajadanie emocji, tak? Ale też człowiek nudzi się i sięga po przekąski. To jest cała gama takich uczuć, które gdzieś tam ktoś może mieć predyspozycję, żeby zakarmiać, zajadać?
2: Predyspozycje, to jest chyba dobrze określone. W zaleceniach wszelakich, tak, bo nie tylko polskich, ale i zagranicznych, często podkreśla się na przykład to, żeby zwracać uwagę na nasz kontakt z jedzeniem właśnie, tak? Czyli na przykład nie jeść do oglądania telewizji, tak? Nie jeść do, no nie wiem, spędzania czasu przed komputerem.
0: Czyli
2: dlatego,
0: do takich machinalnych czynności, bo wtedy nie kontrolujemy tej ilości.
2: Dokładnie, bo jeżeli zadamy następnie komukolwiek pytanie, no ale to ile zjadłeś tych chrupków, nie wiem, czegokolwiek zresztą, co by to nie było, to nagle się okazuje, że my nie znamy odpowiedzi. I słusznie nie znamy
0: odpowiedzi.
2: Mówimy
0: mało, a tam pusto w paczce.
2: Dokładnie, dokładnie.
0: A czy można przez lata funkcjonować bez diagnozy i nie wiedzieć, że się choruje na otyłość?
2: Niestety tak i to jest powszechne. My wiemy, statystyki pokazują, że na 100% pacjentów z chorobą otyłościową zaledwie 40%, czyli 4 na 10 pacjentów wie o tym, że choruje na chorobę otyłościową. To brzmi dziwnie, tak? No bo jak można nie zauważyć, że choruje na nadmierną masę ciała, na chorobę otyłościową, ale taka jest prawda, tak?
0: Czyli to 60% uważa, że...
2: 60% albo nie jest po prostu świadomych tego, że chorują, że jest to,
0: że to choroba.
2: Jest choroba. Tak?
0: Myślą, że to jest jakaś wada ich charakteru być
2: na
0: może.
2: Na przykład
0: tak?
2: Myślą, że to jest problem estetyczny, że jest to problem, nie wiem, puszystości.
0: No, albo tych rodzinnych genów.
2: Albo rodzinnych genów, dajmy na to. Natomiast 40% zaledwie gdzieś usłyszało, albo dowiedziało się od lekarza, albo po prostu jest świadomych tego, że choruje na chorobę otyłościową. I teraz z tych 40% zaledwie połowa, czyli 20% ogółu dostaje wydaje jakiekolwiek zalecenia dążące do tego, żeby skutecznie leczyć chorobę otyłościową. Podkreślam jakiekolwiek, czyli mówimy tutaj o zaleceniach tak aktywności związanych z aktywnością fizyczną, leczeniem żywieniowym, już nie wspominając o farmakoterapii. Natomiast takie kompleksowe, pełne leczenie choroby otyłościowej 1,2%. To jest dramatyczna statystyka, jeśli chodzi o niestety naszą zaradność pod kątem leczenia choroby otyłościowej. Aczkolwiek mam takie przekonanie graniczące z pewnością i chciałbym, żeby tak było, a przynajmniej szczerze w to wierzę, tak, że będzie lepiej. Natomiast no, jeszcze trochę wody w Wiśle musi upłynąć.
0: No to teraz przejdę do naszego drugiego gościa, do Michała Bonarowskiego. Michale, kiedy ty po raz pierwszy pomyślałeś, że sam sobie nie poradzisz z chorobą otyłościową?
1: Przyznaję od razu, szczerze, że strasznie trudno jest mi znaleźć ten moment, ponieważ ja przez bardzo, bardzo długi czas myślałem, że właśnie poradzę sobie sam. Ba! 7 lat temu, kiedy zaczynałem leczenie choroby otyłościowej w taki bardziej skoncentrowany sposób, to zacząłem właśnie od tego, że zająłem się tym sam i uważałem wtedy, że robię doskonale.
0: Czyli zmieniłeś jadłospis, podejrzewam, to był ten pierwszy krok, zacząłeś biegać, tak?
1: Nie. Wiesz co, przy 170 kg bieganie nie jest najlepszym pomysłem. Mhm. Natomiast faktycznie zwiększyłem taką spontaniczną, codzienną aktywność fizyczną, choćby w postaci kroków. Czyli po prostu chodzenia zamiast
0: jeżdżenia. Czyli metodą małych kroków.
1: Tak jest, małych, ale dużo. Żeby było ich wystarczająco dużo i faktycznie dość szybko doszedłem do choćby tych mitycznych 10 tysięcy, a potem nawet i dalej. Natomiast ja w bardzo prosty sposób obliczyłem swoje zapotrzebowanie kaloryczne, no bo chociaż wiemy, że to nie jest tylko kwestia kalorii, to jednak ten, no, energia jest tutaj kluczowa. No
0: musisz wydatkować więcej energii niż jej przyjmujesz.
1: Tak jest. Obliczyłem, a następnie tak ułożyłem znowu sam, niestety, swój jadłospis, żeby było mniej o około 200 kilokalorii na dobę. Czyli tyle, ile organizm tak nie do końca zauważy, nie będzie myślał, że się głodzimy, czyli nie wzbudzimy żadnych alarmów, alertów
0: Chciałeś po prostu powoli dochodzić do tej lekkości życia, o której dzisiaj mówimy.
1: Właśnie,
0: tak?
1: Ale jeśli to chyba jest dobre określenie, dlatego że ja w tamtym czasie dość dużo podróżowałem, zresztą całe moje dziennikarskie życie dość dużo podróżowałem, między innymi samolotami, i muszę powiedzieć, że jednym z takich powodów trochę humorystycznych, ale trochę nie, była konieczność brania przedłużki do pasa w samolocie. W którymś momencie nawet był to dla mnie element takiego wewnętrznego stand-upu, kiedy ja ściszonym głosem mówiłem: stewardesie, przepraszam i jeszcze poproszę taką przedłużkę do pasa. Ale to ten żart to była chyba raczej tylko zapora, taka garda.
0: No trochę śmiech przez łzy.
1: Tak, dlatego że w którymś momencie stwierdziłem, okej, to rzeczywiście zróbmy coś z tym raz, a porządnie, zobaczmy, co z tego będzie.
0: Dlaczego nie poszedłeś do dietetyka? To mnie
1: dlatego ciekawi. Że pomimo dostępu do bardzo dobrych lekarzy i do prywatnej, no ale też i do publicznej, w publicznej opiece zdrowotnej, ja myślałem, że społeczeństwo tego trochę ode mnie wymaga. Tak, rzeczywiście.
0: Żebyś ty się wziął za siebie.
1: Weź się za siebie.
0: No poza tym wystarczy mniej jeść, więcej się ruszać.
1: To też, chociaż z trzeciej strony...
0: To jeden z tych mitów, o których będziemy dzisiaj trochę opowiadać.
1: Tak, z trzeciej strony ja nigdy nie spotkałem się ze stygmatyzacją. Jestem tym szczęśliwym, pewnie 1% osób z chorobą otyłościową, która no, nie zaznała takich negatywnych zdarzeń społecznych. Faktycznie w moim rozumieniu, w tej kulturze, w której żyjemy, w której ja zostałem wychowany, to wzięcie się za siebie było czymś absolutnie oczywistym, szczególnie z perspektywy mężczyzny, dlatego że od mężczyzn wymaga się właśnie tego, żeby byli tacy zwarci, wzięli się za siebie. Paradoks polega zresztą też na tym, że kiedy mężczyźni zaczynają leczyć chorobę otyłościową, to z kolei słyszą czasem takie głosy: ej, no co ty chcesz od siebie? Przecież tam lekki brzuszek nie będzie przeszkadzać, a tak naprawdę to kto będzie na to zwracał uwagę?
0: Mówi się nawet o takim tatusiowym brzuszku, dadbod, i to jest gdzieś tam uchodzi.
1: No to niestety są kolejne takie mity, trochę kulturowe, trochę popkulturowe, bo wiadomo, że, i to pewnie doktor Suwała może potwierdzić, że nie ma zdrowej otyłości, takiej zdrowej w takim sensie, że nawet jeśli nie mamy w danym momencie już jakichś powikłań, to wcale nie znaczy, że to jest dobry stan ten, w którym
0: ten wystający brzuszek, to już oznacza, że przekraczamy te centymetry w pasie. A jaka jest teraz norma, tak z ciekawości, dla mężczyzn i dla kobiet?
2: To znaczy, szczerze mówiąc, to ten wystający brzuszek może być objawem najgorszej postaci choroby otyłościowej, tak zwanej fenotypie TOFI, thin outside, fat in inside, czyli sytuacji, w której mamy prawidłowe BMI, prawidłowe obwody talii, ale kiedy zrobimy analizę masy ciała albo densytometrię total body, czyli jeszcze lepszą ocenę analizy masy ciała, to się okazuje, że tej tkanki tłuszczowej jest tam po prostu zdecydowanie za dużo.
0: A mięśni? Niewiele.
2: To jeszcze jedna rzecz, ale jak najbardziej to też może być kolejny czynnik. Jeśli chodzi o normy, to w zależności od tego, czy patrzymy bardziej po polsku, czy tej europejsku, czy bardziej po amerykańsku, to jest to 80 cm, nie więcej niż 80 cm obwodu talii dla kobiet i nie więcej niż 94 cm obwodu talii dla mężczyzn, jeżeli mówimy o te polsko-europejskie kryteria. Amerykanie, ja się śmieję, że rozpoznają otyłość 8 cm później, tak? Czyli 88 i 102 centymetry. To niestety trochę weszło też do kanonu polskiego, dlatego że mamy od 2022 roku wytyczne polskie rozpoznania zespołu metabolicznego, gdzie właśnie te wytyczne amerykańskie, nie wiedzieć czemu, zostały wprowadzone.
0: Takie bardziej uspokajające.
2: Tak by się mogło wydawać, ale my jako endokrynolodzy i diabetolodzy troszeczkę się z tym kłócimy, troszeczkę się buntujemy, dlatego my tak naprawdę częściej stosujemy kryteria jednak te starsze z roku 2009, które są jednak po tym bardziej europejskich standardach, czyli jeszcze raz 80 i 94 centymetry.
0: Dobra, wracamy teraz do Michała, to już wiemy, tatusiowy brzuszek.
1: No, ja nie miałem tatusiowego brzuszka, to tylko tak chciałem to zaznaczyć.
0: Dobrze, chcieliśmy tylko podkreślić, że nie należy tutaj za bardzo sobie pobłażać, jeśli się widzi coś z przodu. Michał.
1: Tak, ale zaczęłaś mnie pytać, przepraszam, dokończę tylko jedno zdanie. Jak to się właściwie stało, że nie poszedłem do...
0: No właśnie, do dietetyka.
1: Do dietetyka, dlatego że w moim odczuciu, teraz oczywiście myślę inaczej, ale w moim takim nie do końca prawidłowym odczuciu, ten dietetyk to nie był ktoś dla mnie, dlatego że dietetyk to może być do jakichś małych spraw. W momencie, kiedy ja już miałem taką poważną sprawę otyłościową, no to raczej to już musi być poważny lekarz. Ale było mi trochę wstyd pójść do lekarza i powiedzieć, no tutaj panie doktorze czy pani doktor, trzeba będzie się leczyć.
0: Bo nie działa. To jest tak? Trochę to, co ja próbuję wdrożyć, to nie działa.
1: To powiem trochę żartem. To jest trochę tak, jak przychodzi do nas ktoś, kto nam ma posprzątać mieszkanie, to jednak sprzątniemy wcześniej, żeby nie było wstydu. Ja wiem, brzmi źle, ale ten mechanizm u niektórych pacjentów, z którymi rozmawiam w ramach takich moich akcji edukacyjnych, faktycznie czasem jest. Czyli bierzemy
0: się do
1: za
0: jakiegoś
1: siebie,
0: tak, stanu,
1: a później idziemy do lekarza. To jest błąd, bo trzeba było od razu iść do lekarza, no ale niestety ja...
0: I straciłeś ile czasu?
1: No myślę, że wiesz, ja nie straciłem, dlatego że tymi moimi prostymi krokami, prostymi metodami zredukowałem 40 kg w ciągu 2 lat. Co nie jest dużym, przesadnym wynikiem, jest takim raczej spokojnym.
0: No ale to jest kwestia skali, prawda?
1: Tak, no ale wiadomo, że zaczynałem z dużego, wysokiego pułapu.
0: Czyli
1: w związku
0: co się
1: z tym
0: wydarzyło?
1: Ja nie straciłem tego czasu, ale faktycznie mogłem zacząć robić to inaczej i być może skuteczniej, być może lepiej.
0: I co cię przekonało, żeby jednak pójść poszukać fachowej pomocy?
1: O, ta historia jest dużo dłuższa, nie mamy aż tylu
0: nie
1: godzin.
0: Nie mamy aż tyle czasu.
1: Natomiast ja po 2 latach osiągnąłem taki efekt plateau. Prawdopodobnie nie jest to stwierdzone, ani też ja nie próbowałem tego potwierdzić, ale być może była to jakaś adaptacja metaboliczna, czyli mój organizm mógł przyzwyczaić się do tego, że tak właśnie w tej chwili funkcjonuje. Było to też związane i ze stresami, i z, no bo wiadomo, że nasze życie jest stresujące, trochę ze stylem życia, czyli przez 2 lata, po pierwszych 2 latach sukcesów, przez 2 lata zatrzymałem się na 130 kg.
0: I tu na chwilkę stop i zapytam doktora Szymona Suwałę, czy to jest typowe właśnie dla choroby otyłościowej, że kiedy pacjent próbuje na własną rękę się leczyć, takiego samoleczenia, ale w sumie prawidłowego, no bo dietą i ruchem, to gdzieś to plateau, czyli to zatrzymanie następuje?
2: To jest bardzo prawdopodobny scenariusz u każdego praktycznie pacjenta leczącego się z powodu choroby otyłościowej.
0: I nawet leczącego się prawidłowo, systemowo i kompleksowo, tak?
2: Tak, aczkolwiek należy wziąć pod uwagę, że jeżeli mamy faktycznie kompleksową terapię, tak, uwzględniającą wszystkie elementy, a zatem też element psychobehawioralny, element farmakoterapii, być może element chirurgiczny, to oczywiście ta faza plateau wystąpi prawdopodobnie później, tak? Każdy kolejny krok w tej kompleksowej terapii, tą fazę plateau zdecydowanie opóźnia.
0: Plus
2: prawda?
0: Pacjent czuje się zaopiekowany, no tak. Bo jest pod opieką lekarza, tak, więc dokładnie. Można go uspokoić, że to przejdzie, tak? Za
2: dokładnie.
0: Chwilę
2: Pamiętajmy o tym, że choroba otyłościowa jest chorobą przewlekłą, nawracającą, postępującą również, a zatem może występować i występują w niej i górki, i dołki, tak? I ja każdego pacjenta, który do mnie przychodzi, mówię wprost, że gratuluję podjęcia się tej ścieżki terapeutycznej, że jesteśmy tutaj, spotykamy się, idziemy tą drogą, ale też zapewniam, że niestety po drodze będą przeszkody.
0: Czyli nigdy nie jest za późno i wracam teraz do Michała. Ty się co, zdenerwowałeś się, czy zmęczyłeś się już tym?
1: Tak, trochę się męczyłem i uznałem, że trzeba coś z tym zrobić już tak na poważnie. Przy czym, no niestety, przepraszam za dygresję, ale muszę to uzupełnić. Ja w trakcie całego tego mojego procesu miałem kontakt i z diabetologiem, i z endokrynologiem, ponieważ, no tak jak mówiłem wcześniej, miałem ten komfort, że mogłem skorzystać z kompletu badań i korzystałem zresztą bardzo często. Mogłem też korzystać z farmakoterapii, przy czym nie tej farmakoterapii, o której teraz wszyscy myślą i mówią farmakoterapii, tylko no, mieliśmy przez długi czas leki, które gorzej działały, tak? Nie były aż tak skuteczne. Niemniej jednak ja byłem pod opieką lekarzy. A mimo to, no taki właśnie był efekt, a właściwie brak tego efektu, przynajmniej tego oczekiwanego przeze mnie. I uznałem, że trzeba coś z tym naprawdę zrobić i wtedy dopuściłem do siebie myśl, że być może terapia metaboliczna, chirurgia metaboliczna, czyli operacja bariatryczna będzie dla mnie rozwiązaniem. I naprawdę bardzo szczęśliwie dostałem się do takiego programu, który niestety w tej chwili jest zawieszony, czyli do programu COSBAR, który w sposób taki bardzo ustrukturyzowany prowadzi pacjenta, przygotowuje do operacji bariatrycznej. Później jest ta operacja i później jest opieka po operacji i to wcale nie bardzo krótko, bo to minimum rok. Także ta moja historia jest trochę odwrotna, dlatego że bardzo często osoby z otyłością olbrzymią trafiają na początku tego leczenia takiego ułożonego, ustrukturyzowanego właśnie do lekarza bariatry i od tego niejako zaczynają ten proces mocnej redukcji, a później, jeśli im się uda, no to wytrwania w remisji choroby otyłościowej. Ja miałem trochę inaczej, ale też znam takich jak ja, czyli te modele bywają bardzo różne. Konkludując, dziś, to jest mój siódmy rok świadomego leczenia choroby otyłościowej. Wiele rzeczy zrobiłbym inaczej niż robiłem wcześniej. Niemniej jednak no, te sukcesy troszkę są i one też tak mocniej nakręcają do tego, żeby i dzielić się trochę z innymi tym doświadczeniem. Szczególnie takim doświadczeniem, że po pierwsze, warto zacząć, nieważne w jakim wieku, ja akurat już jestem po tej drugiej stronie połowy życia, a po drugie, że to leczenie choroby otyłościowej to nie musi być udręka. To nie musi być katorga.
0: I za chwilę więcej właśnie o tym kompleksowym podejściu do leczenia choroby otyłościowej.

0: To jest audycja Jeżeli długo i szczęśliwie i spotykamy się tutaj z okazji kampanii Odzyskaj lekkość życia. Michał Bonarowski przed chwilą opowiadał o swojej drodze do podjęcia tego pierwszego kroku w kierunku leczenia choroby otyłościowej. Michał przeszedł operację bariatryczną, napisał na jej temat pięknie wydaną książkę, która za chwilę trafi do księgarni. A teraz z doktorem Szymonem Suwałą chciałabym omówić pokrótce taki plan leczenia. No bo wcześniej mówił pan doktor, że należy go zawsze dobierać indywidualnie do pacjenta. I to jest bardzo ważne. Więc przychodzi taki stereotypowy, że tak powiem, Kowalski do pana z nadwagą, którą już sobie stwierdził. I pyta, czy powinien myśleć o leczeniu otyłości. I co wtedy się dzieje?
1: Pomijając fakt, że nie ma człowieka jak stereotypowy Kowalski, ale dobra. Jeżeli pacjent do mnie przychodzi z tekstem nadwaga, to oczywiście trzeba też zweryfikować, czy to aby na pewno nadwaga jest, tak? Bo może to być nadwaga, istotnie, czyli wartość BMI, wskaźnik przestarzały, nieadekwatny, stosujący tylko i wyłącznie dwa parametry do analizy.
0: Ale mamy coś lepszego?
1: Tak, a i owszem, mamy, że tak powiem, podejście, które uwzględnia tak BMI, jak i na przykład obwód talii, obwód bioder, wysokość ciała, czyli wskaźnik WHR, WHTR, ale przede wszystkim odsetka tkanki tłuszczowej w ocenie, czy to BMI impedancyjny z użyciem certyfikowanych analizatorów, czy jeszcze lepiej densytometrii total body, densytometrii całego ciała, która jest najdoskonalszym badaniem dla pacjentów z poszukujących tak naprawdę realnie, gdzie ta tkanka tłuszczowa się lokalizuje, tym samym właśnie choroby.
0: Ale rozumiem, że nie jest to refundowane badanie i trzeba zrobić je
1: niestety
0: na
1: trzeba
0: koszt.
1: Sobie zrobić prezent urodzinowy, dajmy na to, i zapłacić te 200-300 zł za to, żeby to badanie zrobić, ale ja osobiście jestem jego wielkim, wielkim fanem. Oczywiście tam, gdzie tej dostępności nie ma, bioimpedancja, czyli analizator, dobry analizator masy ciała też się nada, aczkolwiek trzeba mieć na uwadze to, że jego czułość i swoistość, zwłaszcza przy tych wyższych BMI, powyżej 32-35 kg na metr kwadratowy, no już niestety jest nie tak słuszna, jakbyśmy się mogli spodziewać.
0: Czyli niekoniecznie to, co widać na wadze, musi decydować o tym, że wprowadzamy leczenie otyłości.
1: To wydawać by się mogło kluczowe, ale na pewno nie jedyne. Tak? My musimy patrzeć na pacjenta całościowo, tak? Czyli analizować faktycznie jego pomiary antropometryczne, ale chyba co istotniejsze nawet obok tych pomiarów, to właśnie stan kliniczny tego pacjenta, czyli występowanie innych chorób, które mogą być potencjalnie związane z nadmierną masą ciała, z nadmiernym otłuszczeniem narządów.
0: To jest ten zespół metaboliczny?
1: Tak, zespół metaboliczny. To jest zespół wzajemnie ze sobą współwystępujących czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, gdzie mamy faktycznie tą otyłość, gdzie mamy nadciśnienie tętnicze, dysglikemię, czyli zaburzenia gospodarki węglowodanowej, i dyslipidemię, czyli zaburzenia gospodarki lipidowej. To oczywiście w dużym skrócie, bo mamy też takie komponenty nieklasyczne zespołu metabolicznego, jak stłuszczenie wątroby, zespół niegdyś nazywany PCOS, teraz PMOS.
0: Od niedawna.
1: Właśnie tak, jak najbardziej, co ma związek.
0: I dawniej zespół policystycznych jajników.
1: Tak, tak. Natomiast no teraz, ponieważ wiąże się to właśnie bardziej z zespołem metabolicznym, to stąd ta zmiana nazwy. W każdym razie my musimy na pacjenta popatrzeć właśnie całościowo, zweryfikować jego stan, zebrać dobry wywiad, łącznie z oceną pod kątem rodzinnym, środowiskowym, dzienniczka żywieniowego, jego aktywności ruchowej, czy nie mamy tutaj problemów natury emocjonalnej. Mamy takie fajne kwestionariusze, jak na przykład PHQ-9, to jest taki prosty z dziewięciu pytań składający się kwestionariusz, gdzie też będziemy wiedzieć, czy pacjent wymaga, aby być może podejścia bardziej zaawansowanego nawet niż tylko psycholog. Bo
0: jakie pytania są w tym kwestionariuszu?
1: To znaczy tak, tam są przede wszystkim pytania właśnie o stan emocjonalny, tam są pytania o podejście do codziennego funkcjonowania, do codziennego życia, do kontaktów z rówieśnikami, kontaktach z grupy społecznej. No więc kluczowe pytania faktycznie uwzględniające funkcjonowanie społeczne pacjenta, który do nas się zgłasza. Oczywiście tych kwestionariuszy jest cała masa. Gdybyśmy chcieli zrobić pacjentowi wszystko, co jest możliwe, to pacjent nie wyszedłby przez kilka godzin, a my tutaj musimy to zrobić w czasie wizyty. Czasami kilku wizyt, powiedzmy sobie szczerze, bo czasami nie da się niestety zrobić tego w czasie jednej wizyty, choć oczywiście należy coś pacjentowi zaproponować. I tu się wykrada właśnie ten element planu terapii. Bo o ile kluczem każdej terapii choroby otyłościowej. Tak, gdybyśmy umieli ułożyć to w piramidkę, takie schodki, to absolutnie każdy, ale to każdy, bez wyjątku pacjent z chorobą otyłościową musi być przez nas wsparty pod kątem żywieniowym, wsparty pod kątem aktywności fizycznej i psychobehawioru, tak? Czyli musimy pacjentowi zaproponować, chociażby z grubsza, model żywieniowy, tak, adekwatny do jego sytuacji klinicznej. Nie absolutnie, że jedna dieta dla każdego. Nie ma czegoś takiego.
0: Nie mówimy, że dieta, tak? Bo dieta
1: to
0: też...
1: jest kolejny aspekt, tak. Nie używamy słowa dieta. Ja go tutaj użyłem trochę dla uproszczenia, natomiast faktycznie ja preferuję określenie model żywieniowy, tak? Model żywienia, zwłaszcza, że dieta jest na krótko. Tak samo jak odchudzanie. To jest w ogóle też kolejny kazus. Nie używamy słowa odchudzanie, tak? Ja wiem, że w takim potocznym rozumieniu pewnie nikt się tego nie będzie czepiał, ale ogólnie co do zasady w języku medycznym nie używamy słowa odchudzanie, dlatego że odchudzanie jest nastawione na efekt krótkotrwały. My chcemy się odchudzić, żeby wbić się w fajny
0: ciuch.
1: Ten
0: estetyczny efekt,
1: dokładnie,
0: który nie dokładnie. Jest najważniejszy, jeśli chodzi o leczenie otyłości.
1: Tak. Natomiast ja zabrzmę może trochę brutalnie, ale dla mnie, jako dla lekarza, nie liczą się kilogramy czy centymetry. To się liczy dla pacjenta i świetnie, ma to być dla niego motywacyjne. Ale dla mnie przede wszystkim liczy się, żeby na kanwie tych kilogramów i centymetrów zmniejszyć albo ograniczyć do niezbędnego minimum, a najlepiej do zera, ryzyko powikłań, tych ponad 200 powikłań, które u pacjenta z chorobą otyłościową mogą wystąpić. Więc u pacjenta musimy zebrać skrupulatnie wywiad, wszystko tak jak powiedziałem już wcześniej, zrobić badania, być może, które pozwolą nam ocenić tego pacjenta pod kątem właśnie całościowym, metabolicznym. Czy nie ma aby już stanu przedcukrzycowego, bądź nie był cukrzycy, czy nie ma zaburzeń lipidowych, czyli to wszystko, co się mieści w kategorii tego zespołu metabolicznego i nawet ciut więcej. No i jeszcze raz, wracamy do tych schodków. Absolutnie każdy pacjent musi być do nas, przez nas wsparty pod kątem modelu żywieniowego, modelu aktywności fizycznej i modelu psychobehawioralnego. I nie ma czegoś takiego, że jest jeden wspólny model absolutnie dla wszystkich. Oczywiście ogólne zasady, jak na przykład dieta hipokaloryczna ograniczająca podaż kalorii względem całkowitego zapotrzebowania na energię o około 500-600 kilokalorii. Jasne, ogólna zasada tak. Ogólne zasady co do podziału makroskładników w diecie. Oczywiście, że tak. Ale znowuż musimy bardzo, ale to bardzo indywidualnie realizować tą sytuację z pacjentem, bo a nóż widelec może być taka sytuacja, że zaproponujemy pacjentowi model, który absolutnie będzie dla niego nietolerowalny.
0: Bo nie lubi na przykład pewnych warzyw, tak, które są w tym modelu.
1: Dla
0: tak?
1: przykładu. I to się po prostu nie sprawdzi. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem układania typowych jadłospisów dla pacjentów. Zdecydowanie bardziej wolę pacjentowi powiedzieć, że najlepiej, żebyśmy spożywali tyle i tyle kalorii z takim a takim podziałem kalorii na węglowodany, białko, tłuszcze, jakie tłuszcze, ile wody powinniśmy tutaj spożywać. Proszę na przykład skorzystać sobie z dostępnych, które udostępniam materiałów, albo korzystać z aplikacji, które ułatwiają układanie tej diety. I tak naprawdę wszystko to, co pacjent lubi, o ile mieści się w tych ramach, jak najbardziej pacjentowi się tutaj sprawdzi.
0: A jak z tym apetytem, który jest często rozregulowany, to też pan mówił na początku, że te ośrodki w mózgu też są troszeczkę, ich działanie jest zmodyfikowane pod wpływem tej choroby. Ten pacjent będzie się czuł głodny. Albo nie będzie mu to smakowało. To jest duże ryzyko, że tak będzie.
1: Może
0: i
1: tak
0: co
1: być.
0: Z tym robić?
1: Może tak być.
0: Żeby on się nie zniechęcił.
1: I tutaj pojawia się aspekt znowuż albo bardzo kompleksowego podejścia do tego modelu podstawy z tych schodków, czyli właśnie tego modelu żywieniowego, aktywności fizycznej, która ta aktywność fizyczna ma niebagatelną rolę pod kątem tego, w jaki sposób działa też nasz właśnie ten układ nagrody, w jaki sposób działa ten nasz układ głodu i sytości. Element psychobehawioralny, nie wolno o nim zapominać. Ja osobiście pracując też, bo kieruję kliniką rehabilitacji metabolicznej w 22. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym, mam tam niesamowitą przyjemność i zaszczyt pracować w zespole wieloterapeutycznym, wielospecjalistycznym, przepraszam, który składa się oczywiście z lekarzy, takie jak ja, ale składa się też z zespołu pielęgniarskiego, psychodietetyka, dietetyka, psychologa, fizjoterapeuty. I właśnie ten cały zespół pozwala, że tak powiem, ograniczyć to wszystko, co może na początku drogi wystąpić. Ale nie zapominajmy też, że bardzo skutecznym środkiem do tego, żebyśmy mogli załagodzić te problemy z zaburzeniami głodu i sytości, oczywiście jest farmakoterapia. Tak? Mamy wiele preparatów, mamy 6 dostępnych preparatów na polskim rynku. Każdy działa troszeczkę inaczej. To znowu podejdę do tego, co powiedział profesor Andres Acosta w 2020 roku, że każdy lek powinniśmy dopasowywać do innego pacjenta. pacjenta, więc znowuż indywidualizujemy podejście, ale większość tych leków, bo nie wszystkie, ale większość tych leków jakiś element działania na ośrodki głodu i sytości również ma. Więc to jest też ten element kompleksowej terapii, pewnie, że tak.
0: A co z operacjami bariatrycznymi? Kiedy one są pacjentom polecane? Jaką drogą? Jak państwo decydujecie jako zespół, no, chyba taki trochę orzekający na temat tego, jak tę terapię u danego pacjenta prowadzić? Co decyduje, że pacjent jest kierowany na operację bariatryczną?
1: Wskazania do operacji bariatrycznej są jasno przyjęte i co do zasady w chwili obecnej można byłoby się sprzeczać, czy bardziej idziemy modelem amerykańskim, czy bardziej modelem europejskim, ale gdybyśmy jeszcze mieli podejść do tego troszeczkę starszego modelu, to powiedzieliśmy, że BMI 40 kg na metr kwadratowy bez powikłań, co umówmy się jest rzadkie, albo BMI 35 kg na metr kwadratowy z powikłaniami, albo BMI powyżej 30 kg na metr kwadratowy z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. To są te kryteria, które jak najbardziej predysponują do tego, żeby pacjentowi zaproponować operację bariatryczną. I tu podkreślę jedną ważną rzecz. Nie mówimy o BMI w momencie, kiedy pacjent do nas przychodzi, w momencie, kiedy go kwalifikujemy, tylko o największym BMI, które pacjent ma udokumentowane. Tak?
0: Czyli w przeszłości mógł mieć.
1: Tak, dokładnie. Bo na co chcę zwrócić uwagę? Choroba otyłościowa jest chorobą przewlekłą i nawracającą, tak? Więc co za tym idzie? My chcąc zapobiec temu nawrotowi, zapobiec progresji tej choroby, pacjentowi nawet z BMI niższym być może powinniśmy zaproponować operację bariatryczną. I znowuż musimy tą sytuację za każdym razem bardzo mocno indywidualizować. Nie jestem może fanem podejścia do tego, żeby pacjentowi z wejścia z ulicy wręcz zaproponować operację bariatryczną, bo przede wszystkim do operacji bariatrycznej też trzeba się adekwatnie przygotować, tak? I no te rzeczowe ośrodki, które, jak tutaj wspomniano, działające w Kozbarze, faktycznie powinny i przygotowują pacjentów do tej operacji bariatrycznej, również farmakologicznie, czasami trzeba pacjenta przygotować do tej operacji, tak po operacji bariatrycznej też pacjent wymaga opieki. Oczywiście w Kozbarze znowuż ta opieka jest zagwarantowana, ale co jeszcze chcę zaznaczyć, farmakoterapia często jest jako element podtrzymujący do operacji bariatrycznej.
0: Za chwilę wrócimy i Michał Bonarowski opowie nam trochę o tym, jak zapobiegać nawrotom choroby lub jak sobie z nimi radzić, kiedy już się pojawią.

0: hasło Odzyskaj lekkość życia, hasło kampanii, o której dziś mówimy, nie odnosi się wyłącznie do masy ciała. Chodzi także o odzyskanie sprawności, komfortu, pewności siebie, możliwości robienia rzeczy, które wcześniej wydawały się niedostępne. Michał Bonarowski, znany państwu bardzo dobrze, autor książki o operacjach bariatrycznych. Nie śmiej się, Michał. Ta książka będzie...
1: Jak się ukaże, tak.
0: Tak, będziemy o niej więcej mówić, jak się ukaże, ale to jest ważne świadectwo tej drogi, którą ty przeszedłeś. I dlatego chciałam cię zapytać o te momenty, o których już zacząłeś troszkę mówić. O takie momenty, o te wzloty i upadki, górki i dołki, w tym sensie, że to jest choroba przewlekła, z nią się żyje do końca. I ma tendencję do nawracania. Więc jak ty sobie radziłeś z momentami nawrotów? Bo wiem, że je miałeś.
1: Jedno tutaj zastrzeżenie. Ja nie jestem lekarzem, w związku z tym wszystko
0: mówisz
1: to, o czym
0: perspektywy
1: mówię,
0: pacjenta. Tylko oczywiście, zaraz pacjenta. Będziemy to komentować z doktorem Szymonem Suwałą.
1: Albo i nawet innych pacjentów, z którymi na ten temat rozmawiam. Powiedziałaś w czasie przeszłym, jak sobie radziłeś. Tymczasem... Te nawroty to jest coś, co powinniśmy wpisać sobie w nasz plan życia z chorobą otyłościową, ponieważ ja tak, ile dobrze pamiętam, to mam w pamięci 3 takie nawroty w moim czasie po operacji bariatrycznej, ale nawet i teraz odczuwam pewnego rodzaju nawrót choroby otyłościowej, przejawiający się między innymi znacznie większym niż normalną fluktuacją wzrostem masy ciała, zwiększeniem apetytu, zwiększeniem takiego food noise'u, czyli takiego, że myślenia o jedzeniu, i to nie jest to myślenie przyjemne o jedzeniu, to, które na przykład uprawiamy w bistro w każdą sobotę, tylko to jest takie myślenie, że oj, bym coś jeszcze zjadł, i jeszcze bym coś zjadł, i jeszcze może bym coś zjadł. Czyli coś, co kiedyś było jednym z tych przejawów takiej mocno rozwiniętej choroby otyłościowej, co pamiętam z dawnych czasów, kiedy jeszcze się nie leczyłem.
0: No i jakie masz narzędzia do tego, żeby sobie radzić z tym właśnie, z tym hałasem, food noise tak zwanym?
1: W ramach mojego przyglądania się tematowi i jako pacjent, ale też i jako dziennikarz, to mogę powiedzieć, że tych metod w tej chwili jest mnóstwo. I to na szczęście jest mnóstwo. I są to metody, tu wcześniej dr Suwała wspominał o farmakoterapii. Ona również może mieć tutaj zastosowanie, jeśli oczywiście jest to prowadzone pod opieką lekarza i w konsultacji z odpowiednimi specjalistami. Ale są także techniki, no, powiedziałbym, takie bardziej psychiczne, psychologiczne. Choćby takie techniki, które pozwalają ci na chwilę się zatrzymać. Spojrzeć na swoje potrzeby. Być może to, że ty chcesz właśnie w tej chwili coś podjeść, wynika z jakichś twoich niezaspokojonych potrzeb. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, to jest naprawdę bardzo duża część nauki psychologii.
0: Ale nuda na przykład?
1: Na przykład nuda. Na przykład radość. W naszej kulturze jedzeniem świętuje się bardzo, bardzo wiele różnych okoliczności.
0: Smutne, no cała kultura wesołe, jedzenia to jest przy stole, prawda?
1: Nagradza się jedzeniem. Ba, czasem, no to szczególnie mieliśmy, no ale to nie jest kwestia pokoleniowa. No, dziadkowie często uchodzą tutaj za tych złych, którzy dokarmiają wnuczęta, bo na przykład w ten sposób chcą okazywać miłość. W związku z tym tych momentów, w których ta choroba może do nas wrócić, jest bardzo dużo, a nasze zadanie jest dwojakie. Po pierwsze, żeby samemu poznać trochę siebie, potrafić się zatrzymać, spojrzeć na to takim bacznym okiem. Ja zresztą zaraz powiem tutaj o koncepcji eksperymentu. A druga rzecz to jednak iść do specjalisty. Bo znowu, my choćbyśmy byli nie wiem jak najmądrzejsi i nie wiem jak przekonani o tym, że sami damy radę, prawdopodobnie niestety nie damy, ponieważ nie mamy całego tego onarzędziowania, które mają specjaliści. Powiedziałem tutaj przed chwilą o onarzędziowaniu. To onarzędziowanie to jest coś, po pierwsze praktyka lekarzy i innych specjalistów połączona z obecną wiedzą. W tej chwili tak szybko postępuje wiedza na temat leczenia choroby otyłościowej, że coś, co jeszcze 1,5 roku temu, kiedy pisałem moją książkę, była absolutnie oczywistością. W tej chwili już to nie jest takie oczywiste, a bardzo wiele szczegółów się zmieniło, więc na to też trzeba zwracać uwagę. Co to oznacza? Że trzeba szukać takich specjalistów, którzy będą na bieżąco z tym, co się dzieje teraz. I jeszcze jedna ważna rzecz, jak widać, trudno jest mnie zatrzymać w tej wypowiedzi. To nie jest czasem tylko jeden specjalista, który jest nam potrzebny. To jest taki zespół, to jest taka drużyna specjalistów, którzy mogą być dla nas przydatni. To może być właśnie endokrynolog, to może być diabetolog. Czasem jest to lekarz pierwszego, tak zwany pierwszego kontaktu, podstawowej opieki zdrowotnej. To jest również dietetyk, czasem psychodietetyk. Ba, to może być również rehabilitant. To może być osoba, która pomoże nam na przykład uruchomić się w jakiś inny sposób, który dzięki temu uruchomieniu spowoduje, że my będziemy mieli lepszą relację z naszą aktywnością fizyczną. Natomiast ważna rzecz z grup pacjenckich, w których uczestniczyłem, pisząc artykuł taki wcieleniowy trochę na ten temat, ważne jest, że bardzo często sami pacjenci mogą być dla siebie taką pomocą. Czyli uświadomienie sobie, że inni mają podobnie, że radzą sobie w jakiś konkretny sposób. Zainspirowanie się taką radą, ale to może być rada na przykład dotycząca komponowania posiłków, to może być rada dotycząca tego, jak urządzić sobie dzień, żeby wygospodarować z niego trochę czasu dla siebie, bo to nie są porady medyczne, prawda? To są takie raczej społecznościowe, ale to w tym dobrym rozumieniu, to taka grupa wsparcia może zdziałać bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo w tym utrzymaniu nas, w tym dobrym kursie do zdrowego życia.
0: To kolejny dowód na to, że kompleksowe podejście do leczenia otyłości jest kluczowe. Panie doktorze, to co odpowiada za nawroty w chorobie otyłościowej?
2: No właśnie sama specyfika choroby otyłościowej, tak na dobrą sprawę. Czyli właśnie ten element zaburzonej impulsacji neuroprzekaźnictwa w ośrodkowym układzie nerwowym, który odpowiada za nasze przyjmowanie i wydatkowanie energii. Ja to bardzo mocno z jednej strony może utrudniam dużymi i trudnymi słowami, ale i znamiennie upraszczam, bo oczywiście neurohormonalne podłoże przyjmowania pokarmu i wydatkowania energii to jest cała ogromna rycina, którą gdybyśmy tutaj rozłożyli w studio, to nie wiem, czy by tego studia starczyło, tak? Absolutnie, żeby uwzględnić wszystkie tam elementy. Tam działają hormony przewodu pokarmowego, tam działają hormony wydzielane przez właśnie ośrodkowy układ nerwowy. Tam działa niesamowita liczba czynników. I dla każdego pacjenta będą to inne czynniki.
0: Czy absolutnie. Każdy pacjent powinien się spodziewać nawrotów, czy można im zapobiec?
2: Każdy pacjent powinien być poinstruowany, że nawrót może wystąpić, a co za tym idzie, prawdopodobnie wystąpi, tak? Tylko teraz pytanie, czy ten pacjent sobie z tym nawrotem poradzi? Tak? Czy będzie wiedział, jak sobie z nim radzić. Tutaj świetne tutaj padły rady, więc jak najbardziej podzielam. Choć do jednego muszę się odnieść. Ja osobiście wychodzę z założenia, że ten zespół jest obligatoryjny. Tak? Ten zespół wielospecjalistyczny jest obligatoryjny. Ja już wspomniałem, że pracuję, mam zaszczyt pracować w takim zespole i ja dopiero widząc realia tak naprawdę od kilku lat, jak w tym zespole się to funkcjonuje, ja to widzę, jak bardzo pacjent jest w stanie z tego skorzystać, że to nie jest jedna osoba, tylko jest to kilka spojrzeń z zupełnie innego kąta, z zupełnie innym doświadczeniem każdego tego specjalisty, którzy oczywiście muszą się uzupełniać, bo nie ma chyba nic gorszego niż kilku specjalistów, którzy będą na sobie nawzajem wrzucać sobie. Natomiast jeżeli są tylko, że tak powiem, skoncentrowani pacjentocentrycznie, tak, wobec tego konkretnego pacjenta, że one wszystkie te spojrzenia koncentrują się na tym właśnie pacjencie, będzie świetnie i to jest właśnie obligatoryjne. Jeżeli pacjent będzie wiedział, jak z tym nawrotem sobie poradzić, albo do kogo się zgłosić właśnie, żeby z tym nawrotem sobie poradzić.
0: Nie stosujemy samoleczenia, również w przypadku choroby otyłościowej.
2: No musimy skończyć z takim podejściem Zosia Samosia, tak? No wtedy, kiedy musieliśmy, że tak powiem, sobie radzić, bo zwyczajnie nie było do tego narzędzi, nie było do tego osób, nie było specjalistów w tym zakresie, oczywiście...
0: Albo nie mieliśmy jeszcze podjętej decyzji, że chcemy podjąć ten wysiłek.
2: Albo nie chcieliśmy podjąć tej decyzji. To wtedy oczywiście. Natomiast w sytuacji, które mamy już tą radość, to szczęście żyć w takich czasach, w jakich żyjemy, no zdecydowanie korzystajmy z tych możliwości, które te czasy nam dają.
0: Wtedy wraca chęć, energia do życia i można robić dużo ciekawych rzeczy, wrócić do dawnych hobby, o których się zapomniało.
2: Zdecydowanie. No ja widzę to też u pacjentów, którzy wracają do mnie, mają tych kilogramów nawet kilka mniej, a już nie mówię o kilku czy kilkudziesięciu i po prostu sami mówią, że Jezu, panie doktorze, ja w końcu mogę zacząć znowu wychodzić do ludzi, mogę znowu zacząć randkować. No,
0: wzrasta pewność siebie.
2: Dokładnie. Ja to kocham słyszeć od pacjentów.
1: Tu chyba, przepraszam, wejdę w słowo, bo chyba ważna jest jeszcze jedna rzecz, poczucie sprawczości. Bo to, że wrócimy do jakiegoś hobby albo na przykład do jakiegoś sportu, świetnie, prawda? No, lata minęły, a my dajemy radę, druga młodość albo nawet i trzecia. Natomiast to poczucie sprawności to jest taka samonakręcająca się trochę sprężyna, czyli dzięki temu, że coś się udało osiągnąć, to my osiągamy jeszcze więcej i osiągamy jeszcze więcej. I kiedy mówiłaś o nawrotach, to bardzo często ten nawrót powoduje podcięcie skrzydeł właśnie w tym poczuciu sprawczości. I to jest również bardzo ważna rzecz, żeby wtedy rozmawiać ze specjalistą psychologii, czasem psychiatrii, bo mogą być bardzo różne zdarzenia związane z naszym życiem takim no, duchowym, emocjonalnym, psychologicznym, żeby nie wpaść tutaj w taką pułapkę tego braku poczucia sprawczości. Myślę, że dla bardzo, bardzo wielu pacjentów to jest nieuświadamiane, a no, to wynika akurat z niskiego poziomu edukacji takiej no, medycznej i ogólnie społecznej w Polsce, ale jeśli sobie to uświadomimy, to już jest prawie, że połowa sukcesu.
0: Nie zostawajmy z tym sami, szukajmy pomocy. Odsyłam Państwa na stronę ootyłości.pl, na której znajdą Państwo informacje na temat profilaktyki, leczenia, materiały dla pacjentów, a przede wszystkim wyszukiwarkę lekarzy, którzy specjalizują się w leczeniu choroby otyłościowej. Moimi gośćmi byli dr Szymon Suwała, endokrynolog, diabetolog i obesitolog.
2: Dziękuję bardzo. Oraz
0: Michał Bonarowski, dziennikarz, krytyk kulinarny, smakosz i autor książki Cięć, na którą ja osobiście bardzo czekam, żeby się ukazała w papierze. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Państwu dziękuję za uwagę. Audycję realizował Szymon Kałaska, a my się słyszymy za 2 tygodnie.

Partnerem audycji jest Novo Nordisk Pharma, organizator kampanii edukacyjnej Odzyskaj lekkość życia. This is rock and roll radio. Come on, let's rock and roll. Happy Noise. Radio 357. Po prostu brzydkie kawałki.

5 minut po godzinie 16, sobota, ciepły dzień. Co tu robić? Można słuchać radia. Dżingiel, który otworzył audycję Happy Noise, to od razu przyznam się, to taki koń trojański i ta metafora nie pozostanie bez wydźwięku w dzisiejszej audycji. Będę ją kontynuować, obiecuję. Natomiast z gościnnych progów Happy Noise korzysta właśnie audycja Radiosław. Rozpoczęliśmy od nowego utworu Alabama Shakes, I Feel Hope Coming, który jest dziś piosenką dnia w Radiu 357. I przy tej okazji nie mogłem się powstrzymać, żeby przypomnieć sobie i wszystkim utwór, od którego większość z nas o Alabama Shakes usłyszała, czyli otwarciowy utwór debiutanckiej płyty Hold On.

0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: Bardzo się cieszę, że Alabama Shakes wracają. Myślę, że musi być im bardzo trudno, bo ostatnią płytę wydali 11 lat temu i no, scena muzyczna zmieniła się nie do poznania w tym czasie, ale bardzo trzymam za nich kciuki. Album I Must Be Dreaming ukaże się 28 sierpnia. Sobota jest tak leniwa i ciepła, że zapomniałem się z tego wszystkiego przedstawić. Mówiący te słowa nazywa się Radek Łukasiewicz. Zapraszam do kontaktu na moich różnych mediach, gdzie lista obecności na dzisiejszą audycję jest, czyli Instagram Radek Łukasiewicz i Facebook również. Będzie dużo pytań do słuchaczy, ponieważ będziemy się dzielić, mam nadzieję, różnymi doświadczeniami z tegorocznych już koncertów. Ja na razie się podzielę doświadczeniem z dzisiejszego wyprowadzania porannego psa, kiedy inna osoba wyprowadzająca psa narzekała na pogodę i powiedziała, że no nie, no jest upał i są kałuże. Najgorsza pogoda. Więc to mi się tak skojarzyło, że jedynym zespołem, jedyną piosenką, która może być odpowiedzią na takie narzekanie, to właśnie The Beach Boys.

0: Kałuże to jest bardzo dobra dla nas wiadomość, więc proszę na te kałuże nie narzekać. Bardzo ich potrzebujemy. A teraz zapowiadane wejście w strefę festiwalową. Przyznam się od razu, że jestem pod dużym wrażeniem tegorocznej edycji Openera, na której byłem jako widz w tym roku. Kilka nazwisk mnie, nazw zespołów bardzo przyciągnęły i zupełnie nie żałuję tej decyzji. Jednym z koncertów, który jest przez wielu wypowiadany jako ten jeden właściwie z najlepszych, najbardziej zapamiętanych, to oczywiście David Byrne. Bardzo jestem ciekaw opinii. Proszę pisać w tej sprawie pod postami. Natomiast to jest rzeczywiście coś, co trzeba zobaczyć. David Byrne grał zarówno utwory solowych płyt, jak i nawiązał także do Talking Heads. Nie zabrakło Everybody Loves.
1: One, two, one, two, three, and...

0: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Scenę Radia 357 na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie napędza dostawca samochodów marki Skoda.
1: Skoda. I po tym sygnale myślę, że od razu dostaniemy informację, jak tam teraz wygląda pogoda w Gdańsku, ponieważ jest to chyba ważny temat. Marcinie.
2: Oczywiście. Oczywiście, że jest to bardzo ważny temat. Po tym, co się wydarzyło wczoraj, pogoda jest na językach i jest odmieniana przez wszystkie przypadki, ponieważ wczoraj mieliśmy taką sytuację, która na Męskim Graniu zdarzyła się po raz drugi. Kiedyś miała miejsce w Żywcu, ale wczoraj zdarzyła się też w Gdańsku. Na mniej więcej 35-40 minut trzeba było festiwal przerwać. Była zarządzona ewakuacja, odsunięcie się od scen, ponieważ nadchodziła burza, która naprawdę wyglądała bardzo groźnie i organizatorzy nawet sfilmowali takie uderzenie pioruna w pobliski komin. Było naprawdę momentami bardzo groźno, więc trzeba było zarządzić, że dla bezpieczeństwa ludzi trzeba było ogłosić taką 35-40 minutową przerwę po to, żeby emocje innego rodzaju nie przesłoniły tego, po co przyjeżdżamy na festiwal, czyli zabawy, wrażeń muzycznych, a także wrażeń pozamuzycznych.
1: No absolutnie. Bezpieczeństwo słuchaczy jest najważniejsze i mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją i dzisiaj już podchodzą do sprawy inaczej.
2: No tak, dzisiaj jest takie 20 stopni, wychodzi słońce, jest bardzo przyjazna w związku z tym pogoda. Chyba najlepsza wymarzona, jaka może być na festiwalu, bo dobrze wiesz, że jak za zimno, jak na The Cure, to wszyscy cierpią, a jak zbyt duży upał, to też jest nie za dobrze.
1: Zaraz przypomnę, tak, to co powiedział Robert Smith ze sceny, cały przemoczony jak ruda mysz.
2: Tak, no warto też przypomnieć słynne zdanie, ale ono jest nieparlamentarne, więc ja tylko wrzucę tutaj w przestrzeń i wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi, co powiedział kiedyś Phil Collins na Stadionie Śląskim, kiedy z Genesis zaczynał koncert, słynne zdanie tam zaprezentował. Jak ktoś nie pamięta, proszę sobie...
1: Powiesz mi to poza anteną, a ja to przetłumaczę na język polski potem.
2: Też chyba nie za bardzo poprzetłumaczone. Chyba, ale nie, twoje zdolności literackie pozwalają na to, że ja będę się czuł bezpieczny, że pewne słowo w sposób elegancki ominiesz. Słuchaj, bardzo fajne rzeczy dzieją się pozamuzycznie. Między innymi na naszej scenie są spotkania dotyczące czytelnictwa. Ja mam taką przyjemność, zaszczyt, żeby umawiać gości, którzy do nas przychodzą, którzy rozmawiają z dziennikarzami Radia 357. Wczoraj było niezwykłe połączenie, bo Łukasz Dunaj prowadził spotkanie z Hanią Derej, czyli z młodą, ale nieprawdopodobnie zdolną, utalentowaną polską instrumentalistką, która zagrała bardzo klimatyczny koncert na scenie Ży, ale także naprzeciwko Hani siadła Marta Frey, czyli wybitna polska ilustratorka i książkowa, i w tygodniku Polityka. I wszyscy kochamy jej memy pokazywane na Instagramie, gdzie śledzi ją wiele ludzi. Ja umawiając te osoby mówię, że tu nie ma złych odpowiedzi, bo można przyznać się, że się danego autora, który jest świętością, nie lubi. Można nie lubić lektur szkolnych. I Łukasz Dunaj zaprowadził panie w takie miejsce, gdzie te lektury szkolne zabrzmiały. No i posłuchaj, jak zabrzmiały niesamowicie wyraziście.
3: No ja mogę powiedzieć, bo ja mam syna, który już też jest 25-latkiem, więc już trochę zapomniałam jego lektury, ale pamiętam jego nieprawdopodobne zdziwienie, oburzenie i w ogóle totalną nieakceptację książki W pustyni i w puszczy. Który po prostu mówi, mamo, przecież to jest taki rasizm, to jest taka masakra, w ogóle ja tego nie chcę czytać. I ja pamiętam, że ja mu pomagałam, czytaliśmy to na głosy i w ogóle z jakimś takim szukaliśmy do tego odpowiednich komentarzy, nie? Żeby to jakoś przejść przez to. I myślę, że to jest upiorna książka. Ja również z trudem czytałam trylogię Sienkiewicza. Dla mnie to nie było moje i nie ciekawiło mnie kompletnie. Natomiast dla mnie najlepszą lekturą był Gombrowicz, Ferdy Durkę. To była najlepsza z wszystkich książek należących do lektur. A powiem, że jako licealistka nie przeczytałam tylko dwóch książek, bo nie dałam rady i była to literatura obozowa. Była to Seweryna Szmaglewska i opowiadania Tadeusza Borowskiego. Ja po prostu nie byłam w stanie tego unieść emocjonalnie w liceum i dopiero później, dużo, dużo później zabrałam się za te książki, bo wtedy dopiero czułam się gotowa, chociaż nie wiem, czy można tak powiedzieć.
4: To ja właśnie w sumie bardzo ciekawie, bo miałam dosłownie odwrót, w sensie ta literatura obozowa, to były rzeczy, które były tak emocjonalne i tak w ogóle inne z tych wszystkich rzeczy, które wcześniej czytałam, że to po prostu, no, naprawdę potrafiłam to przeczytać i to po kilka razy, bo to było tak mocne doświadczenie, czytanie tych rzeczy. Więc to na pewno przeczytałam i to kilka razy. Faktycznie W pustyni w puszczy było ciężkie. Ja to czytałam przez całe wakacje i miałam jeszcze taką ogromną książkę A4. Masakra. Ale się udało. Ja na przykład lubiłam Wesele Stanisława Wyspiańskiego. To było fajne, bardzo fajne. I ogólnie dramaty się całkiem przyjemnie czytało. Na przykład Balladyna pochłonęłam to dosłownie 5 godzin. To było niesamowite i też ten świat tam, ta rzeczywistość była trochę taka bajkowa, baśniowa i też mnie to jakoś fascynowało.
2: No i właśnie, po kolei mówiła Marta Frey, a potem Hania Derej. Czujesz, Radku, jak wyglądają te spotkania, jaki jest ich klimat?
1: Czuję to bardzo dobrze i od razu utożsamiam się. Jestem też w drużynie osób, którym bardzo podobało się Wesele i przeczytałem je niemalże jednym tchem oraz z pustyni i w puszczy się strasznie męczyłem i było to dla mnie naprawdę trudne do przejścia.
2: Ja powiem jeszcze jedno, ja też męczyłem się zarówno na jednym, jak i drugiej ekranizacji tego dzieła literackiego. Dzisiaj zapraszamy bardzo gorąco na naszą scenę o godzinie 18.55. Dwie aktorki, Kornelia Strzelecka i Katarzyna Figura, też rozmowa o czytelnictwie. Dziękuję bardzo i zapraszamy.
1: Dziękuję. Marcinie, słyszymy się za niecałą godzinę z kolejnym wejściem z Gdańska.
2: Dziękuję.
0: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Scenę Radia 357 na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie napędza dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.

David Byrne ze swoim koncertem na Openerze w namiocie zaczarował wszystkich. Ta formuła koncertowa, którą teraz prezentuję już od kilku lat, ta obecna jest oczywiście rozwinięciem American Utopia, czyli tej poprzedniej trasy pełnej właśnie choreografii. Tamten spektakl był taką próbą połączenia koncertu, teatru ruchu, musicalu, a mam wrażenie, że ten obecny idzie jeszcze bardziej w kierunku takiego bardzo precyzyjnie wyreżyserowanego widowiska. Scena jest całkowicie czysta, chodzi po niej 12-osobowy zespół, wszyscy bez kabli na zestawach bezprzewodowych, mogą grać na instrumentach. I ta choreografia właściwie, ten sposób poruszania się na scenie jest dodatkowym sposobem opowiadania, mam wrażenie. I przyznaję od razu, że dużo chętniej obejrzałbym ten koncert na siedząco, w wygodnej sali, a nie stojąc w namiocie. Jestem bardzo ciekaw waszych opinii. Wpisujcie w komentarzach pod postami u mnie na Radek Lukasiewicz. W każdym razie jest to rzeczywiście rzecz, którą warto zobaczyć, trzeba zobaczyć i no, cieszę się, że David Byrne tak chętnie w ostatnich latach odwiedza Polskę. No ale takich legendarnych koncertów z tegorocznego Openera, o których się mówi, było po prostu w tej edycji kilka i to był jeden z nich.

No była to niezwykła frajda, myślę, że i dla samego Roberta Smitha, ale dla też uczestników koncertu usłyszeć, jak w piątkowy wieczór Robert Smith mówi, że to idealny czas, żeby wykonać tę piosenkę. Wiele osób, z którymi rozmawiałem, mówiło, że to był w ogóle jeden z najlepszych koncertów w historii Openera. Myślę, że aż takimi hasłami może nie będę tutaj rzucać, bo wiele osób może to sobie ocenić indywidualnie. Bardzo dużo osób też dzięki telewizji ten koncert oglądało. Ci, którzy nie byli na festiwalu także, więc to też jest miły gest ze strony zespołu, że pozwolił się filmować i transmitować. Myślę, że wielu fanów zespołowi The Cure w Polsce przybyło z zupełnie nowych grup wiekowych, do których kiedyś po prostu w ostatnich latach nie mogli docierać. Ale nic w tym dziwnego, ponieważ Robert Smith jest w znakomitej formie wokalnej i dziś wydaje mi się, że może jego głos jest trochę ciemniejszy i mniej taki ostry niż w latach 80., ale emocjonalność pozostała nietknięta i naprawdę śpiewa bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Też nowe piosenki, wiadomo, że ten repertuar jest wypełniony hitami, ale te nowe piosenki w ogóle koncertu nie spowalniają. I nie ma w tym w ogóle też takiego efekciarstwa. Powiedziałbym nawet, że strona wizualna, mówię o tych wizualizacjach wyświetlanych, no w porównaniu z tym, jakie teraz są standardy, wydaje się The Cure uboga, ale w ogóle to nie przeszkadza w tym, żeby ten koncert oglądać od początku do końca, pomimo że pada deszcz, naprawdę poważna ulewa i zespół ma dużą radość z grania i jakby wszyscy fani ze słuchania, więc to było to wydarzenie. Było to wydarzenie i mnie zachęciło do tego, żeby słuchać więcej Cure'ów. To jest niesamowite, jak to działa, ale na zapętleniu, właściwie na zapętleniu.

Ale to też nie jest tak, że tylko gwiazdy grające od 40 lat ugruntowanej pozycji klasyków rocka zagrały na Openerze świetne koncerty, ponieważ było też tam kilku krzykaczy, których bardzo chciałem zobaczyć. Viagra Boys, Kneecap oraz ten zespół, który teraz zaprezentujemy, i zagrali równie świetny koncert.

był oczywiście zespół Idols, których koncerty można chyba określić jako taką kontrolowaną eksplozję. Dzieje się tam bardzo dużo. To zupełnie nie, ani publiczność nie jest statyczna, ani zespół absolutnie nie jest statyczny. Ale chyba wszyscy się czują bezpiecznie, pomimo młynów i różnych innych sytuacji okołotanecznych. No, jest to zespół z niesamowitą energią i zupełnie rozumiem, dlaczego robią tak dużą karierę, pomimo że ich muzyka nie jest ani radiowa, ani w żaden sposób mainstreamowa. Jest dosyć mocno postpunkowa, z bardzo wyrazistym przekazem, także politycznym. I zgromadzili naprawdę ogromną publiczność także w Polsce, zresztą mówili o tym ze sceny. A ten fragment, który przed chwilą, All I Want For Christmas Is You, to proszę sobie wyobrazić tych ludzi, którzy kiedyś na festiwalu w Jarocinie stali z tymi magnetofonami Kasprzak i nagrywali na kasety fragmenty koncertów, to ja tak stałem właśnie ze swoim telefonem i na koncercie Idols nagrywałem a cappella wykonanie All I Want For Christmas Is You. Wydawało mi się, no, że to jest po prostu pik tego koncertu i po czasie wywołuje u mnie naprawdę szeroki uśmiech. Mam nadzieję, że u wszystkich, którzy słuchali. My tu w Radiu 357 puściliśmy ten utwór w tym roku jako pierwsi. A teraz posłuchajmy debiutantów.

Twój język i Runia, artystka z Warszawy, przed właściwym debiutem ma na koncie dwie epki i to właściwie z drugiej niedawno wydanej epki pod tytułem Ruina, Runia, Ruina, utwór Twój język. Polecam nie w tej chwili, ale zapisać sobie i w momencie dogodnym obejrzeć teledysk do tego utworu, bo jest bardzo, bardzo ciekawy. Mi kojarzy się trochę ten klimat muzycznie z takimi nawiązaniami do Stereolab i muzycznie, i wokalnie. I no, dla mnie to jest taki rzadki trop w polskiej muzyce. Więc strzygę uszami w kierunku kolejnych premier Runi, a tymczasem posłuchajmy, jacy teraz debiutanci proponują nam nowe rzeczy, na przykład Betty Szewc.

0: Radio 357.
1: Minuta po godzinie 17 jest sobota. Wysłuchaliśmy dwóch utworów debiutujących artystów. Najpierw kawałki Betty Szewc, a potem Brak Tchu zespołu Mlecze, bardziej indie rockowe. Zwrócili moją uwagę tytułem, ponieważ bardzo lubię piosenkę Tchu mi brak. W każdym razie i bardzo się cieszę, że taka muzyka indie znowu interesuje osoby, które wchodzą na scenę. Zarówno Irunia i Betty Szewc i Mlecze, oni wszyscy mają troszeczkę wspólny dla mnie taki kręgosłup. Będę obserwować ich dalsze poczynania. A skoro wakacje, to nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności.

0: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Scenę Radia 357 na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie napędza dostawca samochodów marki Skoda.
1: Skoda. Łączymy się z Marcinem Cichońskim. Marcinie, jak sytuacja na północy?
2: Zdecydowanie się rozwinęła, jak pewnie słyszycie, koncerty się rozpoczęły. Ja szybko zamelduję, że dzisiaj bardzo ciekawe rzeczy artystycznie i wiem na pewno, Radku, że ty też nastawisz ucha na to, co się będzie działo, ponieważ gdybyś mógł, na pewno byś przynajmniej rzucił okiem i uchem na taki koncert, który będzie Król Tyszkowski, czyli Ewa Koc. Na pewno byś rzucił uchem na taki koncert, który się zapowiada rewelacyjnie i wiesz dobrze jako muzyk, że to jest niezwykle trudne do zrealizowania. Tribut to Andrzej Zaucha, byłaś sercabiciem, a tutaj się pojawią niezwykli muzycy. Pojawi się Ewa Bem, pojawi się Ofelia, Igor Herburt, Piotr Zioła i Wiktor Waligura będą śpiewać jedne z najtrudniejszych wokalnie rzeczy, które zostały w polskiej muzyce stworzone. No i Edyta Bartosiewicz w solo akcie. To wszystko przed nami, oczywiście Orkiestra Męskiego Grania. Teraz na scenie jest Piotr Zioła, który otwiera dzień. Wczoraj dzień otworzył Rubens, który tak opowiadał o swojej muzyce w rozmowie z Łukaszem Dunajem.
3: Nie chcę brzmieć jak jakiś weteran, nie chcę brzmieć jak ktoś, kto nie wiadomo ile lat spędził na scenie, ale nie mam już 17 lat, a mam tam ileś, może nie będę mówił dokładnie ile, ale...
4: Nie wiesz?
3: Nie wiem, nie mam pojęcia. To im dłużej jakby w tym uniwersum, powiedzmy, nie lubię tego słowa, branży muzycznej przebywam, to skłaniam się ku prostszym rzeczom, ku takim na pewno nie prostackim, ale prostszym, na prostym przekazie. Lubię prosty przekaz i to mnie bardzo kręci. I ta prawdziwość, naturalność, brak kreowania i takie te wszystkie emocje, bebechy na wierzchu. No, prawdziwość mnie kręci w muzyce.
4: Czyli też trochę takie less is more.
3: Zdecydowanie.
4: Wydałeś niedawno swój trzeci album. Jak byś określił miejsce, w którym teraz artystycznie jesteś?
3: No i to jest najtrudniejsze pytanie na pewno, bo ja chyba tak bez perspektywy czasu, tak jak sobie opowiadamy o moim debiucie, o płycie i tak dalej, to wiem, co powiedzieć mniej więcej, ale jakby ten moment, gdy nie mam tego dystansu, ciężko mi, to są trochę takie dywagacje. W sumie zawsze to są dywagacje, ale... Wiem, że takie przemianowanie się z artysty w dużej wytwórni, w dużej firmie wydawniczej, przejście na bycie artystą niezależnym i takim szefem samemu sobie i że wszystkie decyzje i jakby wszystko spoczywa na mnie. Zawsze tak trochę było, ale w dużej wytwórni to gdzieś tam się trochę też rozchodzi. Każdy coś chciałby mieć do powiedzenia, każdy chce doradzić i tak dalej, i tak dalej. To myślę, że dzisiaj jestem w takim momencie, że po prostu robię to, co chcę robić.
2: No tak właśnie wczoraj Rubens opowiadał ze sceny. Dzisiaj naszym gościem muzycznym na scenie będzie Spięty. To spotkanie zapowiada się jak zwykle ze Spiętym bardzo, bardzo ciekawie. Ale chyba zgadzasz się z tym podejściem Rubensa, że czym innym jest wielka wytwórnia fonograficzna, która chce tobą pokierować, a czym innym jest pełna niezależność.
1: No absolutnie tak. Ja jestem zwolennikiem tego drugiego rozwiązania, które jest trudniejsze, ale no mi daje więcej satysfakcji. Natomiast chciałem wrócić do tego, co powiedziałeś wcześniej, ponieważ ja, kiedy zerknąłem 2 czy 3 miesiące temu na cały plan Męskiego Grania, jak to wygląda i spis projektów specjalnych, to powiem szczerze, że najbardziej moją uwagę przykuł właśnie tribut tu Andrzej Zaucha i to jest coś, czego jestem bardzo ciekawy.
2: Dam relację później, jak to wszystko brzmiało, jak to też wszystko wyglądało, bo strona wizualna tych koncertów też jest niezwykle istotna.
1: Mam nadzieję, trzymam cię za słowo, a my wracamy na antenę i słuchamy ostatniej piosenki Misi Furtak.

ten sposób Misia Furtak z gościnnym udziałem Nosowskiej zapowiada swój kolejny album. Mam nadzieję, że to jest taka, taka mantra, nie bój się. Misia, myślę, że nie masz się absolutnie czego bać. Ja czekam na twoją kolejną płytę. Wracamy do sytuacji koncertowych i to nie będzie opowieść o festiwalu, to będzie opowieść o fenomenie, który ziszcza się po latach. Zazdroszczę wszystkim, którzy dziś albo jutro wbiorą się na Stadion Narodowy, pomimo że akustyka tego miejsca pozostawia wiele do życzenia, to jednak bardzo chciałbym zobaczyć ten zespół. Na razie może mi się to jeszcze nie udać.

System of a Down. Najpierw Chop Suey, a potem Radio Video, czyli ten drugi utwór z płyty Mesmerize. Oba bardzo lubię i przyznaję, że jest to zespół, który z tej sceny około new metalowej, która wybuchła na przełomie lat 90. 2000. czy we wczesnych 2000. to jest zespół, który robił na mnie największe wrażenie właśnie ze względu na ich trochę muzyczną erudycję, oryginalność z powodu nawiązań do ich ormiańskich tradycji muzycznych. I to nie ukrywajmy, też pewien rodzaj przebojowości, pomimo tej przekory, która jest, to jednak to było ciężkie, a jednocześnie przebojowe. I naprawdę bardzo się cieszę z tego, że ten zespół 20 lat później sprzedaje dwa stadiony narodowe w Warszawie. No to jest coś niesamowitego. Bardzo się cieszę. Jedyny zarzut, jaki do nich mam, to to, że wciąż brak nowego materiału. Panowie, zróbcie coś z tym tematem, ponieważ jesteście wspaniałymi muzykami. Myślę, że moglibyście nagrać chociaż jeszcze jedną świetną płytę. A teraz zrobię tutaj mały przecinek i wejdziemy na chwilkę w zupełnie inną opowieść.

Ludwig Göransson i Another Name to utwór, który nie jest jeszcze tak powszechnie znany, ale myślę, że może stać się znany, ponieważ jest to fragment ścieżki dźwiękowej filmu Odyseja, który wczoraj miał swoją premierę i ja zupełnie niezwyczajnie dla mnie poszedłem na ten film w dniu premiery za namową mojego kumpla i absolutnie tego nie żałuję. Bez względu na to, czy Odyseja Homera jako tekst jest dla kogoś ważnym tekstem kultury, czy może nigdy jej nie czytał, myślę, że naprawdę warto ten film zobaczyć. To są prawie 3 godziny i nie jestem zwolennikiem wydłużania filmów, co jest powszechną aktualnie tendencją. Lubię filmy, które trwają 90 minut, ale naprawdę te 3 godziny mijają. Można oglądać ten film absolutnie z wypiekami na twarzy i polecam oglądać go na dużym ekranie albo na jeszcze większym. Film został nakręcony kamerami IMAX, więc no, te kina bardzo, bardzo dobrze oddają efekt, który Christopher Nolan chciał osiągnąć razem z operatorem. Myślę, że naprawdę jest to wielkie dzieło, jeden z lepszych filmów Nolana. Pomimo całej historii starożytnej i pomimo wszystkich odniesień historycznych, jest to jednak film o bardzo współczesnym przekazie antywojennym. Nie będę więcej zdradzać, ponieważ różne tutaj moje sugestie mogłyby być spoilerami. Po prostu polecę ten film naprawdę z pełną odpowiedzialnością. Myślę, że to jest obraz, o którym będzie się długo rozmawiać.

DXX, najpierw Crystallize, a potem I Dare You. I tym sposobem wracamy do opowieści około openerowych. Duże wrażenie zrobił na mnie ten koncert. Zespół wrócił do działalności po prawie 7 latach przerwy. Nie wygląda na to, żeby tutaj między nimi był jakiś taki rozdziew. Wyglądają, jakby naprawdę cieszyli się wspólnym graniem i robili to z wielką chęcią. Natomiast oglądałem sobie dawniejsze ich występy. Teraz wydaje mi się, że to jest właśnie dojrzalsze i pewniejsze. Może ta przerwa właśnie bardzo dobrze im zrobiła. I to zupełnie nie brzmi jak odgrzewanie przeszłości. Strona wizualna koncertu była wspaniała i dopracowana. Natomiast byłem pod dużym wrażeniem tego, jak taki koncert można utkać właściwie z delikatności i z ciszy. Część ich utworów w ogóle nie ma w sobie rytmu, perkusji. Ten rytm polega tylko na graniu na gitarze bądź na basie, więc na dużej scenie, dużego festiwalu o 22:00 to może być ryzykowna sytuacja, a jednak ludzie słuchali w ogromnym skupieniu. Bardzo mi się to podobało. Jestem ciekaw też waszych opinii i spostrzeżeń. Tutaj zachęcam do kontaktu przez Instagram Radex Lukasiewicz. Stałem się, myślę, że ich większym fanem. Zawsze ich bardzo lubiłem, a teraz zobaczyłem, jak funkcjonują jako trio, jak ten wymiar zespołu pełny, koncertowy jest taki hipnotyczny, że grają muzykę niezwykle oszczędną, pełną pauz, pełną przestrzeni, pełną pogłosu. No, a są w stanie utrzymać uwagę wielu tysięcy ludzi przez półtorej godziny. Myślę, że to jest wspaniałe, ale tego się trochę po nich spodziewałem. Natomiast teraz będzie artystka, po której nie spodziewałem się zupełnie niczego, a po festiwalu jest moim odkryciem.

Artystka nazywa się Ethel Kane. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ze środkowego zachodu. Bardzo zaskoczyło mnie, jak w sumie jest popularna wśród młodej publiczności. A jest to gitarowa muzyka, często niełatwa. Wybrałem na dzisiaj dwa utwory, które są trochę bardziej przystępne, natomiast tam się odzywają głębokie, gitarowe, przesterowane drony, bardzo długie plamy dźwiękowe. Zresztą podejście ma dosyć bezkompromisowe, bo swój największy przebój zagrała na samym początku setlisty jako pierwszy i potem właściwie dała sobie grać to, co lubi najlepiej. Czyli taką dla mnie troszeczkę taka bardzo brudna, noise'owa wersja tej amerykańskiej Amerykany ze środkowego zachodu. Tak brzmi Ethel Kane w utworze Strangers.

0: Ethel Cain jest bardzo na scenie skryta, w ogóle praktycznie nie prowadzi dialogu z publicznością, nie biega, jest, koncert jest prawie nieruchomy, ale słuchając tego utworu przypomniałem sobie, że mam w telefonie dużo zdjęć z tego koncertu i właściwie na uwagę ogromną zasługuje bardzo specyficzne podejście do scenografii. Na scenie jest słoma, są gałęzie, roślinność, która przypomina taką trochę roślinność z zaniedbanego, zarośniętego cmentarza. Pojawia się tam mgła, pojawiają się bardzo właściwie takie statyczne światła, wolne bardzo zmiany obrazów, więc jest to przemyślana sytuacja. A, i jeszcze jedna ciekawostka. Mikrofon wokalistki, statyw, jest w kształcie rękojeści od, chyba to nawet nie powinienem powiedzieć rękojeści, tylko uchwytu od kosy. Więc nie wiem, jak to kojarzy się Państwu z muzyką, której właśnie słuchaliście, ale to jest naprawdę bardzo ciekawe połączenie. Tyle o Ethel Cain. Proszę ją sprawdzić. A teraz przejdźmy już właściwie do dania głównego.
1: Into my arms.

Oj, było na openerze. Było Into My Arms i było śpiewane i było wzruszane. I no, był to jeden z punktów kulminacyjnych koncertu. Natomiast wbrew pozorom ten koncert nie był zupełnie taki spokojny, minimalistyczny. Nie było po ostatnich latach szczególnie widać w tej muzyce takiej kontemplacji i żałoby. To była forma bardzo ekstrawertyczna. Ja myślę, że z naszej polskiej perspektywy można powiedzieć, że Nick Cave jest po prostu tak dobrym showmanem, że spokojnie potrafiłby poprowadzić polskie wesele i polskie tradycyjne oczepiny. I to może być bardzo zaskakujący wniosek, ale patrząc na tego człowieka i to, co on smutną muzyką i barytonowym tembrem, teoretycznie zupełnie nieprzebojowym, jest w stanie zrobić z 30-40 tysięcznym tłumem, myślę, że spokojnie poradziłby sobie po prostu z weselem na Podlasiu. Bardzo się cieszę, że mogłem być tam i to zobaczyć. I mam nadzieję, że wszyscy razem przeżywaliśmy tam to w podobny sposób. Wszystko, co dobre, się kończy. To była audycja Radiosław przebrana w audycję Happy Noise, czyli na gościnnych występach. Audycję prowadził mówiący te słowa Radek Łukasiewicz, a realizował Tomek Matlingiewicz. Bardzo dziękuję i do usłyszenia następnym razem.

Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Przy mikrofonie Ula Hincz. Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Pozamiatane. Jest ze mną nasz wspaniały realizator Tomasz Matlingiewicz. Dziękuję Ci za wsparcie. A my dzisiaj wyruszamy, drodzy Państwo, w podróż dookoła świata, bo pomyślałam, że muzycznie przejedziemy się naprawdę dookoła globu, a merytorycznie będziemy mówić o tym, jak spakować walizkę i nie zwariować. Będzie mi bardzo miło, jeśli się Państwo do nas odezwą telefonicznie pod numer 510-357-357 albo mailowo ula@radio357.pl. Zaczniemy od wizyty w Argentynie.

0: Escúchame bien. No es chamuyo.
1: No es chamuyo.
0: Es amor.

0: mur.
1: Zawsze zabierzemy na wakacje za dużo. To mogę Państwu powiedzieć z całą pewnością. Dlatego jeżeli mają Państwo swoje patenty na pakowanie, to bardzo proszę o telefony 510-357-357, a mój adres mailowy to ula@radio357.pl. No właśnie, przez to, że bierzemy za dużo, to potem nie nosimy i dźwigamy i to wszystko nie ma sensu, więc mam dla Państwa dzisiaj pierwszy patent. Za każdym razem po powrocie z wakacji robimy zdjęcia rzeczy, które nie były noszone, żeby nie zabierać tego drugi raz, żeby nas nie korciło. I uwaga, dotyczy to nie tylko ubrań, dlatego że ja na przykład zawsze zabieram ze sobą nadmiar kosmetyków, bo wydaje mi się, że na wakacjach będę miała czas wklepywać serum i robić maseczki, a mój mąż z kolei zabiera ze sobą książki do nauki języków, bo wydaje mu się, że będzie się uczył. Otóż niestety nic z tego, wozimy to w tej z powrotem, więc na naszych zdjęciach przynajmniej jest spójnie. Drodzy Państwo, pewnie wiedzą już Państwo, jeśli to nie pierwszy raz, kiedy są Państwo z nami, że mój gust muzyczny jest, mówiąc delikatnie, eklektyczny, więc skoro był już wyrafinowany Gotan Project, to teraz będzie na drugą nóżkę.

Podróżujemy sobie dzisiaj wspólnie po świecie, a mi będzie szalenie miło, jeżeli Państwo zechcą podróżować z nami. 510-357-357 poprosimy o Wasze patenty na pakowanie, a ja podzielę się swoim, bo kilka dosłownie dni temu jedna z widzek i słuchaczek zapytała mnie o pakowanie biżuterii. Jak to zrobić, żeby zapakować długie łańcuszki, żeby się nie poplątały? I to nie jest rzeczywiście prosta sprawa, bo czasem można potem godziny spędzić na rozplątywaniu tego, nie mówiąc już o tym, że one mogą się uszkodzić. Generalnie proszę pamiętać, że biżuteria nie lubi podróżować. Lubi podróżować na nas. Co chcemy zabrać, załóżmy na siebie. Natomiast jeśli już koniecznie chcemy coś zabrać do walizki czy do torby, to przyjdzie z pomocą folia spożywcza albo folia aluminiowa. Dlatego, że takie długie łańcuszki rozłożone na płasko, zawinięte w taki, w taką, nie wiem nawet jak to ująć, taki rulonik folii aluminiowej będą podróżowały bezpiecznie i dojadą niesplątane. To taki patent ode mnie. No dobrze, to teraz ruszymy do Grecji. Nie jestem ekspertką od greckiej muzyki, ale tego wykonawcę znamy chyba wszyscy.

0: Jak co tydzień postanowiłam do naszej wspólnej podróży zaprosić gościa. W tym tygodniu będzie to Michał Cessanis, który jest podróżnikiem i dziennikarzem National Geographic i Dzień Dobry TVN. Zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, jaka była dla Michała taka największa nauczka związana z pakowaniem.
1: No dla mnie takim absolutnym przełomem w podejściu do bagażu i do pakowania był zdecydowanie wyjazd do południowej Afryki. No bo kiedy wylądowałem na miejscu w Kapsztadzie, okazało się, że moja walizka po prostu zaginęła. Od tamtej pory trzymam się rygorystycznej zasady 3 sztuk, niezależnie czy lecę na 3 dni, czy na 3 tygodnie. Pakuję 3 koszulki, 3 pary skarpetek, 3 pary bielizny. Jedną rzecz mam na sobie, druga jest czysta w plecaku, a trzecia właśnie schnie po praniu. I tutaj zdradzę wam jeszcze mój jeden patent, o którym mało kto myśli. Zawsze mam w kosmetyczce płaski uniwersalny korek do zlewu i kilka listków suchego płynu do prania, no bo te dwie rzeczy ważą dosłownie kilka gramów i są płaskie jak kartka papieru, a dzięki nim w 5 minut zamieniam każdy właściwie hotelowy zlew w działającą pralkę ręczną. Dodatkowo, jeśli nadaję bagaż główny, to do małego podręcznego plecaka zawsze, ale to zawsze wrzucam awaryjny zestaw. To jest t-shirt, to są krótkie spodenki i to są kąpielówki. Bo tak sobie myślę, że gdy walizka znów zaginie, no ja przynajmniej mogę od razu iść na plażę, zamiast biegać po sklepach i szukać nowych ubrań. I muszę wam powiedzieć, że to daje niesamowitą wolność.
0: Ten patent z korkiem uniwersalnym do zatykania każdej umywalki jest fenomenalny. Jeżeli państwo chcieliby się podzielić z nami swoimi patentami, to bardzo proszę, zadzwońcie do nas. 510-357-357 oraz ula@radio357.pl. I muszę teraz państwu powiedzieć taką muzyczną historię, bo kiedy przygotowywałam się do dzisiejszej audycji, chciałam zabrać państwa w podróż dookoła świata i sprawdzałam, skąd pochodzą artyści, których chciałam dzisiaj zaprezentować. Okazuje się, że ten, który wystąpi przed państwem teraz, jest to artysta pochodzenia włoskiego, urodzony w Puerto Rico, ale karierę zrobił w Meksyku. To się nazywa Światowe Życie.

Tak pięknie grał dla nas Luis Miguel, a my teraz pogadamy o tym, jak spakować się do samochodu. I teraz uwaga, rada będzie kontrowersyjna dla niektórych, dlatego że ja uważam, że najlepszym sposobem, żeby spakować się na wyjazd autem, jest spakować się w torby takie ze sztucznych materiałów, które można kupić w takim słynnym sklepie na i zresztą szwedzkim. To są zazwyczaj torby do przechowywania pościeli, jakichś zabawek w większej ilości. Nie spakują się w państwo w nic lepiej niż w te torby. I od razu uprzedzam, przegadałam to z kilkoma przedstawicielami hoteli i z ludźmi, którzy pracują w recepcji. Nikt nie patrzy, w co się państwo spakowali. To nie ma absolutnie najmniejszego znaczenia. Takie torby są pojemne, ważą tyle co nic, dosyć często mają też wygodne uchwyty i naprawdę można spakować w nie miękkie rzeczy, twarde rzeczy, zabawki, ubrania, kurtki, sprzęt sportowy, co tylko może być potrzebne na wyjeździe. No to teraz ruszymy do Australii.

0: let you know, you're one of my kind.
1: Niezależnie od tego, czy będą się Państwo pakować do Australii, czy gdziekolwiek indziej, jedna rada ode mnie: nie warto pakować się na ostatnią chwilę. Prawda jest taka, że jeżeli pakujemy się na kilka godzin przed wyjazdem, zawsze zabierzemy za dużo, bo to pakowanie nie jest przemyślane, to pakowanie nie jest zrobione z głową, tylko w panice. Im więcej masz czasu na pakowanie, tym lepiej się spakujesz. Zachęcam do zrobienia sobie listy, to naprawdę bardzo ułatwia sprawę. Taka lista może sprawić, że będzie też łatwiej spakować się dzieciom i że będą mogły spakować się samodzielnie. Jeżeli dostaną od nas nawet rysunkową listę, ile czego mają przygotować, to na pewno dadzą sobie z tym radę i będzie można spakować to dużo łatwiej. No to teraz wyruszymy do Meksyku.

0: Antonio Banderas, jak pamiętamy, pakował wszystko, co najpotrzebniejsze do futerału od gitary i wszystko się mieściło. Nie wiem, czy miał się w co ubrać, ale na pewno miał czym pracować. Drodzy Państwo, to teraz przypomnę, że 510-357-357 to numer telefonu, pod którym czekamy na Państwa porady dotyczące pakowania. ula@radio357.pl to jest nasz adres mailowy. No i myślę, że przyszła pora na to, żeby podzielił się kolejną swoją podróżniczą radą z nami Michał Cesanis, podróżnik i dziennikarz National Geographic. Dzień dobry TVN. No właśnie, jak się za to pakowanie w ogóle zabrać?
1: Zawsze powtarzam, że pakowanie trzeba zacząć od kontrolowanego chaosu na kanapie. Ja wyciągam z szafy wszystko, co wydaje mi się potrzebne. Dziesiątki koszulek, spodnie, sprzęt fotograficzny. Dopiero gdy widzę tę górę rzeczy, zaczynam bezlitosną selekcję. No, odrzucam to, co nie pasuje. Zazwyczaj do momentu, aż zostaną mi maksymalnie dwie pary butów. Jedne lekkie z siateczki, drugie może nieprzemakalne, w których zresztą od razu wsiadam do samolotu, żeby nie zajmowały miejsca w bagażu. I muszę przyznać, że ta sztuka ostrej selekcji i kompresji to dzisiaj dla mnie absolutna konieczność logistyczna. Stosuję właśnie takie triki na oszczędzanie miejsca. Po pierwsze, ubrań absolutnie nie składam w kostkę, tylko je roluję i zamykam w kompresyjnych organizerach, które wyciskają z nich powietrze. Po drugie, wykorzystuję tak zwane martwe przestrzenie. Kable, ładowarki, leki lądują w małych woreczkach. Te woreczki wciskam w buty, które później pakuję do walizki i tak staram się oszczędzać miejsce. Mam też jeden rzadki patent ratunkowy na dno walizki. Rzucam ultra lekką, zwijaną torbę z cienkiego nylonu. Po złożeniu jest właściwie wielkości jabłka, a na wyjeździe służy mi jako torba plażowa, ale w drodze powrotnej robi za mój bagaż podręczny dodatkowy, to też jest ważne.
0: No to ja Państwa teraz zabiorę do Włoch.

Michał Cesanis wspomniał o tym, że warto rolować rzeczy do walizki i to jest w ogóle fenomenalna sprawa, dlatego że zmieszczą Państwo naprawdę dużo więcej, choć trzeba pamiętać, żeby się od razu rozpakować po dojeździe na miejsce, bo rzeczy mogą się wygnieść, jeśli będą w ten sposób leżeć długo złożone. Natomiast proszę też pamiętać o tym, że te małe kabinowe walizki, tam gdzie mamy takie prowadnice do rączki, które zabierają sporo przestrzeni, pakujemy równolegle do tych prowadnic. Nie pakujemy w poprzek, tylko wzdłuż. W ten sposób mieścimy naprawdę więcej. No i proszę też pamiętać, rolując rzeczy, takie jak na przykład spodnie z długimi nogawkami, żeby je rolować od tej cieńszej strony, czyli nie od pasa, ale od nogawek. W ten sposób ta nasza roleczka będzie bardziej taka zwarta i kompaktowa. Zaproszę Państwa teraz ponownie do Włoch. To będzie mój ukochany Giovanotti.

Skoro jesteśmy we Włoszech, to podzielę się z Państwem moją najlepszą radą. Do Włoch bierzcie jakiekolwiek buty, a kiedy wylądujecie już na miejscu, kupcie sobie friuliane. To są najgenialniejsze buty do chodzenia po Italii, mają twardą podeszwę, ale miękką materiałową górę, są doskonałe. Zostańmy więc jeszcze na chwilkę we włoskich klimatach.

0: Zrobiło nam się bardzo słodko i bardzo wakacyjnie, a ja chciałam podpytać jeszcze o rady naszego Michała Cesanisa, bo zdarza się tak, że jedziemy w jakąś podróż, no i jest nie tylko rozrywka, ale trochę pracy, czy jakieś elegantsze wyjście. No i co zrobić wtedy, jak poradzić sobie w różnych sytuacjach, w których znajdziemy się w podróży?
1: Gdy planuję wyjazd, powiedzmy na Azory, gdzie w ciągu dnia przede wszystkim jestem w terenie, jestem na trekkingu, wspinam się na wulkany, no ale wieczorem na przykład chcę iść na dobrą kolację i nie wyglądać, jakbym przed chwilą zszedł ze szlaku, no muszę myśleć wielofunkcyjnie. W małym bagażu nie ma miejsca na rzeczy, które założę tylko raz. Zamiast grubego, nie wiem, zajmującego pół walizki swetra, zabieram odzież, którą mogę ubrać na tak zwaną cebulkę. Sprawdzają się rzeczy szybko schnące, techniczne, ale o klasycznym kroju. Czasem jednak, mimo najlepszej selekcji, mój plecak potrafi pękać w szwach, a tanie linie lotnicze słyną z bezlitosnego mierzenia bagażu podręcznego przy bramkach, jak dobrze wiemy. No i tu mam, myślę, całkiem niezły patent, przynajmniej w moim przypadku się sprawdza. Otóż ja zabieram ze sobą z domu zwykłą, pustą poszewkę na małą poduszkę, tak zwanego jaśka, no bo jeśli na lotnisku okazuje się, że mój plecak jest odrobinę za duży i nie wejdzie do koszyka pomiarowego, wyciągam z niego po prostu najmniejsze i najbardziej miękkie i najbardziej puszyste rzeczy, puchową kurtkę na przykład, polar, nie wiem, sweter, miękkie spodnie i to wszystko wkładam do tej poszewki, zasuwając zamek. Najprostsze rozwiązania, na które rzadko wpadamy, potrafią uratować budżet i nerwy na starcie podróży.
0: To prawda, natomiast muszę też powiedzieć, że spakować się na Azory, a spakować się nad Bałtyk, no to naprawdę dwie inne ligi, bo spakować się na Azory jest stosunkowo łatwo, pogoda jest przewidywalna, a latem nad Bałtykiem mogą mieć państwo absolutnie wszystkie cztery pory roku i to w ciągu tygodnia. Zachęcam więc, żeby planować ubrania tak, żeby ubierać się na cebulkę. Może niekoniecznie jest nam potrzebna gruba kurtka, którą możemy zastąpić na przykład bluzą i czymś z długim rękawem pod spodem. I naprawdę warto na wakacje zabierać kapsułową garderobę, czyli taką, w której wszystko będzie nam pasowało do wszystkiego. No dobrze, to teraz muszę państwu powiedzieć, że szykując playlistę do dzisiejszego spotkania, rozczuliłam się przy tej piosence, bo byłam w szkole podstawowej i tekst tego utworu pisałyśmy sobie fonetycznie w zeszytach w kratkę.

Jakiś czas temu dostałam doskonałą radę dotyczącą pakowania od osoby, która dużo podróżowała po całym świecie. Ta rada brzmiała: zostaw puste miejsce w walizce. No bo często chcemy coś sobie pięknego przywieźć na pamiątkę. Ja zresztą uważam, że pamiątki powinny być użytkowe. Nie stać tylko i się kurzyć, ale służyć nam na co dzień. I rzeczywiście staram się zapakować walizkę na tyle na luzie, żeby móc sobie przywieźć coś pięknego. A z Puerto Rico, do którego zaproszę Państwa za chwilę, na pewno bym coś pięknego przywiozła. Jest wykonawca, którego chciałabym Państwu teraz zaprezentować, jest absolutnie wyjątkowy. To jest Bad Bunny. Można go kochać, można go nienawidzić, ale rozgrzał w tym tygodniu Stadion Narodowy w Warszawie. No i jest chłopakiem, który robi rzeczy po swojemu, co mi się bardzo podoba.

Ależ pięknie i gorąco, Bad Bunny na antenie Radia 357. Drodzy Państwo, kończymy powolutku nasze spotkanie. Jest mi bardzo miło, że dzisiaj byliśmy razem i proszę pamiętać, jeżeli podróżujemy, to powinniśmy się zawsze poruszać we właściwym kierunku.

Prawie 4 minuty po godzinie 19. Serdecznie witam Państwa w kolejnej odsłonie magazynu Vibe na antenie Radia 357. Przed mikrofonem melduje się Bartłomiej SKUB i Skubisz. Program realizuje Julia Nowaczyńska. No i tak, proszę Państwa, słuchając dobrej muzyki, wszystkie problemy mogą odpłynąć. Możemy o tych problemach zapomnieć. O tym śpiewał Gil Scott Heron w swoim utworze, głośnym utworze z głośnej płyty Pieces of Men z 1971 roku, w utworze Lady Day and John Coltrane, utworze, który dedykował Billie Holiday i Johnowi Coltrane'owi, i myślę polecał słuchanie tej pięknej muzyki. Ja postanowiłem w ten sposób przywitać się w dzisiejszym programie. To już jest taka tradycja, że witam się klasycznymi utworami. Ale dziś w magazynie Vibe również sporo nowości, między innymi nowa płyta od Kelleli, nowe single Ezra Collective, będzie też trochę klasyki. Opowiem o dwóch wspaniałych koncertach, na których miałem przyjemność ostatnio być. Ale żeby jeszcze dopełnić to wprowadzenie do dzisiejszego programu, który potrwa do godziny 21, jeszcze jeden utwór Gila Scotta Herona, We Almost Lost Detroit.

Gil Scott Heron i Brian Jackson z płyty Bridges w utworze We Almost Lost Detroit z 1977 roku. Też można powiedzieć wielki szlagier Gila Scotta Herona, utwór o wymowie antyatomowej. To był tak zwany łyk klasyki w magazynie Vibe. A teraz sięgam po artystę, na którego koncertach byłem 8 i 9 lipca. Kto z Państwa słuchał poprzednich wydań magazynu Vibe, to pewnie pamięta, jak anonsowałem koncert Bilala i też jego muzyka wielokrotnie gości w programie Vibe, ponieważ w tym momencie jest to, myślę, mój ulubiony w ogóle wykonawca, szczególnie na żywo, bo muszą Państwo wiedzieć, jeżeli nie mieliście tego doświadczenia obserwowania koncertu Bilala, że Bilal na płytach, a Bilal na żywo to są dwie różne sprawy. Aczkolwiek płyty Bilala oczywiście też są świetne. Koncerty w warszawskim klubie Jasmine 8 i 9 lipca. Byłem na obu, miałem jakąś skalę porównawczą. Nawet sobie jakieś takie notatki tutaj sięgnę, wypunktowałem. A propos tego koncertu, absolutna wolność na scenie. Drugi koncert lepszy, zagrany z większą swobodą. Anegdoty ze sceny się nie powtarzały, co też jest bardzo ważne, kiedy słucha się dzień po dniu dwóch koncertów i słyszy się, że jednak każdy z tych koncertów jest inny. Bilal potrafił absolutnie skupić uwagę publiczności na swoim głosie, posiada niepowtarzalną charyzmę, która właśnie, można powiedzieć, uwypukla się live. W zasadzie jego głos, to w którą stronę może z tym głosem pójść, w jaki sposób może zaimprowizować, w danym momencie praktycznie nie ma żadnych granic. I też Bilal przez oba wieczory wspominał swoją pierwszą płytę First Born Second, płytę, która została wydana 25 lat temu i ten rok upływa właśnie na świętowaniu 25-lecia wydania debiutanckiego albumu Bilala. Ja pamiętam, jak ten album się ukazał, pamiętam single, chociażby single Fast Lane, który wyprodukował Dr. Dre, w którym zarapował zresztą Dr. Dre i Jay The Kiss. Wydawało się, że świat mainstreamu stoi przed Bilalem otworem i myślę, że stał, bo miał wejście naprawdę mocne. Natomiast Bilal jednak wybrał inną ścieżkę, wybrał ścieżkę, myślę, trochę trudniejszą, trochę bardziej ambitną, ale dzięki temu możemy obcować z nim praktycznie, no mając go na wyciągnięcie ręki na takich kameralnych koncertach, jakie zagrał ostatnio w Warszawie. I jako, że sam Bilal wspominał tę płytę, to ja postanowiłem również do niej teraz wrócić i zaprezentować z niej dwa utwory. Wielki hit Soul Sista i Reminiscence, przepraszam, z gościnnym udziałem Mos Defa i Kamona. Bilal.

0: Can I hug her? I reminisce, y'all.
1: To Bilal ze swojej debiutanckiej płyty First Born Second, która ukazała się 25 lat temu. Wspomniałem o znakomitej obsadzie tej płyty, współpracownikach Bilala. Soul Sista, utwór, którego słuchaliśmy, wyprodukował Rafael Sadiq, a Reminisce z Mos Defem i Camonem, ten, który wybrzmiał przed momentem, wyprodukował Jay Dilla, wspomniałem wcześniej Doktora Dre. Naprawdę absolutnie topowy zestaw producentów i gości na płycie First Born Second Bilala i polecam Państwu koncerty tego wykonawcy. Pamiętam, rok temu na koncercie Bilala spotkałem bardzo wielu muzyków, wokalistów, wokalistek. W tym roku nie widziałem ich zbyt wielu, ale spotkałem na przykład Paulinę Przybysz i przypomniał mi się znakomity utwór z płyty When You Are Here Sylwestra Ostrowskiego i Kiona Harolda, gdzie Paulina Przybysz występuje razem z znakomitym amerykańskim raperem Pharaon Monchem.

Sylwester Ostrowski, Kion Harold, Faraon Mącz i Paulina Przybysz w utworze Lyric z płyty When You Are Here z 2018 roku. Polecam gorąco Państwu tę płytę. Zresztą kiedyś rozmawialiśmy o tym albumie z Sylwestrem Ostrowskim, który był gościem magazynu Vibe. Zapraszam Państwa do kontaktu ze mną za pośrednictwem skrzynki mailowej bartlomiej.skubisz@radio357.pl. Czekam na Państwa opinie, na Państwa głosy, na Państwa sugestie i pozdrawiam tych wszystkich, którzy już dają znać, że są obecni i słuchają dzisiejszego programu. No to teraz pierwsza nowość i to nowość z 10 lipca, trzeci album Keleli, New Avatar. Bardzo lubię tę wokalistkę i cieszę się, że słuchając tego trzeciego albumu odnajduję w nim to, za co najbardziej Kelele lubię. Szczypta elektroniki, też można powiedzieć inspiracje gitarowe, dużo przestrzeni, dużo takich bębnów rodem z lat 80. Zresztą posłuchajcie Państwo sami, na pewno za tydzień też wrócę do tego albumu. Dziś dwa utwory, Idea One i Don't Piss Me Off, Kelela.

To Kelela ze swojego jeszcze ciepłego albumu New Avatar, który ukazał się 10 lipca. Słuchaliśmy utworów Idea One i Don't Piss Me Off. W tym utworze palce maczał Craig David i myślę, że to było słychać ten breakbeat, było słychać ten UK garage. Do płyty New Avatar powrócę za tydzień. A teraz kolejna nowość. Sienna Spiro, brytyjska wokalistka, która ma tylko 20 lat, zaczynała kilka lat temu nagrywaniem coverów na TikToku, a w tym momencie po wydaniu albumu Visitor 3 lipca, swojego debiutanckiego albumu, zadebiutowała na 9 miejscu amerykańskiej listy Billboard i to jest pierwsza od 2018 roku brytyjska artystka, która zadebiutowała w pierwszej dziesiątce zestawienia w tygodniu premiery. Także mocne wejście i całkiem udany album. Posłuchajmy dwóch utworów: He's Not My Baby, I'm His i Material Lover, Sienna Spiro.

Na radiowym zegarze 19.43 słuchacie Państwo magazynu Vibe na antenie Radia 357. Przed momentem Sienna Spiro ze swojej debiutanckiej płyty Visitor w utworach His, Not My Baby, I'm His i Material Lover. Myślę, że do tego albumu również będę chciał wrócić w kolejnych programach, a teraz wracam do innej tegorocznej płyty, ale ten czas tak szybko leci, że jeżeli płyta ukazała się 13 lutego, jak w przypadku tej konkretnej płyty, no to już wydaje nam się, że to było tak bardzo dawno. Album Jill Scott, To Whom This May Concern, znakomita wokalistka rodem z Filadelfii, jej szósty album, a wracam do niego dlatego, że całkiem niedawno ukazał się świetny teledysk do utworu Northside z Tierra Whack i to jest utwór, w którym Jill Scott rapuje i to jest utwór, który wyprodukował DJ Premier, a wspomnę tylko, że i Jill Scott i DJa Premiera jeszcze w dzisiejszym programie usłyszymy. Northside, polecam Państwu świetny teledysk, a później Lifting Me Up, Jill Scott.

0: like 20 minutes left, right?
1: Jill Scott ze swojej tegorocznej płyty To Whom This May Concern w utworach Northside i Lifting Me Up. Dziękuję Państwu za wszystkie wiadomości, za obecność Państwa przed, po drugiej stronie można powiedzieć, na tej liście obecności między innymi lotnisko w Maladze, Prądki, Cypr, Mielec czy Wrocław. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i przed nami kolejna ciekawa wokalistka, debiutująca wokalistka. Wracamy na wyspy. Coraz więcej muzyki z Wielkiej Brytanii jest obecnej w magazynie Vibe ostatnio, tak zauważam. Stacjonująca w Londynie songwriterka, gitarzystka i wokalistka Olive Jones i jej debiutancki album z marca tego roku For Mary. Słuchamy utworów Kingdom i Plains.

Olive Jones z płyty For Mary w utworach Kingdom i Plains. I tak powoli pierwsza godzina magazynu Vibe dobiega końca. Pozostajemy na wyspach i w drugą godzinę wprowadzi nas Ezra Collective. Jeden z moich ulubionych zespołów. Jego jeszcze nie widziałem na żywo, choć było kilka okazji całkiem niedawno. Dwa najnowsze single zwiastujące nadchodzący album. Ezra Collective to jest taki świetny zespół, który zarówno mogłem grać, kiedy na przykład zastępowałem Martę Kulę w programie Cool Kid of Jazz, i również mogę grać w magazynie Vibe, i w obu tych formułach programów mieści się Ezra Collective. Najnowszy single We're Organized z jamajską wokalistką Lilo Ike oraz Only Love to są utwory zwiastujące nadchodzący album Here Because of Hope, który ma ukazać się 18 września i ma być muzyczną podróżą przez wpływy Afryki, Karaibów i Wielkiej Brytanii, pokazując wspólne korzenie współczesnych gatunków oraz rolę muzyki jako źródła nadziei i jedności. Ezra Collective.

Druga godzina magazynu Vibe, przed mikrofonem Bartłomiej SKUB i Skubisz, za konsoletą realizatorską Julia Nowaczyńska. W drugą godzinę wprowadziła nas Ezra Collective utworami Well Organized i Only Love. A teraz Michał Martyniuk, pianista i kompozytor, który na co dzień żyje i tworzy w Nowej Zelandii. Album Long Road jego formacji After Hours i... jakże polski tytuł, choć po angielsku Dumplings for Dinner, z gościnnym udziałem Omara.

0: To formacja After Hours i utwór Dumplings for Dinner z gościnnym udziałem Omara, brytyjskiego wokalisty, który też już, którego muzyka już gościła na antenie magazynu Vibe. After Hours to zespół dowodzony przez polskiego pianistę i kompozytora Michała Martyniuka. Wspominałem Państwu, że usłyszymy jeszcze Jill Scott dziś i usłyszymy ją właśnie za chwilę w nagraniu koncertowym. A dlaczego koncertowym? Ponieważ jeszcze jest jeden koncert, na którym ostatnio miałem wielką przyjemność być. Przed dwoma koncertami Bilala, dzień wcześniej, 7 lipca, na letniej scenie Progresji w Warszawie wystąpiła formacja The Roots. Ja czekałem kilkanaście lat na ten koncert. The Roots zajęci, można powiedzieć, pracą przy programie Jimmy'ego Fallona. W zasadzie tylko w wakacje mają możliwość wyjechania w trasę i intensywnego koncertowania, dlatego w Europie nie ma ich tak często. No i ten koncert to było coś wspaniałego. Również sobie wynotowałem w punktach. Niespożyta energia. Koncert to był jeden wielki set. Zresztą z tego słynął koncerty The Roots. Jeden utwór przechodzi w drugi. Tak naprawdę były tam chyba tylko dwie przerwy. Jedna jeszcze w trakcie koncertu, jedna na koniec przed bisem. Black Toad, czyli frontman, jeden z najlepszych raperów według mnie w historii hip-hopu, był w znakomitej formie. Dużo lepszej niż wtedy, kiedy kilkanaście lat temu widziałem go w Warszawie. Pociągnął cały koncert bez żadnej pomocy innego rapera, Hype Mana. Nie miał żadnych absolutnie problemów, był świetnie słyszalny, bardzo dynamiczny. Rootsi zagrali największe swoje klasyki, przejazd przez całą dyskografię oraz przeplatali to coverami z kolei klasycznych utworów Black American Music. Było dużo funku, wtedy Black Toad miał chwilę wytchnienia. Mogliśmy usłyszeć Proceed, What They Do z tych wcześniejszych płyt, mogliśmy usłyszeć Next Movement, The Seed, no i mogliśmy usłyszeć oczywiście You Got Me, czyli wielki hit z płyty Things Fall Apart zespołu The Roots. Po koncercie Questlove, czyli perkusista The Roots, rzucał pałeczkami i tak zapamiętałem koniec koncertu, na którym byłem kilkanaście lat wcześniej. Nie udało mi się niestety złapać. Na koniec również rzucił podpisaną membranę bodajże z werbla. No i ja sięgam, żeby przywrócić te emocje koncertowe, sięgam po nagranie live z płyty The Roots Come Alive. Nagranie z 1999 roku, utwór You Got Me. I w tym utworze na koncercie, wtedy jeszcze młoda, zresztą będzie to zapowiadał Black Toad, młoda, szerzej nieznana Jill Scott z Filadelfii pojawiła się w tym nagraniu, a nie tak jak w oryginale na płycie Erika Badu. Zresztą Jill Scott również jest współautorką tego utworu. Posłuchajmy, jak Rootsi brzmią na żywo. You Got Me, The Roots i Jill Scott.
1: I had some fun with that one right there. That shit is taking me back. Word them up, word them up. Hey, yeah. How many people ready for this joint right here? How many people recognize this song? This shit right here is called You Got Me, you know what I mean? It's on our album, which is called Things Fall Apart. And we got this shit, you know what I mean? And on the song, Erykah Badu is singing the chorus. This real smoothed out melodic shit, but guess what? Tonight, I'm gonna introduce you to the young lady from Philadelphia that actually wrote that piece. You know what I'm saying? Check it out. And she down with the Roots crew, and she go by the name of Miss Jill Scott. I want y'all to put y'all hands together. Say what? Give it up. Jelly from Philly. Word up. You're not ready. All right, now for all of y'all out there that know how this song go, I want y'all to sing along with love. You know what I mean? And if you don't know, then just open your minds and your ears and feel this shit. She keeps.

0: Show your love, ladies and gentlemen. Show your love for Miss Jill Scott, representing Philadelphia. You know what I mean? Roots Crew. That's what I'm talking about.
1: That's what I'm talking about. Właśnie tak. Koncerty The Roots to jest jedyne i niepowtarzalne doświadczenie. Namiastkę tego doświadczenia mieliśmy przed momentem w koncertowej wersji utworu You Got Me z płyty The Roots Come Alive. Tutaj gościnnie Jill Scott. Jak wiele wydarzyło się w życiu muzycznym Jill Scott, Rootsów również od tego 1999 roku. Cały czas są z nami, cały czas dostarczają nam świetną muzykę. No a nie ma niestety z nami guru, jednego z absolutnie topowych, ulubionych dla mnie raperów. Wielka inspiracja dla mnie od lat. Wczoraj guru, była rocznica urodzin guru, skończyłby 65 lat. Urodził się 17 lipca 1961 roku. No ale niestety opuścił ten świat 19 kwietnia 2010 roku. Kiedy mogę, kiedy mam okazję, wspominam guru w swoich programach, nie inaczej jest tym razem. Guru ze swoim projektem Jazzmatazz w utworze Feel the Music, a później Gangstar i tytułowy utwór z no chyba najważniejszej płyty w dorobku Gangstar, czyli Moment of True. Dlatego mówiłem, że DJ Premier również jeszcze zabrzmi w dzisiejszym programie.

0: at the top, and whatever you do, you always gotta watch motherfuckers around you. No one is untouchable, no man is bulletproof. We all must meet our moment of truth.
1: Gangstar w utworze tytułowym z płyty Moment of Truth z 1998 roku, czyli Guru i DJ Premier. Właśnie tutaj sobie poza anteną dyskutowaliśmy z Julią Nowaczyńską, która realizuje dzisiejszy program, która również lubi słuchać Gangstara, o dyskografii tego znakomitego duetu, a to wszystko dziś obecność Guru i Gangstar w programie, dlatego że wczoraj 65. rocznica urodzin Guru. Teraz wracamy do czasów współczesnych, rok 2025 i album chicagowskiego rapera, który nazywa się Chance the Rapper, Starline, dwa utwory, Starside Intro i The Highs and the Lows, z gościnnym udziałem Joey Badassa.

Chance the Rapper i Joey Badass w utworze The Highs and the Lows, a wcześniej Starside, intro, to wszystko płyta Starline, Chance the Rappera z zeszłego roku. Pozostajemy zatem w roku 2025, ale jeszcze tutaj lista obecności słuchaczy powiększa się. Pozdrawiamy Żółtańce, Szczawnice, Tarnów, Rzeszów. Dziękuję Państwu za wszystkie sygnały o obecności po drugiej stronie. No i pozostajemy w roku 2025, ale przenosimy się do Torunia, gdzie żyje i tworzy świetny polski raper Małpa. W zeszłym roku ukazał się jego piąty solowy album wyprodukowany przez Steve'a Nasha, Święte Słowa, i utwór z tej płyty preferuje Prosty Przekaz.

Przy okazji pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Torunia. Małpa z płyty Święte Słowa, płyty, która ukazała się w zeszłym roku. Utwór Preferuje prosty przekaz. Pozostajemy w klimacie polskiego rapu. Wiem, że to jest temat trochę czasem zaniedbywany w programie Vibe, ale staram się o tym pamiętać. Slowmo to taki projekt rapera, którego mogą Państwo kojarzyć z formacji Tubas Składowski, Kamil Wojtak lub też po prostu Wojtak, świetny raper, natomiast pozostający od wielu lat w undergroundzie. I Slowmo to jego projekt z producentem Dziunkiem. To z kolei człowiek pochodzący z Tarnowa, na co dzień stacjonujący w Krakowie, którego z kolei można było wcześniej znać z działalności w formacji Mango Collective. W 2024 roku panowie razem wypuścili epkę Slowmo. Świetna epka, polecam ją Państwa uwadze. Jeden utwór z gościnnym udziałem Spinacza, Next Time. No, taki utwór refleksyjny. Zresztą posłuchajcie Państwo sami.

0: To był duet Slow Mo z epki z 2024 roku i gościnnie Spinacze w utworze Next Time. A w moim studiu nieoczekiwany gość, który dzisiaj zastępuje Nowikę.
1: Dobry wieczór, tak jest. Witam Państwa, witam Ciebie, Bartku. W takiej konfiguracji jeszcze chyba nie byliśmy. Albo bardzo dawno, tak mi się wydaje. To jeszcze były czasy Polskiego Radia Rzeszów, tak mi się
0: no
1: wydaje.
0: No właśnie, bo my się z Arturem znamy bardzo dobrze ze starych czasów Polskiego Radia Rzeszów. I cieszę się, że spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, no bo nie ma częstych okazji do tego, żeby się spotkać na żywo. Dzisiaj Artur Gaweł poprowadzi Ultrafiolet. Arturze, co dzisiaj w programie, co przygotowałeś dla słuchaczy Radia 357?
1: No ja jestem takim kameleonem, bo wczoraj była audycja Głośnie jak miłość, a dzisiaj Ultrafiolet i będzie tanecznie, drodzy państwo. Będę mówił o tym, jak było na Audio Riverze. Posłuchamy sobie takiego gościa jak Party Boy, to będzie pierwszy numer, który zagramy. Już muszę teraz powiedzieć, że tak będzie właśnie. Ale będzie także też moment zwolnienia, a na koniec takie seciwo z przełomu lat 90. i 2000.
0: No właśnie, jak było na Audio Riverze? Jak tam twoje życie koncertowe? Ja tu wspominałem koncerty Bilala, koncerty The Roots, ale ty też nie próżnujesz.
1: Wiesz, ja tak naprawdę za każdym sezonem mówię sobie, że dam sobie spokój z tymi festiwalami, ale później się okazuje, że jestem na 5 albo 6. Audio River był takim dobrym rozpoczęciem elektronicznym, festiwalowym. To miejsce, muszę powiedzieć, że jest nawet trochę lepsze od Płocka. No i było Prodigy, fantastyczne, absolutnie.
0: No właśnie, no jak teraz wyglądają koncerty The Prodigy? To było
1: Keith
0: ciekawe.
1: Flint, świętej pamięci. No, wydaje mi się, że był trochę mniej energetyczny. Mhm. Z panów troszeczkę jakby uszło powietrze. Chociaż oczywiście są profesjonalni, no i wszyscy oszaleli. A ja też słyszałem, Liam Howlett powiedział, że szykuje nam się nowa płyta. I ma być to Evil Rave, więc chyba coś mocnego, nie?
0: A czy słyszałeś może koncert formacji Błoto, którzy grali Detroit Techno? Specjalnie przygotowany koncert na Audio River. No i jak
1: stary.
0: Było?
1: No to było niesamowite, powiem ci. Wszystko na żywych instrumentach, plus saksofon. No chłopaki naprawdę potrafią wiele i potrafią odnaleźć się w każdej sytuacji. No i przynosiło im to wiele radości, tak mi się wydaje. To było takie dobre rozpoczęcie, no bo oni rozpoczęli w piątek, mhm. Później było Boys Noise, a później Prodigy. Ale Błoto ma wiele tych odsłon.
0: Tak, słuchaj. Błoto ma wiele twarzy. A spotkałeś Nowikę pewnie na festiwalu, czy nie?
1: Nie spotkałeś.
0: Ale
1: na Tauronie ją spotkałem.
0: No właśnie. Ja byłem z Nowiką na The Roots, na jednym koncercie byliśmy również razem. Pozdrawiamy serdecznie Nowikę i jej Ultrafiolet, który ty dziś poprowadzisz w zastępstwie. A na koniec jeszcze powiedz, lubisz Afrojacksa?
1: Lubię. No właśnie. Śmieszny gość.
0: No właśnie. Ale wspaniały tekściarz i znakomity twórca. Afrojacks i S2, producent z Białegostoku, radiowiec też zresztą i Afrojacks również, kolega radiowiec po fachu, na koniec programu Vibe w mało znanym singlu Zero. My słyszymy się za tydzień w kolejnej odsłonie magazynu Vibe. Dziękuję Państwu za uwagę. Program zrealizowała Julia Nowaczyńska, poprowadził Bartłomiej SKUB i Skubisz, a Artur Gaweł za chwilę w Ultrafiolecie. Dzięki.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: I w taki oto sposób minęła godzina 21.
2: Ultrafiolet.

69 Degrees Baby. Co to jest za postać w ogóle? Kompletny świr. Party Boy 69. No a to była zachęta do wspólnej z nim kąpieli. Zrobił to z klasą, muszą państwo przyznać. To może my się przedstawimy. Redaktor Kameleon Artur Gaweł dzisiaj wita państwa w zastępstwie Nowiki. Julia Nowaczyńska, DJ-ka, też państwa wita. To my przejmujemy Ultrafiolet, no i gramy do godziny 23.00.

Ależ chce się tańczyć, a siedzimy sobie w studiu. Julia, pomóż. Potańczymy. Ho. Zrobimy sobie taki mały audio river na początek naszej audycji. To Boys Noise, który otwiera właściwie festiwal Audio River w tym roku. Otwierał z takimi mocniejszymi brzmieniami, o tak powiedzmy. Main stage na łódzkich Błoniach, ściana dźwięku, bulgotało w brzuchu, no a później już była legenda, o której mówiliśmy z Bartkiem, The Prodigy. Kto był na audio w tym roku i jak mu się podobało, jak wrażenia, lepiej niż w Płocku? Mi wydaje się, że chyba tak. Artur.Gawel@radio357.pl. Proszę spamować tego maila. Za pomocą aplikacji też chyba można pisać. Boys Noise. Zaczęliśmy od jeszcze ciepłego singielka, a teraz powrót do przeszłości.

I koniec. Boys Noize i Arcade Robot. Kto to pamięta? To był rok 2007, bez troski. Ja zaczynałem chyba wtedy studia w Rzeszowie. No i poznawałem takie granie. To była płyta Oj, Oj, Oj. A taki magazyn Vice, jak jeszcze był wydawany na papierze, no to umieścił ten krążek z tego, co sobie tutaj popatrzyłem, w prawie setce najlepszych albumów dance w historii. Kontrowersyjna teza. Czy można w ogóle wierzyć Vice'owi? No nie wiem.

Let's Buy Happiness. Boys Noize. Oj, ten pan potrafi w elektro. Na Audio Riverze w sam raz na rozgrzewkę się to działo. 19 minut po godzinie 21. Tu Radio 357 i Ultrafiolet. Na koncert Party Boya się nie doczekałem. To nie dlatego, że na przykład nie miałem formy, czy też się spóźniłem. No po prostu musiałem wcześniej opuścić Łódź. Żałuję ogromnie, no bo ten Australijczyk naprawdę fantastycznie rozkręca imprezę. Dlatego teraz zbieram opinię. Może ktoś był na Audio Riverze, no i został na koncert Party Boya. To było w sobotę. No i czy ktoś on właściwie zmiażdżył kogoś performancem? No bo te koncerty Party Boya i te sety są naprawdę bardzo mocne. No cóż, my teraz posłuchamy sobie samych świeżyn od Party Boya właśnie i od pana Ketamy. Ten numer nazywa się Pumpin'.

Ketama i Party Boy 69 połączyli siły i nam tu Pumpin zapadają w ultrafiolecie w Radiu 357. Ten Party Boy, to jeszcze dokończę, to bardzo ciekawa postać, muszę powiedzieć. To właściwie Fintan Felix Bradley, wielbiciel koni, uwaga, sneakersów pewnej firmy, a także pewnego środka znieczulającego, który od niedawna jest także stosowany przy depresji. Bardzo śmieszny ten gość, muszę przyznać. Świetne muszą być jego koncerty, ale mniejsza o szczegóły. No właśnie, Party Boy, debiut w Boiler Roomie dopiero w roku 2023, no ale później to wszystko się jakoś potoczyło szybciutko, no bo Party Boy 69 to taki zwierz imprezowy. A teraz Double Drop, proszę nie robić takich rzeczy, jakie są w tym teledysku. No a później zaraz Feel the Beat w remiksie także Party Boya.

Feel the Beat, LB, a to Ultrafiolet w Radiu 357. Ja mam nadzieję, że wszyscy są rozruszani, bo godzina jeszcze młoda. No a ta audycja nie będzie aż tak stricte imprezowa, jak to może się wydawać do tej pory, a oto dowody już za chwilę. Wytchnienie właśnie teraz przyniesie nam pan Moby. Gramy go nie bez przyczyny w tej audycji właśnie teraz, bo koncert nam się szykuje już bardzo niedługo. 4 sierpnia, letnia scena progresji w Warszawie. No i cudownie będzie posłuchać pana Richarda. No, tym bardziej, że nowa płyta jawi się jak taki aksamit trochę. No, taka ona jest. Proszę posłuchać tego numeru, to wszyscy się przekonacie, że mówię prawdę.

Moby, Mott Street, 1992. To płyta Future Quiet, wydana w tym roku. No i bardzo dużo w niej cudownych, otulających nas melodii. Przypominamy, koncert w warszawskiej Progresji, letnia scena Progresji, 4 sierpnia, to jest wtorek. Nie łammy się jednak, po pracy przecież można skoczyć na ten koncert, no i można się na niego wybrać. Ja mam nadzieję, że letnia scena się uchowa, bo przecież słyszeliśmy, że niektórym jest za głośno, ale chciałbym zaapelować tutaj do mieszkańców. Drodzy mieszkańcy, przecież lato szybko mija, trzeba być wyrozumiałym. Moby, teraz jeszcze, przed nami, ale jakby trochę żywszy.

Moby i Machete to album Play wydany w roku 1999. Chyba najbardziej hitowy, a jeśli się mylę, no to proszę mnie poprawić. artur.gawel@radio357.pl. Mówiłem na początku audycji, że zaglądniemy sobie w tym odcinku Ultrafioletu do wytwórni Ninja Tune. No to proszę bardzo, robimy to, Bonobo właśnie wydaje nowy utwór wraz z Arucz Aftab, pół Palestynką, pół Amerykanką, która no, gościła u nas niedawno, brała udział w festiwalu Ephemera w Warszawie. No cóż, z opowieści wiem, że ten festiwal cieszył się dużą popularnością, no i był przepiękny, ale no, my wracamy teraz tutaj do Bonobo i do nowej płyty, która pojawi się już we wrześniu, więc troszeczkę trzeba poczekać. Dokładnie będzie to 11 września, Distance in Static, tak będzie zatytułowana, a to są zwiastuny Fire on the Water.

Fire on the Water Bonobo wraz z Arooj Aftab, która pięknie włada językiem urdu. Trochę się wyciszyliśmy i czekamy na te nowe utwory od Bonobo. Ja przygotowałem jeszcze jeden. Ten akurat jest zatytułowany Drift. Proszę posłuchać.

A ja sobie poczekam jeszcze. Bonobo i Drift. Ależ to brzmi bardzo dobrze. Niecierpliwie czekamy na nową płytę, która pojawi się we wrześniu. Nowości z Ninja Tune nam się szykują jeszcze przed godziną 22. No to proszę bardzo.

0: 49th and Main and Jane, Happy Tears. Bardzo ciekawa płyta z Irlandii. To wszystko oczywiście w Ninja Tune. Minęła nam godzina 22.
1: Ultrafiolet.
0: No tak, tak, tak, oczywiście. To jest ta audycja. A ja chciałbym w imieniu Nowiki zaprosić na wydarzenie, które będzie w piątek, 24 lipca. Music Sounds Better with Big Book Nowika i Envy. To na ulicy Koszykowej, Big Book Cafe. Właśnie wydarzenie tego organizatora na ulicy Koszykowej. Zapraszamy, żeby pogadać o muzie. A teraz już najnowsze rzeczy od Envy właśnie.

Envy i Moje Serce. Ten utwór zapowiada album Wyszy Mory. Szykuje nam się coś naprawdę znakomitego. Coś, co połączy elektronikę z tradycją. No i przypomni nam też o tym, jak ważne są relacje człowieka z naturą. Envy, ta płyta. No już za momencik, już niedługo, już są zwiastuny. A my w ultrafiolecie, drodzy Państwo, przechodzimy do takiego seta, powiedzmy, no, mini seta. Ponieważ, jak już wiele razy wspominałem, interesuje mnie to, co sentymentalne. No i pomyślałem sobie, że warto by było zagrać coś z przełomu lat 90. i 2000. A tam królowała Miss Keating. A tu właściwie taki utwór trochę śmieszny, trochę poważny, trochę nie. Zresztą proszę posłuchać i ocenić samemu.

A Julia Nowaczyńska powiedziała, że ładniejsze od oryginału. No nie wiem, jak tam państwo sądzą o tym, co myślą. Proszę pisać artur.gawalmoparadio357.pl. Tu Ultrafiolet, Miss Kitten and the Hacker. Proszę bardzo, to też znany utwór, Sweet Dreams. Po co ja to powiedziałem, mogli państwo zgadnąć. No dobra, lecimy.

Miss Keating and the Hackers Sweet Dreams. W roku 1999 ta przeróbeczka się ukazała. Ja jakoś jestem zafascynowany tym przełomem lat 90. i 2000. O tej Vivie Cvai mówię już w nieskończoność. Nie wiem, czy ktoś jeszcze chce tego słuchać, ale tak, nastawiałem satelitę swoją, swój odbiornik satelitarny na Astrę i odbierałem właśnie takie kanały, gdzie były te miksy. No tak, był ten miks Miss Keating w programie Two Step, no i pojawił się tam też ten utwór Emmanuel Top. To jest francuski producent muzyki acid techno, naprawdę top.

No już prawie 25 minut po godzinie 22. Tu Ultrafiolet na antenie Radia 357. A to Emmanuel Top, naprawdę top. The Tune My Fortune. No, fantastyczny, taki głęboki bardzo i transowy jest ten numer. My przechodzimy teraz do roku 1993. Już takie anielskie głosy jakieś pod spodem się pojawiają. No to proszę bardzo, Sven Vat również tutaj maczał palce właśnie w tej kompozycji. Lecimy, lecimy.

My name is Barbarella and Spaceship. To był rok 1993, Sven Vaff. Tak, a ten album zatytułowany jest The Art of Dance. Fantastycznie to brzmi, a teraz będzie brzmiało jeszcze lepiej. 34 minuty po godzinie 22, tu Ultrafiolet, lecimy z tym dalej.

To Samuel L. Session, szwedzki producent techno, założyciel wielu wytwórni. No i właśnie jego w secie umieściła Miss Kitten. No, ten set do odsłuchania oczywiście w serwisie YouTube, jest tam o wiele więcej. Set dla programu Two Step Viva 2. A teraz przed nami, no takie przełamanie, Dexter, I Don't Care.

To Dexter i I Don't Care z Holandii. Takie elektro nam zawitało do ultrafioletu w Radiu 357. A my teraz sobie wracamy nieśmiało, albo może i śmiało, do Miss Kitten i Hackera. To ich pierwsza płyta, czyli taki elektro clash Flexibility.

Miss Kitten and the Hacker. To ich pierwszy album wydany w roku 2001. Wtedy była moda na takie elektroklesze, ale myślę, że warto było do tego wrócić. To był Ultrafiolet w wykonaniu Drucha Zastępowego. Było mi bardzo miło. Już za chwilę Wiszące Ogrody Bartka Gila, a już jutro Nowika będzie nadawała wraz z córką Niną w audycji OK Boomer o godzinie 16. Zapraszamy oczywiście. Ciekawe, czy będzie tam też Madonna. No nie wiem. To my się jeszcze pożegnamy. Julia Nowaczyńska, Artur Gaweł, do usłyszenia.

0: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością swą drobną dłonią wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
1: Nie mów do mnie, mała.
0: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
2: Nie mów do mnie, mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
0: Roma Leszczyńska.

405, mówią Julia Nowaczyńska i Bartosz Gil. Zapraszamy na godzinne spotkanie w wiszących ogrodach w czasie, gdy bomby amerykańskie spadają na irańskie szpitale i mordują cywilną ludność. My szukamy ucieczki w muzyce. Czy ona może przynieść ukojenie? Chyba nie, ale jesteśmy tu od tego, żeby próbować. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczyna Afet Serenay. Można by powiedzieć, że to powiew bryzy znad Bosforu, gdyby nie to, że to lekko wyświechtane i takie kliszowe określenie nie do końca oddaje istotę sprawy. Znaleźliśmy się w Madan Dai, tytułowe góry madeńskie. To góry położone tak daleko od Bosforu, jak tylko w Turcji się da. Wylądowaliśmy w antycznym królestwie Urartu, później placu boju między Ormianami, Turkami, Persami. Ostatecznie na tej krwawej ziemi powstała ta pieśń, wykonywana w latach 70. przez różnych tureckich artystów, między innymi właśnie przez Afet Serenay. Madan Dai spowiła mgła, droga wiedzie krętymi za kolami. Mój ukochany odszedł i nie wrócił, a moje oczy napełniły się łzami. Ach, loj, loj, deloj, wróć, ukochany. Za tą górą rosną dęby, gdy dzień się budzi, pada cień. Na dom tego, kto mnie z ukochanym rozdzielił, niech spadnie lament. Te góry, góry porośnięte dębami, stoją jedna przy drugiej. Gdy mój ukochany będzie wracał, ustąpcie mu drogi, góry. Lata 70. to ta epoka, w której jeszcze przez chwilę zostaniemy, choć później, obiecuję, do współczesności także zajrzymy, o ile przed tygodniem na rubieżach wiszących ogrodów znaleźliśmy się słuchając muzyki z Mauretanii, o tyle dziś sięgamy po muzykę z zupełnie przeciwległego bieguna. Zaglądamy do archiwum malezyjskiego jazzu.

Choć pod koniec ubiegłego roku minęło 25 lat, odkąd nie ma wśród nas Alfonso Soriano, pioniera, jeśli chodzi o muzykę malezyjską współczesną, popularną, przede wszystkim jazzową, był pianistą, to jego muzyka zdaje się żyć i już wkrótce ukaże się cały album retrospektywny z jego kompozycjami zatytułowane Tiga Trombone. Są również w Malezji grane koncerty ku jego czci, ku jego pamięci przez wielką muzyczną rodzinę, jaką Alfonso Soriano stworzył z kolejnymi pokoleniami Sorianów. To kolejny element muzycznej układanki, która buduje trochę szerszy obraz tego, jak grano na świecie w latach 70. I jeszcze jeden artysta z tamtej epoki, również z Malezji, zostanie wkrótce przypomniany, gdy w sierpniu ukaże się album Jazz Dari Angkasa Puri. Tym razem to Johari Saleh, którego prawdopodobnie nikt, kto w latach 70. nie kupił sobie na lokalnym malezyjskim rynku jego albumu, raczej nie miał okazji do tej pory słyszeć.

0: To jedna z tych muzycznych chwil, kiedy wydaje się, że w latach 70. było dużo bardziej kolorowo niż dzisiaj. Ale przenieśmy się do współczesności i wróćmy z rubieży do centrum, do Iranu. Nowa piosenka Tumadja Salehiego, w zasadzie mogliśmy jej już słuchać przed tygodniem, gdyby nie to, że poprzednia pojawiła się ledwie tydzień wcześniej, więc lekki okres karencji się należał. Piosenka zatytułowana Rock. Myślę sobie, że o ile zazwyczaj mówimy, że muzyka łączy, tak, jest to tylko część obrazka. Muzyka także potrafi dzielić wtedy, kiedy się nie zgadzamy co do kierunku artystycznego albo jakiegoś, powiedzmy, kontrowersyjnego czy polaryzującego gatunku muzycznego. Dzielić mogą także oczywiście teksty i tak jest w najnowszej piosence Tumadja, który buduje jasny podział na my i oni i każe ci się, drogi słuchaczu, raczej młody odbiorco jego muzyki w Iranie, opowiedzieć po jasnej stronie mocy, a przekaz jest dość perswazyjny. Dość jasno również sprzeciwiający się temu, by nową ewentualną władzę w Iranie próbować zamontować zza Wielkiego Oceanu, skąd teraz lecą na Iran bomby. Chodzi oczywiście o monarchistyczne środowisko związane z synem ostatniego irańskiego szacha, Mohammada Rezy Pahlaviego. Powiem ci po swojemu, szeptem między nami, bądź ze sobą szczery. Walczysz o sprawiedliwość, czy tylko szukasz okazji? Jesteś za wolnością, czy rządny władzy? Co tak naprawdę cię cieszy? Komu oddałeś swoje serce? Udajesz ślepego, choć problem masz właśnie przed sobą. Stanąłeś po stronie łajdaka, a przeciwko własnemu bratu? Chodź z nami krzyczeć, wycie nie jest dla ciebie. Oni są albo po jednej stronie, albo po drugiej, ale ostatecznie zostajesz tylko ty sam i twoje sumienie. Spójrz, wszystkich dobrych już złożyli ziemi, ja wciąż żyję, bo noszę w sobie południe. Nie dlatego, że modlitwy mnie ocaliły, nie dlatego, że miałem szczęście. Włożę ci w puste dłonie czystą prawdę. Twoje życie zależy od zamykania oczu i zatykania uszu. Czekasz na zdrajcę, który nigdy nie nadejdzie. Jeździec twojego wybawienia od dawna stoi tuż obok ciebie. Mówię, co mam do powiedzenia i odchodzę. Nie mam już czasu. Tchórze strzelają w powietrze. My uderzamy prosto. Jeśli chcesz poznać gorzki smak prawdy, jesteś jednym z nas. Odłóż na bok wybór między złem a większym złem. Tym razem wybierasz między złem a dobrem. Tym, który jest gepardem sprawiedliwości i tym, który jest psem służącym pieniądzom. Tym, który wysysa bogactwo z samej siły twojego życia, czy tym, który daje z siebie wszystko dla ciebie. Tym, który siedzi za ciebie w więzieniach, czy dworskimi skamielinami starego pałacu. Tym, który mówi prawdę, czy handlarzom bzdur. Tym, który stoi na ulicy, czy internetowym twardzielem. Tym, który staje przed tobą jak tarcza, czy armią uciekinierów. Walczysz o sprawiedliwość, czy o okazję. Jesteś za wolnością, czy za pragnieniem władzy. Mówisz prosto, czy jąkasz się przy prawdzie? Jesteś tylko ulicznym awanturnikiem, czy potrafisz rozmawiać rozsądnie? Granica między nami jest wyraźna, dzieli nas ogromna różnica. My stoimy ze splecionymi rękami, oni są pod czyimś rozkazem. Tam będą cię wspierać tak długo tylko, jak długo będzie im się to opłacało. Iran stoi przy tobie całym sercem i całą siłą. Tam wciąż istnieje system pasterza i stada. Tutaj własny interes znajduje się w interesie wszystkich. Tam rzucanie wulgarnych obelg jest częścią ich stylu. Tutaj prawdziwym bohaterem jest ten, kto nie traci moralnego kompasu. Idziemy naprzód, nie żywimy się resztkami, nie zamierzamy wejść w żadną z ich pułapek. Jeden ma w rękawie węża, drugi sam jest tym wężem w rękawie. Jeden jest faszystą w koronie, drugi przypomina talibów. Minęła epoka panów i poddanych, nikt z nas nie stoi ponad innymi. Pozostańmy królami i królowymi bez koron, bo jesteśmy gotowi oddać życie za ojczyznę. Tutaj siła i przemoc nie zwyciężają, nie całujemy nikomu rąk, nie pochylamy głów, nikt nie będzie dla nas udawał przywódcy, nie będziemy jak oni dyszeć za pieniędzmi. Teraz powiedz, jesteś po stronie Iranu, czy tylko komuś schlebiasz? Walczysz za całą ojczyznę, czy tylko za jedną osobę? Dobro i zło tej drogi należą do ciebie, więc którą drogę wybierzesz? Nie potrzebujemy nikogo, nasza drużyna jest kompletna. Chcesz być pod czyimś parasolem, czy stać na własnych nogach? Chcesz być wśród tych, którzy stoją prosto, czy wśród tych, którzy się kłaniają? Podążasz za czyimiś urazami, czy za własnymi marzeniami? Wśród tych, którzy stoją prosto, czy tych, którzy się zginają? Chcesz być pod czyimś parasolem, czy stać na własnych nogach? Wśród tych, którzy stoją prosto, czy tych, którzy się zginają? Za cudzymi obsesjami, czy za własnymi marzeniami? Z Lizusami, czy z odważnymi? No, sprawiedliwość, czy okazja, wolność, czy głód władzy? Mówisz prosto, czy się wahasz? Jesteś tylko kimś, kto burzy i niszczy? Czy potrafisz mówić i budować.
1: خودمونی میگم، در گوشی میگم، با خودت رو راست باش. حق طلبی یا فرصت طلب، آزادی خواهی یا قدرت طلب.

Gdy pod koniec ostatniej zimy na Teheran spadały rakiety, słuchaliśmy co tydzień chyba jednej piosenki, która opowiadała o miłości do tego miasta. Ta, która właśnie za nami, miała być jedną z nich. Sytuacja na trochę się uspokoiła, ale dziś jest z kilku powodów czas, by do tej piosenki sięgnąć. To głos dawno niesłyszanego w wiszących ogrodach Makana Askwariego. Piosenka zatytułowana Tehran. Już tak dawno jestem w drodze, w tej podróży idę bez towarzysza. Cokolwiek powiem, czegokolwiek nie powiem, wciąż pogrążony jestem w myślach o tej tajemnicy. Każdym oddechem wędruję przez świat, rozpalam w sercach niepokój i żar. Ze smutku buduję klatkę, a tę tajemnicę zamykam w niej. Jestem wędrowcem, Bóg jeden wie, jestem wędrowcem, szukam kogoś, kto zostanie. Przez miasta i pustynie od serca do serca znam wiele pieśni, ale na tej milczącej ziemi Teheran jest moim jedynym przyjacielem. Za dnia pośród ludzi i hałasu, w ciszy naszych serc odnajdujemy siebie. Nocami śpiewamy nasze pieśni, ale na tej milczącej ziemi Teheran jest moim jedynym przyjacielem, bo on także ze wszystkimi swoimi pieśniami, ze swoim wiecznym trwaniem jest jak ja. Jest wędrowcem. Każdym oddechem wędruje przez świat. Rozpalam w sercach niepokój i żar. Ze smutku buduję klatkę, a te tajemnice zamykam w niej. Jak zawsze brawurowe dość wykonanie Makana Askwariego. Tutaj zupełnie nie solo, to wczesne początki działalności artystycznej i Makana Askwariego, i Mahana Miraraba, z którym Makan Askwari tworzył zespół o nazwie Naima Band. Dość jazzowe inklinacje, nie tylko w nazwie, odwołującej się oczywiście do albumu Johna Coltrane'a, to także kierunek, który Mahan Mirarab wyznaczył sobie, jeśli chodzi o jego dalszą twórczość. Wkrótce potem wyjechał z Iranu, przeprowadził się do Austrii, do Wiednia, gdzie studiował w tamtejszym konserwatorium. A dziś, a dokładnie pod koniec maja tego roku, ukazał się jego album zatytułowany Unspoken. Debiut, jeśli chodzi o tego muzyka, w barwach wytwórni Akt, myślę, że dobrze znanej fanom współczesnego polskiego jazzu. Wielu polskich artystów tam publikuje swoją twórczość. Zdaje się, że od Leszka Możdżera moglibyśmy tę wyliczankę rozpocząć. Teraz dołącza do tych wykonawców Mahan Mirarab, który gra na instrumencie o podwójnym gryfie. Jeden to gitara klasyczna, drugi to gitara bezprogowa, której brzmienie do złudzenia potrafi przypominać w rękach Mahana Ud.

Szepczcie, szepczcie, fale, może macie dla mnie jakieś słowo. Już trzecią noc mój towarzysz życia wierci szyb naftowy w objęciach morza. Już trzecią noc mój ukochany wierci szyb naftowy w objęciach morza. Dopiero co uśpiłam nasze maleństwo, niech księżyc rozsypie swój blask nad jego kołyskę. Jeśli potajemnie przynosicie wieści od mojego ukochanego, szepczcie, szepczcie, fale. Noc mija, księżyc wędruje po horyzoncie, nad błękitnym Morzem Kaspijskim wieje lekki wiatr. Ach, pośpieszcie się, tęsknię o wody, przynieście dobrą nowinę, moje kochające serce nie może się doczekać. Błękitne wody, ustąpcie drogi memu ukochanemu, niech wróci z podniesionym czołem i nieskalaną twarzą, bo synowie złotego Apszeronu mają w zwyczaju wracać jako zwycięzcy. Szepczcie, szepczcie, fale, może macie dla mnie jakieś słowo. Już trzecią noc, mój ukochany, wierci szyb naftowy w objęciach morza. Do azerbejdżańskiego Baku zabrał nas instrumentalną wersją tej pieśni Mahan Mirarab. Już za chwilę, na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania, wersję z tekstem zaśpiewa Sara Gadimowa. Zanim to nastąpi, jeszcze tylko fragment najnowszego albumu Radwana Ghazi Mumne, którego znamy jako artystę stojącego za przedsięwzięciem Jerusalem in My Heart. Między innymi oczywiście to album z węgierską artystką Reką Cisser. Za wspólnie spędzony czas dziękują już Julia Nowaczyńska i Bartosz Gil. Do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: W styczniu noworoczne plany. Chciałeś na siłownię.

więc i tak było płakane. Kwiecień, miesiąc dla rodziny, dla nas czasu nie zostanie. No to zacznijmy od września. Kupię nam nowy notatnik. Wreszcie będziemy się starać pisać równo.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Gotowana kukurydza, orzeszki w karmelu, kup przyjacielu. Zastanawiam się nad założeniem wakacyjnego biznesu. Piękna plaża, piękne lato, cytronę te kup mi, tato. Ale szefowa powiedziała, żebym zajął się tym, co umiem. A ja umiem otwierać drzwi naszego ośrodka. No to otwieram.
0: Radiowy dom wypoczynkowy Czarna Helena.
1: A w nim witają Państwa Roma Leszczyńska, Natalia Grzeszczyk, RMF Classic. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I
3: nawet premier wyszedł z wody, żeby zjeść bambino lody.
1: Filip Jaślar, gospodarz domu. No nie wiem, czy z
2: talent,
1: tym biznesem...
2: Talent.
1: Jest talent?
2: Chyba ogromny.
1: Nie rozpocząłem jeszcze tego biznesu, no bo chyba pogoda nad morzem nie bardzo sprzyjała.
2: Dlaczego? Zależy co?
1: No bo ja bym chciał chodzić po plaży i właśnie krzyczeć do Państwa i zachęcać i sprzedawać, ale plaży nie ma.
2: Ale wiatr jest. To się szybciej chodzi, jeżeli się z wiatrem idzie, więc może warto wzdłuż linii brzegowej po prostu. Moim zdaniem,